memory. Yeah, I'm aware it hurts. Call the advertiser.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o modlitwę w intencji papieża Leona XIV. U Ojca Świętego wykryto guzek w płucach. Jak poinformował sam papież, zmiana została wykryta na wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowana. W związku z operacją arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do wiernych z prośbą o duchowe wsparcie Ojca Świętego.
3: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
2: Kościół w Rzymie także jednoczy się na modlitwie za papieża. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
4: Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
2: 13 października przypada rocznica 6 i ostatniego objawienia Matki Bożej Fatimie w 1917 roku, podczas którego wydarzył się słynny cud słońca. Prawie 70 tysięcy świadków twierdziło wtedy, że słońce zaczęło wirować na niebie. Matka Boża ponowiła prośbę o codzienne odmawianie różańca oraz o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień. Tymczasem w tarnowskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w sobotę odbędzie się Noc Pokuty, a w niedzielę uroczysty odpust. Najmłodsi poznają 12 apostołów, między innymi taki jest cel 4. diecezjalnego konkursu dla przedszkolaków pod hasłem Pójdź za mną, 12 apostołów, święty Piotr. Trwają zgłoszenia do tego konkursu. Dzieci mają okazję poznać imiona apostołów oraz dowiedzieć się, jaką mieli oni rolę w głoszeniu Ewangelii. Róża, Karolina i Olek z publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej także przygotowują się do konkursu.
5: Apostołowie byli przyjaciółmi Pana Jezusa.
6: Głosili Ewangelię.
7: Chodzili razem z Panem Jezusem. Pomagali mu.
8: Święty Piotr był rybakiem.
9: Jezus powiedział, że ty jesteś Piotr Opoka, a na tej opoce zbudujesz mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą.
10: Był także Jan Apostoł.
11: Judasz. On zdradził Pana Jezusa.
12: Apostołem był także święty Paweł.
2: A my też dzisiaj możemy być apostołami i głosić Pana Jezusa?
13: Tak!
2: Konkurs jest skierowany do najmłodszych z diecezji tarnowskiej, uczęszczających do oddziałów dla dzieci 5- i 6-letnich działających w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Koordynatorą konkursu jest Magdalena Bydnarek, wicedyrektor publicznego przedszkola imienia świętego Mikołaja w Tymowej.
14: Dzieci pogłębiają wiadomości o świętym Piotrze i apostołach. Uczymy się dzięki nim, jak możemy naśladować Pana Jezusa, jak możemy być przy Panu Jezusie. Konkurs składa się z takich trzech etapów. Pierwszy etap konkursu to przygotowanie w przedszkolu makiety, która prowadzi do Pana Jezusa i przedstawiamy w Czchowie 28 października łącznie z krótkim wierszem czterowersowym. Drugi etap konkursu to jest test wiedzy, za który odpowiada cała grupa, a trzeci etap to też jest praca wspólna, plastyczna, przygotowanie plecaka dla Pana Jezusa.
2: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do 16 października, a finał będzie w Czchowie 28 października. To będzie już 29. parafialne Forum Rodziny w Ptaszkowej. Tegorocznym hasłem spotkania będzie pokój i dobro, przesłanie świętego Franciszka z Asyżu dla całej rodziny i świata. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę na terenie parafii imienia Maryi Panny w Ptaszkowej, mówi organizatorka Barbara Siedlarz.
15: Nam zależy na propagowaniu rodziny, w której mężczyzna to ojciec i mąż, kobieta to matka i żona, no i dzieci zrodzone z ich miłości, bo najbardziej dobrym środowiskiem dla dziecka jest rodzina stworzona właśnie z mężczyzny i kobiety. Tam dziecko czuje się najbezpieczniej i to chcemy propagować w naszym forum.
2: Po wszystkich niedzielnych mszach świętych w kościele Ptaszkowej będzie można zobaczyć scenkę z życia świętego Franciszka, a po Eucharystii i różańcu o 14 odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień. Chodzi o konkurs, na który z całej Polski wpłynęło 164 prace plastyczne i prawie 50 literackich związanych z życiem świętego Franciszka.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Wszczę za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Nie chcę, by to zabrzmiało ckliwie albo banalnie, ale nauczyłem się przynosić moje obawy Jezusowi. To aż tak proste. To nie żaden wykręt ani religijna proteza. Jezus powiedział: nie lękajcie się, nie troszczcie się o nic. Jakim cudem moglibyśmy tak żyć? Dlatego, że jak powiedział Jezus, wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Brzmiałoby to ckliwie, gdyby nie było prawdą. A przecież za każdym razem, gdy składam przed Nim moje troski, moje obawy, On napełnia mnie w zamian swoim pokojem. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Kaliksta I, papieża i męczennika. Z urodzenia Rzymianin, święty Kalikst był we wczesnym okresie życia niewolnikiem chrześcijanina Korpofora. Oskarżony o stratę pieniędzy swego pana, wpadł w panikę i ratował się ucieczką. Pochwycono go, wtrącono do wieży, a następnie skazano na ciężkie roboty w kopalniach sardyńskich. Zwolniony po kilku latach wrócił do Rzymu i za pontyfikatu papieża Zefiryna został zarządcą cmentarza przy drodze appijskiej. Nazwano go później, od jego imienia, katakumbami świętego Kaliksta. Tam znajdują się groby papieży z III wieku oraz świętej Cecylii. Kiedy święty Zefiryn zmarł w roku 217, święty Kalikst został papieżem i rządził kościołem przez 5 lat i 2 miesiące. Jego krótkie panowanie na stolicy Piotrowej przypadło na okres rządów cesarza Aleksandra Severa. Święty Kalikst wykazał się cechami mądrego, stanowczego i litościwego pasterza. Przez potępienie

0: Sabeliusza usunął z Rzymu monarchianizm, ustanowił post w suche dni, zadekretował, że święcenia kapłańskie powinny odbywać się w okresie postu i ustanowił praktykę rozgrzeszania nawet najcięższych grzechów. Miał ponieść śmierć męczeńską w roku 222.
1: Kto słucha, nie błądzi.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

14 dzień października. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1985 roku zmarł ksiądz Felix Podgórniak, w 2021 ksiądz Stanisław Mikołajczyk, a w 2025 ksiądz Kazimierz Skrzypek. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy. Lekarze, którzy operowali Ojca Świętego, przekazali szczegóły dotyczące zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczołaka raka płuca. Nawet po wielu latach rodzice pamiętają o swoich dzieciach, które zmarły przed narodzeniem. Do Tarnowskiej Fundacji Opes 139 można przesyłać imiona dzieci, które zostaną odczytane w niedzielę na cmentarzu w Mościcach podczas kolejnego zbiorowego pochówku. Jak mówi prezes Joanna Sadowska, odczytanie imion dzieci, które zmarły przed narodzeniem, to często jedyny moment, kiedy świat usłyszy te imiona.
2: W poniedziałek zostało przysłane imię dziecka, które dzisiaj miałoby 54 lata. To pokazuje, jak pamięć o tych dzieciach trwa. I to jest bardzo piękne, no bo rodzice kochają i pamiętają swoje dzieci cały czas.
0: W niedzielę na cmentarzu w Mościcach odczytane zostaną imiona dzieci utraconych. Można przesyłać je do Fundacji Opes 139 jeszcze tylko do piątku. To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
3: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
4: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że daje lekcjach. Nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
0: Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. Rdziostów ma najlepsze koło gospodyń wiejskich w Małopolsce. Ten tytuł panie przywiozły z Jabłonki. Tam odbył się 16. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodynie z Rdziostowa potwierdziły wysoki poziom swoich prezentacji, zdobywając łącznie 4 nagrody w poszczególnych konkurencjach oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Panie z koła gospodyń wiejskich przygotowały dania z dyni, nawiązujące do starych małopolskich tradycji.
5: Motywem przewodnim przeglądu była dynia. Dużo zastanawiałyśmy się, co wymyślić, żeby to było danie nawiązujące do takich starych tradycji małopolskich. W końcu powstały kluski razowe ze smażoną dynią na miodzie. Okazało się to wielkim sukcesem i tak bardzo smakowało, że klusek brakło i dżemu dyniowego brakło, ponieważ wszyscy chcieli spróbować.
0: Mówiła Jadwiga Popiela, sołtys Rdziostowa i przedstawicielka koła gospodyń wiejskich Rdziostów. Reprezentantki gminy Chełmiec zajęły pierwsze miejsce w konkursach potraw regionalnych i scenek obyczajowych. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Zimno, nawet bym powiedział bardzo zimno. Termometr teraz wskazuje 3 stopnie, ale odczuwalna temperatura to może być nawet 0 stopni. I powiem, że w niektórych miejscach delikatny przymrozek samego rana jest zauważalny, szczególnie na tych naszych samochodach. Pojawił się taki lekki, biały szron. Ci, którzy parkują pod chmurką, to jest drodzy kierowcy, trzeba wyjść wcześniej i wygląda na to, że troszeczkę ten samochód przygotować do jazdy
0: dobrej
2: dziennej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Temperatura w nocy będzie nam się zmieniać do końca tego tygodnia. Nocy przed nami to 7 stopni, ale kolejne noce to znów 3-2 stopnie. Z soboty na niedzielę to znów 5 stopni. A jaka temperatura w ciągu dnia nam będzie towarzyszyła? No dziś dzień chłodny, 12 tylko stopni. Jutro 14, kolejne dni to 13, 14, 13 stopni, tak na przemian. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Przypominam, o poranku 3 stopnie, czyli zimno. Ubieramy się cieplutko, wychodząc teraz z domu. W środowy poranek 14 października. No to zaczynamy. A propos jeszcze prognozy pogody. Sprawdźmy sobie ciśnienie o poranku. 1002 hektopaskale. 25 minut do 7. Za chwilę sprawdzimy, jak się w ten chłodny poranek podróżuje naszym zmotoryzowanym. Jak się jedzie z samego rana, już za chwilę ulicę regionu Tarnowskiego.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

17 minut nam zostało do godziny 7, czyli czasem wyjechać i sprawdzić sytuację na drogach. Kierowcy, uważajcie, mgły lokalnie mogą występować, tak więc te mgły będą nam ograniczać ciemną widoczność. W nocy temperatura w okolicach zera. No i ci, którzy parkują na świeżym powietrzu, no to wiedzą, że na tych samochodach pojawił się taki lekki biały szron szyby. No trzeba będzie, chyba wygląda na to, że lekko przeczyścić, żeby móc kontynuować jazdę, w ogóle wyjechać, dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność. A gdy pojawiają się już te niskie temperatury, to pamiętajcie o tym, że trzeba mieć większy odstęp pomiędzy pojazdami. Droga hamowania w temperaturze poniżej 7 stopni troszeczkę inaczej wygląda, bo te opony letnie tracą troszeczkę elastyczność i przyczepność, dlatego może warto już pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Może już przejść, tym bardziej, że te temperatury w nocy poniżej 7 stopni, a w ciągu dnia 12-14, tak więc już warto nad tym się zastanowić. No i też przypominam, zwalniamy na mostach, wiaduktach, tam najszybciej pojawia się tak zwany czarny lód, czyli niewidoczna cienka warstwa lodu może się nam pojawić, dlatego kierowcy, uważajcie, ostrożnie, powoli. No i jak wygląda teraz ta sytuacja na naszych drogach? Spokojnie, bez utrudnień, również bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. No i pytanie tylko, no właśnie, jak na ulicy Klikowskiej, bo wiemy, że w tych godzinach porannych już spory ruch mamy i tak jest teraz na Rzeźniczej, już na wysokości Rzeźniczej, na Klikowskiej stoimy i czekamy, żeby dojechać do ronda elektryczna Wyszyńskiego. Tam co jakiś czas tych samochodów jest coraz więcej, no i będzie przybywało tych samochodów, szczególnie w godzinach porannych, dlatego kierowcy, pamiętajcie, wyjedźmy wcześniej. To są takie dwa punkty, gdzie tych samochodów zawsze mamy więcej, Klikowska, no i kolejny punkt to zawsze ulica Koszycka w tych godzinach porannych, gdzie nam się korkuje, a teraz ulica Koszycka powolutku już tutaj na wysokości Mieszka Pierwszego do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską. A taki prawdziwy Armagedon, możemy powiedzieć, że nam się zacznie od jutra, bo przypominam, zmiany w organizacji ruchu, tutaj z motoryzowaniem, pamiętajcie, zmiana organizacji ruchu związana z rozbudową dawnego Owintaru od jutra, czyli od 15 października sukcesywnie w rejonie ulicy Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz na ulicach przylegających będzie wprowadzana czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową właśnie tego skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru. Tak więc tam kierowcy, ja już proponuję, żeby teraz przeglądnąć mapkę, bo jest mapka między innymi na naszej stronie internetowej. Można zobaczyć, jak wygląda ruch, jak ten ruch będzie wyglądał, tak żeby później się nie okazało, że mamy problem z przejechaniem. Nie wiedziałem. No i zastanawiam się, jak tutaj dalej kontynuować jazdę. Dlatego przypominam, już to teraz to sprawdźmy, bo od jutra te zmiany, żeby się nie okazało, że z samego rana będzie problem, jak przejechać ulicę tutaj Tarnowa. I kolejne ulice jeszcze zobaczmy. Solidarności Mickiewicza, Słowackiego, Narutowicza, Konarskiego, od Gumniska, Tuchowska. Spokojnie, płynnie. Krótki postój tylko jedynie jeszcze na ulicy Szujskiego, dojeżdżając do Szkotnik, jadąc w kierunku Mościc. To tyle na razie z dróg. Kolejnym tutaj naszym spotkaniem z motoryzowanymi przed godziną 8 i przed godziną 9, a do 7 pozostało nam 13 minut.

Wiesz co jest, inny zespół Goles Symno Orkiestra, chociaż bardziej o poranku, 7 minut przed godziną 7, to tutaj pasuje takie słowo, jedz co jest. No często mamy właśnie do dzieciaków tak z samego rana mówią, no właśnie, a propos tych wszystkich niejadków, jedz co jest. Dlatego tutaj jemy to porannem do śniadania, no, tak żeby mieć siły na cały dzisiejszy dzień, na całą dzisiejszą środę. A propos szkoły, kochane dzieciaki, no to przygotujcie się, na pewno już jesteście przygotowane i gotowe na to, żeby dziś tutaj złożyć życzenia swoim nauczycielom, bo przecież dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. To pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, życzymy im no i spełnienia marzeń, no i też spełnienia tego zawodowego, a nauczyciele to zawód, który cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. I to właśnie oni wraz z rodzicami kształtują to młode pokolenie. My tak więc jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. No i dziś, no wydaje mi się, w szkołach to taki będzie luźniejszy troszeczkę dzień, no bo wiemy, że jak Dzień Nauczyciela, no to nie może być kartkówki, nie może być pytań, sprawdzianów, ale mimo wszystko, drodzy uczniowie, pamiętajcie, że no, te lekcje będą wyglądały tak jak zwykle. No może troszeczkę będą luźniejsze, ale mimo wszystko lekcje będą się odbywały. Tak więc Dzień Nauczyciela, no i do szkoły podążamy, a szczególnie dzisiaj, no z takim troszeczkę innym nastawieniem. 5 do 7, za chwilę punktualnie o 7 wiadomości.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii świętej rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoink. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej, razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
6: U papieża zdiagnozowano nowotwór złośliwy, za chwilę relacja z Rzymu. Niedoszły zamachowiec z zarzutami za planowanie obalenia rządu. W piątek kierowcy przejadą już modernizowaną ulicą Pułaskiego w Krynicy Zdroju, o szczegółach już za chwilę. Starość może być szczęśliwa, przekonują tarnowscy seniorzy. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Aleksandra Nietopiel.
7: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczołaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10. piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października. Aleksandra Nietopiel, Rzym.
6: 15 lat więzienia grozi niedoszłemu zamachowcowi, który planował obalenie polskiego rządu. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę po tym, jak Służba Ochrony Państwa otrzymała ostrzeżenie o przygotowywanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Dziś sąd zdecyduje, czy podejrzany trafi do aresztu. Krzysztof Polasik.
8: Anonimowa osoba wysłała na skrzynkę mailową SOP-u nagranie z niedoszłym zamachowcem.
9: Mężczyzna ten informował, iż poszukuje osób i gromadzi wokół siebie osoby, które mają
0: takie same przekonania ideologiczne jak on, zmierzające do zmiany władzy przy użyciu siły.
8: Przekazał rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście własnoręcznie przygotowanych granatów, czyli petardy hukowe z metalowymi kulkami w środku.
0: Oprócz tego ujawniono również kusze, bardzo dużą ilość metalowych bełtów o ostrych zakończeniach, również przedmioty przypominające broń.
8: Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym najpoważniejszy dotyczący planowania zamachu na konstytucyjne organy państwa. 66-latek nie przyznaje się do winy, wskazuje przy tym na liczne choroby, na które cierpi. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Chociaż jeszcze nie zakończyła się ostatecznie modernizacja ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju, to kierowcy od piątku będą mogli już jeździć na całym jej odcinku, informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
4: Tam też taki duży zakres prac był wykonywany przez miasto Krynica.
9: Media, wszystkie, prawda?
4: Powstały sieci wodociągowe i kanalizacja. Taki główny zakres prac, czyli przebudowa innej sieci, gazowe, oświetlenie, chodniki, jezdnia. To też jeszcze nie będzie na 15 koniec tych wszystkich prac, ale staramy się tak, żeby do końca listopada wszystkie prace, łącznie z oznakowaniem, zostały ukończone.
6: Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak. Ze względu na pogodę ostateczny komunikat o otwarciu drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu poda w czwartek wieczorem lub w piątek rano. Zdrowie, aktywność i stały kontakt z sympatycznymi ludźmi to według laureatów tytułów Tarnowska Seniorka i Senior Roku recepta na szczęśliwą starość. Wręczenie wyróżnień dla seniorów odbyło się podczas konferencji zatytułowanej Zrozumieć starość, zorganizowanej przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowską Radę Seniorów. Uczestnicy spotkania przekonywali, że starość może w dzisiejszych czasach być pełna energii i szczęśliwa. Laureat tytułu Tarnowski Senior Roku Andrzej Bykiewicz podkreślał, że wiele zależy od zdrowia i to o nie warto zadbać już na wcześniejszych etapach życia.
10: Dopóki jest zdrowie, to jest wspaniale. Tylko musi być zdrowie, bo jak nie ma zdrowia, no to niestety, no trzeba być aktywnym, bym powiedział. Ja zawsze byłem aktywny, także na razie zdrowie mi służy, także jestem szczęśliwy, że jestem na emeryturze. Po 45 latach pracy.
11: Jakby pan miał innym polecić jakieś aktywności, co warto robić?
10: No, my tańczymy. Tylko tańczyć. Naprawdę, tańczyć to jest zespół. Mam taki zespół seniorek, które tańczą już 10 lat. No i wspaniale czują się i dopóki tego zdrowie zasłużyło, to będzie wszystko. Wszystko będzie w porządku.
6: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: A propos tego tańca, to za chwilę do tego tańca przejdziemy, no ale wcześniej prognoza na pogody. W ciągu dnia sporo chmur, będą lokalnie występować niewielkie rozpogodzenia. Temperatura, no nie będzie nas dziś rozpieszczać. 12 stopni, do tego wiatr w porywach do 15 km na godzinę, czyli będzie dużo chłodniej niż będzie wskazywał termometr. Teraz o poranku plus 3 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Według synoptyków najbardziej pochmurna to środa w tym tygodniu. Kolejne dni to tylko częściowe zachmurzenie, ale z tego co widzę i spoglądam w niebo przez tutaj nasze radiowe okno, to wygląda na to, że jednak to słoneczko mimo wszystko nam się powinno pojawić. Tym bardziej, że przecież już nam wstało, bo wstało o godzinie 6.59, czyli minutę przed godziną 7, a zajdzie o 17.44. No to wracamy do naszych seniorów, którzy my, jak słyszeliśmy w wiadomości, recepta na zdrowie, taniec, no to tańczymy teraz o poranku, 6 minut po godzinie 7, a dokładnie takim tanecznym krokiem. No poruszamy się po kuchni, po łazience, no i tanecznym krokiem podążamy też do pracy. Zespół Maroon 5.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Jestem młodym dzisiaj w całym kraju, obchodzi właśnie dzisiaj Dzień Nauczyciela, a każdy uczeń ma swojego ulubionego nauczyciela. No i co dzieci mówią o swoich nauczycielach? Posłuchajcie.
1: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
2: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pukałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i dała chusteczkę, żebym wydmuchała nos.
0: Proszę bardzo, jacy są nauczycielem. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, a według danych GUS-u przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. Przypominam dzisiaj Dzień Nauczyciela, czyli swój dzień mają wszyscy nauczyciele, którzy teraz o poranku już czekają na tych pierwszych uczniów, którzy pojawią się w szkole. A przypominam, nauczyciel to zawód, który cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Tak więc tutaj ten dzisiejszy dzień w szkole będzie troszeczkę na pewno inaczej wyglądał niż zazwyczaj, ale to nie oznacza, że nie będziemy się uczyć dzisiaj w szkole. Będą zajęcia, będą lekcje, może bez pytań, bez kartkówek, bez sprawdzianów, ale wykłady na tych zajęciach, na tych lekcjach będą. Tak więc proszę o tym, drodzy uczniowie, pamiętać i nie zapominać. Nie ma taryfy ulgowej, bo szkoła to przecież szkoła. No i a propos naszych nauczycieli, dla nich piosenka 16 minut po 7. Tina Turner i oczywiście The Best.

Tak, tak. Jesteś najlepszy. To piosenka dla naszych dzisiejszych nauczycieli. 21 minut po godzinie 7. A propos właśnie życzeń, na chwilę przenieśmy się do Korei Południowej. Tam Dzień Nauczyciela obchodzi się 15 maja. Uczniowie tradycyjnie wręczają nauczycielom kwiaty. No, podobnie jak u nas jest, ale co jest bardzo fajne i co jest ciekawe, że tradycja jest tak silna, że dawni absolwenci odwiedzają właśnie swoje szkoły, by podziękować pedagogom. No i pytanie tylko, czy u nas też coś takiego się zdarza? Pamiętamy o tych swoich nauczycielach ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej. No właśnie, moi kochani, warto pamiętać, jeżeli jest taka możliwość, no to podejdźcie, złóżcie życzenia właśnie dziś, w Dniu Nauczyciela, tak jak to robią w innych państwach, że starsi absolwenci, już dawni absolwenci, odwiedzają swoje szkoły, dawne, stare szkoły, by właśnie podziękować pedagogom. Pozostajemy przy podziękowaniach, przy życzeniach. Sprawdzamy dzisiaj w kalendarzu, kto czeka na życzenia. Alan, Dominik, Fortunata, Małgorzata, Bernard, Gaja, Gaudenty, Witalia, Kalist i jeszcze mamy Fortunata. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście piosenka dla was, a do piosenki dorzucamy jeszcze poranną kawę, no bo obowiązkowo z samego rana ta kawa musi być. Są tacy, którzy bez kawy no nie są w stanie funkcjonować, dlatego plato, poranna kawa z najlepszymi życzeniami.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
4: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Nie chłodno, a nawet zimno, zimno o poranku. 3 stopnie odczuwalna temperatura to może być w granicach 1 stopnia, tak więc ubieramy się cieplutko wychodząc z domu. Biały szron pojawił się też nam, taki lekki biały szron pojawił się na naszych samochodach, ci, którzy parkują pod chmurką. A w ciągu dnia temperatury wcale nie będą nas dziś rozpalać. 12 stopni maksymalnie, sporo chmur, chociaż lokalnie mogą występować delikatne przejaśnienia.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
8: Sprawdźmy sobie kolejnym dniem, jakie temperatury nas czekają. Jutro 14 stopni, ale na przykład piątek to 13, sobota 14, niedziela 13, czyli tak na zmianę, powiedziałbym, w kratkę te temperatury. Chociaż od jutra synoptycy zapowiadają nam więcej słońca niż chmur. Będzie to częściowe zachmurzenie w ciągu dnia występować, ale to słoneczko też powinno nam się pojawiać i być i towarzyszyć z nami. A propos dzisiejszego dnia, to 287 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 78 dni. Dzień trwa 10 godzin 43 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku tylko 3 godziny i 1 minutę. A ile krótszy od najdłuższego dnia w roku? Aż o 6 godzin i 3 minuty i te dni robią się nam coraz krótsze z samego rana. To już, moi kochani, jeszcze, tak powiem, że ten... taki mrok odczuwamy, czujemy, że to niby już słońce wstało przed godziną 7, a jednak wydaje nam się, że jeszcze tak jakby gdzieś tam smacznie spało. No i pytanie, właśnie, jak się nam podróżuje z samego rana, jak się jeździ po tych naszych ulicach, przy takiej pogodzie, która panuje? Ja wiem, że deszcz nie pada, ale mimo wszystko, moi kochani, robi się już coraz chłodniej i te nasze opony już inaczej reagują. O tym za chwilę w informacjach z las motoryzowanych, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie i o tym podróżowaniu właśnie w temperaturze poniżej 7 stopni.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Muzyka i głos.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie.
2: Odpaliliśmy nasz samochód, no to jedziemy 23 minuty przed godziną 8. Przypominam, drodzy zmotoryzowani, 3 stopnie tylko te temperatury w godzinach porannych, nocnych poniżej 7 stopni, a dokładnie nawet poniżej 5 stopni do końca tygodnia, tak więc już tutaj warto przemyśleć, zastanowić się nad wymianą opon, tym bardziej, że Wszystkich Świętych coraz bliżej, a wiemy, że będziemy podróżować, będziemy się przemieszczać na większych odległościach, dlatego może już warto to zrobić, tym bardziej, że w ciągu dnia te temperatury to maksymalnie od 12 do 14, 15. A specjaliści mówią, że no właśnie, przy niskich temperaturach, jak jeździmy na letnich oponach, to mamy utratę przyczepności, guma twardnieje i gorzej po prostu wgryza się w ten nasz asfalt, a droga hamowania, szczególnie na mokrej, śliskiej nawierzchni, no, wydłuża się. Chociaż z drugiej strony, co ciekawe, znalazłem też takie głosy, gdzie mówią, że na przykład 7 stopni to takie są uproszczenia marketingowe. Na suchej nawierzchni dobra opona letnia może zapewnić lepsze hamowanie niż zimowa, nawet przy temperaturach lekko poniżej 0 stopni. Kluczowe jest przede wszystkim tutaj stan nawierzchni, a nie sam słupek rtęci. Proszę bardzo, tak więc no, bądź tu mądry i wybierz odpowiednio. Jedni mówią tak, inni mówią znów całkiem inaczej. Ale to już zostawiam Wam zmotoryzowani. Ulica Tarnowa spokojnie bez zdarzeń drogowych, ale przypominam, że już od jutra czekają nas utrudnienia. Sukcesywnie w rejonie ulicy Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego oraz na ulicach przylegających będzie prowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową skrzyżowania w rejonie dawnego Wintaru. Tutaj jeszcze warto przypomnieć, że ulica Sikorskiego zostanie wyłączona z ruchu. Będzie tam dopuszczony jedynie ruch pojazdów komunikacji autobusowej oraz posiadających zezwolenie zarządcy drogi. Tak więc warto już przestudiować, zobaczyć, jak ta zmiana organizacji ruchu będzie wyglądała. Są już mapki, możecie zaglądać na przykład na naszą stronę internetową, no i będziecie wszystko wiedzieć dokładnie, żeby się nie okazało, że jutro rano, no, mamy na przykład problem z przedostaniem się tutaj właśnie przez to skrzyżowanie, które no, zazwyczaj nie sprawia nam trudności, a teraz może się okazać, że od jutrzejszego dnia no, będzie problem, jak tutaj właśnie przejechać to skrzyżowanie Sikorskiego, Narutowicza, Krakowska, jak ominąć te prace remontowe. No właśnie, dlatego przypominam, warto już teraz sprawdzić sobie te mapki, a dokładnie tą mapkę, która obrazuje nam tutaj te zmiany. A propos zmian, no to mamy zmiany teraz o poranku na niektórych ulicach. Tuchowska odrzymały standard stoimy, Konarskiego sporu ruch w kierunku Narutowicza, Gumniska tutaj od Mostowej do Dąbrowskiego powolutku też na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej i jak zwykle to ulica Klikowska, tutaj mamy spory ruch, szczególnie w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, czyli od Jabłoniowej, a nawet i od ulicy Sadowej przed Kościołem jeszcze na ulicy Klikowskiej powolutku w kierunku Ronda Elektryczna Wyszyńskiego i później zwalniamy na wysokości Paderewskiego do Ronda Słowackiego, Szkotnik, Klikowska. Ale Katkowskiego teraz spokojnie i od Witosa i od Mościckiego bez utrudnień na ulicy Zbylitowskiej i na Koszyckiej też bez utrudnień do samego skrzyżowania dojeżdżamy, czyli bezproblemowo do ulicy Krakowskiej, tutaj Koszycką będziecie się przemieszczać.

0: Audycja sponsorowana.
1: Tematem naszej rozmowy są dopłaty do paliwa i nawozów, a rozmówca to pan Janusz Szulc, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Kto może skorzystać z pomocy, czyli jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?
2: Szanowni Państwo, mówimy o nadzwyczajnym wsparciu finansowym dla rolników, którzy ponieśli koszty związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie w roku 2026. Mówimy tutaj o dofinansowaniu do zakupu nawozów i oleju napędowego i okresem referencyjnym tutaj na te zakupy i faktury, które będą kwalifikowane, to jest okres od 1 marca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Zarówno przy nawozach mineralnych, jak i oleju napędowym należy złożyć dodatkowo oświadczenie o poniesionych stratach gospodarczych wynikających z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Należy dołączyć również zgodę na wymianę korespondencji elektroniczną i oczywiście trzeba dołączyć w formie elektronicznej faktury, które będą mówiły o ilości zakupionych nawozów i oleju napędowego.
1: Ile rolnik może otrzymać i od czego to zależy?
2: Wiemy, że maksymalna stawka w kontekście nawozów mineralnych to jest 500 zł na hektar. Jeżeli nie będzie tutaj wyznaczonego współczynnika korygującego, to być może ta stawka zostanie utrzymana. Natomiast pamiętajmy, że cała suma wypłaconej kwoty nie przewyższy 300 hektarów. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, mamy wyznaczoną stawkę dopłaty na poziomie 52 groszy. Tutaj też zależy wszystko, czy przekroczymy kopertę i czy będziemy musieli wyznaczyć współczynnik korygujący. Jeżeli nie, to jakby cała ta kwota dopłaty do oleju napędowego będzie jeszcze zweryfikowana o ilość oleju napędowego, który znajduje się na zwrocie podatku akcyzowego.
1: Do kiedy trwa przyjmowanie wniosków i jak są przyjmowane?
2: Wnioski przyjmujemy od 1 października do 23 października wyłącznie w formie elektronicznej przez portal rolnika.
1: Może warto powiedzieć jeszcze o czymś, co na tym etapie może ułatwić ubiegającym się o wsparcie składanie dokumentów.
2: Przede wszystkim miejmy przygotowane kopie faktur, miejmy przygotowane kopie decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego. Te dokumenty trzeba dołączyć do wniosku w formie elektronicznej i tak naprawdę nie mamy tutaj więcej wymagań.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To była audycja sponsorowana.
4: RDN Małopolska.

No tak, są takie linie, których nie wolno było przekraczać. O tych liniach między innymi my tutaj Robin Tick 8 minut przed godziną 8 nam zaśpiewał. Powolutku zbliża się nam godzina 8, a jak 8 to wiadomości oczywiście na antenie Radia RDN Małopolska. Po wiadomościach, czyli po 8, nasza poranna rozmowa słowo za słowo, czyli jak co dzień o 8.10 spotkanie z naszym gościem na antenie Radia RDN Małopolska. Dziś gościem radia będzie Anna Czech, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba. Przypomnę, ta rozmowa to godzina 8.10.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
18: U papieża zdiagnozowano nowotwór złośliwy, za chwilę relacja z Rzymu. Od jutra rewolucja komunikacyjna w centrum Tarnowa. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do objazdów. W innych miejscach będą też przystanki autobusowe.
19: Trzeba przycierpieć, żeby było lepiej. Oby było lepiej.
18: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona. O szczegółach już za chwilę. Rak piersi z przerzutami to nie wyrok, przekonuje tarnowianka, która od kilku lat zmaga się z nawrotem choroby.
20: Są przykłady, że z nawrotem raka piersi żyje się wiele, wiele lat.
18: W centrum Nowego Sącza będą modlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Wiadomości o 8, a na Tamleczko zapraszam. Papież Leon XIV jest już po operacji płuca w rzymskiej klinice Gemelli. Badania potwierdziły, że usunięty guz był złośliwy, poinformowała Stolica Apostolska. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
21: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
18: Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono obiekt przypominający drona. Rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział, że prokuratura wyjaśnia okoliczności znalezienia przedmiotu.
22: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
18: Trwają badania obiektu mające wyeliminować ewentualne zagrożenia biologiczne. biologiczne, chemiczne oraz materiałów wybuchowych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
18: Od jutra rewolucja komunikacyjna w centrum Tarnowa. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do objazdów. W innych miejscach będą też przystanki autobusowe. Utrudnienia mają związek z przebudową ronda przy kościele misjonarzy. Dotyczą zarówno autobusów miejskich, małopolskich linii dowozowych, jak i prywatnych przewoźników. Pasażerowie zarówno autobusów miejskich, jak i busów i autobusów podmiejskich już szykują się na utrudnienia.
8: Będzie więcej korków i będzie dla pieszych też, nie będzie można tak przejść. Ja jeżdżę podmiejskimi autobusami. Okaże się, jak będzie.
14: Sprawdzałam, już są, ale niewielkie, tylko do przy końcu. Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na plantach, tylko będzie tutaj, na szkodniku.
23: Najgorsze to jeszcze nie wiadomo, jak z busami tutaj, bo ja busem dojeżdżam. No nie wiedzą, gdzie będą startować. Czy tam spod Maxa, czy stąd, nie wiadomo.
19: Trzeba przycierpieć, żeby było lepiej. Oby było lepiej.
18: Z powodu zmiany organizacji ruchu w pobliżu placu budowy z użycia wyłączony zostanie przystanek Krakowska, plac Kościuszki. Autobusy miejskie linii numer 5, 6, 9, 14, 24, 31, 33 oraz 41 zamiast tam zatrzymywać się będą na przystanku zastępczym zlokalizowanym przy ulicy Krasińskiego. Autobusy linii numer 1 zmierzające w kierunku Mościc pojadą ulicami Krakowską, Puławskiego i Mościckiego. Pominięte zostaną przystanki Sikorskiego Świt oraz Mościckiego Szkotnik. W zastępstwie obsługi będą przystanki Krakowska, plac Popiełuszki oraz tymczasowy przystanek przy ulicy Puławskiego. W ten sposób poruszać się będą autobusy linii numer 30 jadące w kierunku Parku Wodnego. Autobusy linii numer 5 i 6 wyruszą z przystanku Puławskiego Pętla ulicami Puławskiego i Mościckiego do ulicy Szkotnik. Pominięte zostaną przystanki Krakowska Planty oraz Sikorskiego Świt. Bez zmian będą kursować autobusy linii numer 1 i numer 9 zmierzające w kierunku szpitala. One nadal będą wyjeżdżać z przystanku przy Plantach. Natomiast odjeżdżające w kierunku Żabna i Dąbrowy Tarnowskiej busy prywatnego przewoźnika, które do tej pory rozpoczynały trasę na przystanku Krakowska Planty, wyjeżdżać będą z przystanku Mościckiego Szkotnik przy Centrum Handlowym Max. Przypomnijmy, że autobusy małopolskich linii dowozowych, które obsługują pasażerów m.in. w gminie Tarnów, już od 1 października zmieniły sposób kursowania.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
18: Rak piersi może powrócić nawet po kilku latach od zakończenia leczenia. Dla wielu kobiet informacja o przerzutach oznacza kolejne trudne doświadczenie i niepewność o przyszłość. Nie musi jednak oznaczać rezygnacji z planów i codziennego życia. O tym, jak odnaleźć się w takiej sytuacji i dlaczego tak ważne jest wsparcie bliskich, w audycji Bez Skierowania opowiedziała kobieta, która od 4 lat żyje z chorobą rozsianą. Elżbieta Rogozińska-Bień po 15 latach od raka piersi dowiedziała się, że nowotwór powrócił w postaci przerzutów do opłucnej i kości. Z przerzutami można żyć wiele lat, tak jak z innymi chorobami przewlekłymi, podkreślała na antenie RDN. Dlatego po usłyszeniu diagnozy nie można się poddawać.
20: Trzeba się zabrać za siebie i zacząć się leczyć. Nie trzeba panikować, nie trzeba wpadać w jakieś depresyjne stany i mówić otoczeniu, swoim najbliższym osobom i swoim znajomym, że przechodzi się chorobę nowotworową. To nie jest żaden wstyd, tym bardziej, że teraz choroba nowotworowa, podobnie jak pierwotny rak piersi, czy później te wznowy, te przerzuty do innych narządów. To jest choroba przewlekła. To nie jest choroba, która atakuje znienacka i prowadzi do śmierci. Są przykłady i lekarze też to mówią, że z rakiem, z nawrotem raka piersi żyje się wiele, wiele lat.
18: Powtórki audycji Bez Skierowania będzie można posłuchać jutro o 22:00. Sądeczanie jak co roku 16 października zbiorą się przy pomniku świętego Jana Pawła II na płycie Sądeckiego Rynku, tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce, powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, apeluje prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
24: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie, jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
18: Uczestnicy różańca na rynku będą modlili się za ustawodawców, aby ci, stanowiąc prawo, kierowali się przykazaniami Bożymi i z odwagą bronili ich w przestrzeni publicznej. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę na nasi poranni goście w audycji Słowo za Słowo. Gościem RDN Małopolska będzie dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie Anna Czech, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Janusz Optułowicz, kierownik działu konserwacji architektury i inwestycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Pochmurno, zimno, do tego wiatr, który może wiać nawet w porywach do 25 km na godzinę, tak więc będzie nam znacząco obniżał temperaturę odczuwalną, a dziś maksymalnie to 12 stopni. Teraz o poranku mamy 4 stopnie, odczuwalna to może być nawet 2 stopnie. Jutro 13, kolejne dni 14, 13 stopni, tak więc do końca tygodnia chłodno.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Nie zostawiaj dobrej okazji na ławce. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
2: Po reklamie.

0: 12 minut mamy już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Audycja sponsorowana. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
2: Dzień dobry. Naszym gościem o poranku jest dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie, pani Anna Czech. Dzień dobry raz jeszcze,
3: witam.
2: Dzień
3: dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
2: Największa inwestycja w historii szpitala, nazywana sercem onkologii, nowoczesny kompleks medyczny, jest już gotowy, no i już tylko dzień dzieli nas od otwarcia. Pani dyrektor, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna?
3: Inwestycja jest bardzo, bardzo ważna. Myśmy na nią oczekiwali przez wiele lat, najpierw projekt, potem realizacja po kilku latach. Jest ważna, ponieważ ona przenosi nas na dużo wyższy poziom świadczeń w medycynie. Po pierwsze, jakoś nowe pomieszczenia, cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych, z czego 3 dedykowane są dla onkologii, 2 sale diagnostyczne i 2 sale jedna dla ortopedii, a druga dla neurochirurgii. No zupełnie nowe, nowoczesne na światowym poziomie rozwiązania, a także wyposażenie w sprzęt. Poprawia to znacznie jakość dla pacjentów, którzy będą, no niestety do nas trafiali z udarami, bo to się zdarza, prawda? Jedyny ośrodek dla populacji 500-tysięcznej. Także pododdział udarowy został od nowa urządzony, zbudowany i bardzo nowoczesne, przestronne przestrzenie, a także całe wyposażenie dla pacjentów i dla personelu. A drugą część onkologii, neurologii, która w tej chwili funkcjonuje na starym pomieszczeniu, tam będziemy ją remontować w przyszłym roku. Także będzie dla neurologii zupełnie nowa, nowoczesna przestrzeń. I to przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla naszego personelu, który no, na pewno też otrzyma nową

0: remontuje, ona też jest zlokalizowana w tym budynku, także jest to nowoczesny szpital w nowym szpitalu.
1: Wspomniała Pani o tym zakupionym sprzęcie, który będzie tam także funkcjonować. Powiedzmy dokładnie, jaki to jest sprzęt?
0: Tak, to jest sprzęt, który pozwoli na to, żeby lekarze mogli wybierać mniej inwazyjne zabiegi, operacje, które są po prostu korzystniejsze dla pacjenta. To takim flagowym rozwiązaniem to jest robot, który po prostu już uczą się nasze zespoły lekarzy pracować na tym urządzeniu.
1: A co chirurgia będzie właśnie robotyczna, jak już zatrzymam przy tym robocie się przez chwileczkę, co chirurgia robotyczna i zabiegi mało inwazyjne oznaczają dla pacjentów?
0: Dla pacjentów to oznacza, to tutaj jeszcze może powiem tak, że tutaj do tego przygotowują w trakcie przygotowań, przeszkolenia, bo taka jest umowa z firmą, jest 10 lekarzy, a w kolejności będą się kolejni kształcić i są to chirurdzy, są to urolodzy, ginekolodzy i laryngolodzy. Także w tych wszystkich dziedzinach, gdzie na tym robocie można pracować, będą się uczyć całe zespoły. Nie będzie to tak, że jeden czy dwóch lekarzy tylko na tym pracuje, tylko będą się dzielić dostępem do tego urządzenia. A dla pacjentów będzie to oznaczało to, że po pierwsze chirurgowi ręka nie zadrży, bo to najważniejsze oczywiście jest lekarz, specjalista, który tutaj to wszystko prowadzi, ale ten robot mu pomaga. Po pierwsze, że tak jak mówią nasi chirurdzy, ręka nie zadrży, a oprócz tego, że to będzie mniej inwazyjne, bardziej precyzyjne dla pacjenta, czyli mniejsze, szczególnie w przypadku też i onkologicznych różnych operacji, także będzie to mniej dotykało pacjenta i te wszystkie dolegliwości po operacji będą znacznie ograniczone. Oczywiście to nie jest to tak, że każdy pacjent po prostu będzie przy pomocy tego urządzenia cudownie wyleczony, ale jak w odpowiednim momencie zostanie ta choroba zdiagnozowana, to faktycznie ta mała inwazyjność jeszcze bardziej procentuje. Czyli w tym momencie znów namawiam do badań profilaktycznych.
1: Każdy lekarz może operować tym robotem? Czy to potrzebne są jakieś specjalne szkolenia do tego?
0: Tak, do tego są potrzebne specjalne szkolenia. W tej chwili lekarze szkolą się. Są też kilku takich, którzy wyjeżdżają i też się na zewnątrz szkolą, ale mamy taką umowę z firmą, że na razie już pierwsze ćwiczenia były, potem będą kolejne ćwiczenia na tym robocie, potem nasi lekarze wyjadą, a w kolejnym etapie przyjedzie też ekipa, która będzie razem z naszymi lekarzami to wszystko wykonywać. Także to jest wszystko zaplanowane, wkomponowane w umowę i myślę, że jest to dobre i dla lekarzy, i dla pacjentów.
1: Szpital posiada już urządzenie PET. Co wykrywa to badanie i czy te badania będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
0: Tak, cieszę się bardzo, że mamy to urządzenie PET. Ono już w tej chwili służy pacjentom, którzy są poddawani radioterapii, ale do takiej diagnostyki w trakcie. Natomiast w tej chwili my się staramy od 3 lat, aby fundusz zakontraktował to świadczenie i w tej chwili jest nadzieja, że pod koniec roku to nastąpi. Także będzie to bardzo dobre dla naszych pacjentów, którzy w naszym centrum onkologii, które jest naprawdę na drugim poziomie referencyjności, jeśli chodzi o onkologię, będzie to korzystne dla naszych pacjentów, ponieważ nie będą musieli wyjeżdżać do ościennych miast, do Krakowa czy Rzeszowa, tylko na miejscu będzie ta diagnostyka PET, która jest niezbędna w trakcie leczenia, prawda? A tak to trzeba tam poczekać na termin, pojechać, czekać na opis, a tak to mamy tutaj wszystko w jednym miejscu. Lekarze, tak jak tradycyjnie u nas już to jest, między sobą się porozumiewają, koordynatorki działają bardzo dobrze, za co im dziękuję serdecznie. I ten pacjent nie ginie, prawda? Nie ginie, tylko jest po prostu prowadzony.
1: I będzie kontrakt.
0: I kontrakt będzie.
1: Pani dyrektor, nowoczesny kompleks medyczny to bardzo kosztowna inwestycja. Skąd wzięliście finansowanie na tą inwestycję?
0: Tak, na tę inwestycję to byśmy najpierw na projekt musieli znaleźć pieniądze i tutaj wtedy ówczesny marszałek Witold Kozłowski wraz z zarządem zaufał mnie i przeznaczył 600 tysięcy na projekt, który czekał 5 lat.

0: 10 lat czekał ten projekt, czekaliśmy na jakieś finansowania, nie było żadnych możliwości. W międzyczasie na szczęście była kwalifikacja do sieci onkologicznej, uzyskaliśmy drugi poziom, czyli mieliśmy szansę na 80 milionów złotych, aby pozyskać na działania związane z poprawą dostępności do onkologii, tak ogólnie rzecz biorąc. I wtedy pojawiła się ta szansa, więc, ale było z kolei taki problem, że należy to zrealizować w ciągu 12 miesięcy, bo takie terminy były unijne, bo było zbyt długo, dużo czasu na przygotowanie, a potem na realizację mało. I w związku z tym no, firmy, które pojawiały się, doradcze wielkie firmy, mówiły nie, nie, to tylko możecie Państwo kupić sprzęt, a my wiedzieliśmy, że nie, no to jest jedyna szansa. Musimy zrobić wszystko, muszę zrobić wszystko, żebyśmy tę budowę jednak przeprowadzili, no i to się udało. Wtedy znowu do zarządu województwa, znowu prośba, bo brakowało nam 40 milionów, my trochę dołożymy, panie marszałku, mówię, pan marszałek może coś dołoży i marszałek Łukasz Smołka zdecydował się, że podpisał nam no właśnie taką deklarację, też oczywiście wraz z zarządem i sejmik też o tym wiedział, deklarację, że brakujące środki zostaną dołożone. No i to był kolejny krok milowy, że mogliśmy rozpocząć przetarg, że mogliśmy to wszystko robić. Też było masa różnych problemów i trudności, któreśmy po prostu pokonali, bo była taka determinacja, żeby to zrobić, żeśmy wszystkie trudności, które pojawiały się, a się pojawiały, po prostu pokonali. Bardzo się cieszę,
1: że... A co było największym wyzwaniem właśnie w trakcie realizacji inwestycji? Jakie było największe
0: wyzwanie? No w trakcie realizacji inwestycji to były, to tak, po pierwsze firma budowlana została wybrana i budowali sobie przez 10 miesięcy. I wszystko na to się zapowiadało, że będzie zgodnie z planem. Po czym nagle okazało się, że firma ma problemy. Prowadziła 12 inwestycji na terenie Polski, dużych, bardzo dużych. I nagle ma problemy finansowe, postępowanie układowe, postępowanie upadłościowe. Oni po prostu... Zrobiliśmy wszystko, żeby po prostu zostali i z podwykonawcami prowadziliśmy rozmowy, prośby, rozmowy konkretne, żeby nie opuszczali terenu budowy, bo tamta firma nie, myśmy płacili już podwykonawcom bezpośrednio. Także to była no, niesamowity czas, o niesamowitej determinacji, ale wiedziałam, że na pewno musimy to skończyć, że nie ma mowy, żeby po prostu odstąpić, potem kolejny przetarg, możemy nie zdążyć, ceny rosną i tak dalej, więc chcieliśmy to zrobić i po prostu to się udało. Dziękuję moim współpracownikom no, z zespołowi szpitala, bo po prostu no, zrobiliśmy no, niesamowitą pracę. Po prostu cały zespół i cały dział techniczny i logistyka i kadry i dział prawny, no po prostu administracja, ci, którzy zajmują się projektami, wszyscy te ręce na pokład w tych momentach trudnych, a to nas po prostu tak jeszcze no, skonsolidowało, zmobilizowało, no było trudno, ale też tym wszystkim poznaje się, jaki jest bardzo dobry zespół, jak to wszystko można przeprowadzić, no i po prostu i to się udało, a z tych inwestycji 12, to tylko nasza jedna została doprowadzona do końca przez tę firmę i przez podwykonawców. Także to na pewno to nas satysfakcjonuje i daje takie poczucie radości i spełnienia, że nam się udało to zrobić, a dla kogo? Przede wszystkim, no dla pacjentów. Myśmy to naprawdę robili dla pacjentów.
1: Jak jutro oficjalne przecięcie wstęgi, a kiedy będą przyjmowani pierwsi pacjenci? Kiedy zaczną się odbywać te pierwsze operacje już na tym
0: kompleksie? To znaczy, pierwsze operacje na tym obrobocie myślę, że będą się odbywać w przyszłym roku, że to musi być wszystko, ponieważ tak, oprócz tego mamy takie warunki, że fundusz naprawdę jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Fundusz powiedział, nie zapłaci w ogóle więcej za te działania w ryczałcie, więc musimy tego pilnować, a nawet intensywna terapia jest w ryczałcie, prawda? Płaci jedynie za świadczenia DILO, czyli za działania onkologiczne, za nielimity, prawda, za leki onkologiczne, a już za podanie leków nie płaci, ale za to, że mówi, że płaci, to na razie nie ma też pieniędzy, żeby zapłacić. W związku z tym my musimy bardzo roztropnie przeprowadzić tą zmianę, prawda? Czyli musimy tu wygasić, zastanowić się, którą jeszcze salę zostawić, żeby przeprowadzić to, te wszystkie świadczenia na przyszły rok, i również staramy się o to, aby nam zwiększył fundusz finansowanie łóżek intensywnej terapii, bo to na pewno szpitala nie stać, żeby finansować intensywną terapię, a nikt za to nie będzie płacił. Także to wszystko musimy zrobić krok po kroku, ale to też jest ważne, bo to na razie jest otwarcie, pokazanie przestrzeni dla całego społeczeństwa, dla społeczności też szpitala, bo później to wszystko będzie zamknięte, tam nie będzie można wejść, prawda? Więc to jest dobry czas, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czego dokonał nasz zespół szpitala, co my zrobiliśmy dla pacjentów wszystkich, bo to nie tylko dla pacjentów Tarnów. Tarno jest teraz wielkim, bardzo dobrym ośrodkiem onkologicznym i nie tylko, i neurochirurgicznym, i ortopedycznym. Także tutaj każdy pacjent może korzystać z naszych świadczeń, nie tylko mieszkańcy Tarnowa i okolic, i regionu tarnowskiego.
1: I te korzyści rzeczywiście będą, kiedy już w pełni zacznie funkcjonować ten nowoczesny kompleks medyczny. Na zakończenie naszej rozmowy mamy dla naszych słuchaczy jeszcze niespodziankę, którą przygotował Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. To będzie konkurs.
0: Tak, to będzie to przy współpracy oczywiście z radiem, naszym radiem RDN. Tak, to będzie konkurs i będzie tutaj pakiet badania dla 5 osób, badania krwi oraz badania obrazowe. To będzie w prezencie, no jeszcze raz wtedy tutaj mówię o badaniach profilaktycznych. Warto się badać, warto wcześniej wykryć zmianę, bo wtedy właśnie przy pomocy całej naszej i naszych lekarzy, i innego personelu, a także sprzętu, które posiadamy, można po prostu podjąć działania i doprowadzić do zupełnego wyleczenia.
1: Będą przygotowane vouchery.
0: Będą vouchery przygotowane i tutaj będą w trybie takim, jak Radio RDN uzna, to tak zostaną one przekazane.
1: Panie dyrektor, to może zadajmy pytanie naszym słuchaczom i dzięki temu będą mogli w jakiś sposób ten voucher zdobyć. Pytanie, ile lat ma Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie? Pierwszych 5 osób, które poprawnie odpowie na to pytanie i odpowiedź wyśle nam na adres mailowy konkurs@rdn.pl, zyska taki voucher.
0: Tak, zyska taki voucher.
1: Ile lat ma Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie? Dla naszych słuchaczy pytanie, konkurs@rdn.pl. A naszym gościem była dziś dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie, Anna Czech. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
7: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
1: Po reklamie.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Dwa gole dla Polski strzeliła Ewa Pajor, a jednego Paulina Tomasiak. W serii rzutów karnych trafiły Paulina Dudek, Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska, Natalia Padilla-Bidas spudłowała Ewa Pajor. Dwa strzały rywalek obroniła Kinga Saweryn. Ewelina Kamczyk nie tkryła radości po meczu.
10: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
9: W finale baraży Polska zagra z Irlandią. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Dwie czwartoligowe drużyny zawalczą dzisiaj o Puchar Polski szczebla tarnowskiego podokręgu piłki nożnej. Na stadionie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Czerwonych Klonów staną naprzeciwko siebie zespoły Unii Tarnów i Wolani Wola Rzędzińska. Pucharowe potyczki trwają od początku sierpnia, a początkowo w rozgrywkach uczestniczyło 30 drużyn. Unia i Wolania rozpoczęły rywalizację od ćwierćfinałów. Na drodze do finału tarnowianie w pierwszym meczu pokonali 3-1 Tarnowie, a w półfinale takie samo zwycięstwo odnieśli nad rezerwami Tarnowi. Wolania w ćwierćfinale wyeliminowała Dunajec Zakliczyn, remisując 2-2 w regulaminowym czasie gry i wygrywając 4-3 w rzutach karnych. W półfinale natomiast zespół z Woli Rzędzińskiej rozgromił LKS Szynwałd 7-0. Wstęp na finałowe starcie pucharowe będzie bezpłatny, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc na trybunach będzie ograniczona. O możliwości wejścia ma decydować kolejność przybycia kibiców. Pierwszy gwizdek sędziego dzisiaj o godzinie 20. Pochodząca z Powroźnika w powiecie nowosądeckim Małgorzata Mejak została młodzieżową mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów. Uzyskała w dwuboju 181 kg w kategorii wagowej do 53 kg. Zawody rozgrywano w Albanii. Małgorzata Mejak jest zawodniczką LKS-u Nowosądeczanin Powroźnik, podopieczną Moniki Grzesiak-Bomby. W tym roku sądeczanka została też mistrzynią Polski w kategorii wiekowej do lat 23. Stadion Jaskółcze Gniazdo kolejny raz stanie się areną zmagań zawodników futbolu amerykańskiego. Drużyna Hunter Starnów zagra z Silesia Rebels z Katowic. Mecz rozpocznie się w niedzielę 25 października o 13:30, a organizatorzy zapraszają kibiców i sympatyków jeszcze wcześniej, bo od godziny 12 na uczestników będzie czekał piknik tematyczny. Organizatorzy zapowiadają, że motywem przewodnim będzie Dziki Zachód i zachęcają do przyjścia w kowbojskich strojach. Ponadto pamiątkowe zdjęcia będzie można zrobić na specjalnie przygotowanej farmie dynowej w westernowym salonie, a bawić się będzie można przy dźwiękach muzyki country. Impreza potrwa do godziny 17. To wydarzenie, przypomnę, 25 października, będzie to niedziela. Przy stadionie Sandecji Nowy Sącz powstanie Aleja Pamięci. Planuje się montaż 27 tablic poświęconych osobom zasłużonym dla klubu. Chodzi m.in. o ojca Władysława Augustynka, patrona stadionu w Nowym Sączu, ale też o byłych piłkarzy. Wśród wyróżnionych mają być Zygmunt Żabecki, Wacław Grądziel czy obecny współwłaściciel Sandecji Arkadiusz Aleksander. Jest to projekt, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na 2027 rok, a planowany koszt to niecałe 20 tysięcy złotych.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: 5 stopni, plus 5 stopni, bo teraz będzie trzeba już operować. Plus albo minus, bo te dni coraz chłodniejsze nam się robią, a noce naprawdę bardzo zimne. Plus 5 stopni, teraz maksymalnie w ciągu dnia to 12 stopni. Sporo chmur, ale lokalnie mogą występować niewielkie przejaśnienia i teraz takie właśnie przejaśnienia obecnie mamy w regionie tarnowskim. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: W ciągu dnia będzie mocno wiało i ten wiatr w porywach od 15 do 25 km na godzinę, tak więc jeszcze będzie nam obniżał tą temperaturę odczuwalną. Najbliższe dni również chłodne. Jutro termometr będzie wskazywał w ciągu dnia 13 stopni, kolejne dni to 12, 13, 14 stopni, tak do niedzieli włącznie. I w nocy temperatury, które będą nam spadały do plus 2 stopni, ale lokalnie mogą występować niewielkie przymrozki, tak więc tutaj apeluję już o tą rozwagę, szczególnie w godzinach porannych, do tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami i również ci, którzy w nocy podróżują, pamiętajcie, że drogi mogą być naprawdę bardzo śliskie. I a propos tego poruszania się, to już za chwilę jeszcze raz wyjedziemy na ulicę Tarnowa i sprawdzimy sytuację, ale zanim to zrobimy, no to wcześniej przypomnienie, dziś środa, czyli no właśnie, jak środa, to muzyka biesiadna, ona się rozpoczyna właśnie po godzinie 8.30, czyli czas już zagrać tą muzykę biesiadną. I ta muzyka biesiadna będzie z nami, będzie nam ta muzyka biesiadna towarzyszyła do godziny 12.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

No, tak to jest na zabawie. Brandy Band i przypomina muzyka Biesiad nam ładne panny. No właśnie, pozdrawiamy wszystkie panny. Kwadrans przed godziną 9. No i jedziemy. Wybieramy się w podróż tym naszym pojazdem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w mieście. Przypominam tutaj o bezpieczeństwie. No i nie mamy bilansu zerowego. Mamy stóżkę parkingową nam tutaj osiedlu Jasna. No, drodzy kierowcy, uważajcie, ostrożnie, powoli, szczególnie jak tutaj o poranku, troszeczkę może niektórzy kierowcy jeszcze bez zaspani wyjeżdżają, no to zobaczcie, jak blisko parkujecie i jak blisko jesteście obok innego pojazdu, żeby się później nie okazało, że no, przyciskamy ten pedał gazu, a tutaj odległości nie są, że tak powiem, dobrze wyliczone, no i gdzieś tam możemy obrysować ten pojazd obok kierowcy, który stoi, dlatego tutaj szczególnie zwracajmy na to uwagę. No i też prośba do tych, którzy poruszają się rowerami, szczególnie w tych godzinach porannych. No ślisko na tych naszych drogach już z samego rana może się zdarzyć, że te ulice lekko takie przymrożone, tak jak dzisiaj na przykład o poranku w niektórych miejscach ten szron występował, no i kierowca, a dokładnie rowerzysta w dzisiejszych godzinach porannych na drodze się wywrócił. Troszeczkę się potłukł, dlatego warto tutaj, drodzy rowerzyści, pamiętać o tym bezpieczeństwie. Ostrożnie, powoli, a najlepiej w tych wczesnych godzinach porannych, to wydaje mi się, że może ten rower odstawić, poczekać troszeczkę, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają nam bardzo chłodne noce i te poranki będą zimne, dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność, tym bardziej, że wiemy, że poniżej 7 stopni ta opona to troszeczkę traci na tej elastyczności, nawet i tutaj ja mówiłem o tych oponach samochodowych, ale tutaj te opony rowerowe, no to przecież podobnie są zbudowane, dlatego ta mieszanka gumowa troszeczkę twardnieje, co powoduje, że pogarsza się przyczepność takiej opony właśnie przy takich warunkach pogodowych, dlatego trzeba naprawdę uważać i ostrożnie przemieszczać się po tych naszych drogach. A propos przemieszczania się po tych naszych drogach, no to przypominam, to już ten czas, ostatni dzwonek na to, żeby się zapoznać ze zmianą tutaj organizacji ruchu. Przypominam, ulicę Krakowska na Rutowicza Sikorskiego oraz na ulicach przylegających będzie prowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozbudową skrzyżowania tutaj w rejonie dawnego Wintaru, dokładnie tego ronda, a to wszystko rozpoczyna nam się jutro, 15 października, tak więc kierowcy, pamiętajcie, warto zobaczyć na mapki, jak to wygląda, spoglądnąć, którędy będzie trzeba się przemieszczać, a ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, my tu też podajemy, warto przeglądać sobie, gdzie te przystanki zostały przeniesione, żeby później się nie okazało, że standardowo z przyzwyczajenia idziemy na ten swój przystanek, a okazuje się, że go po prostu tam nie ma i jest w innym miejscu. Dlatego przypominam, to wszystko od jutra, te zmiany. Tak więc no, będzie troszeczkę do tego zamieszania na pewno tak w naszych ulicach. Policjanci będą przyglądać się, będą pomagać wszystkim zmotoryzowanym. Tak więc tutaj też taka dodatkowa uwaga. Proszę kierować się i proszę tutaj szczególnie zwracać uwagę na funkcjonariuszy, którzy pewnie będą też kierowali ruchem. Proszę też zwracać uwagę na te znaki, które są ustawione, czyli prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania, no i zachowania szczególnej ostrożności. Ulica jeszcze szybciutko, jak to wygląda teraz przed godziną 9:00. No, wzmożony ruch na większości ulic, czyli Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Główniska standardowo. O tej porze też tych samochodów więcej mamy na Solidarności, Klikowskiej, szczególnie w okolicach Ronda Słackiego, Szkotnik i Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Na szczęście bez postojów. Płynnie Kwiatkowskiego z Bylitowska i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. No wręcz bym powiedział idealnie, bezproblemowo dojeżdżamy do skrzyżowania Czerwona Krakowska i praktycznie z każdej strony, to tylko my czekamy na zmianę świateł. A ci, którzy czekali na kolejną porcję, kolejną dawkę muzyki biesiadnej, muzyki disco polo, no to się powiem, że doczekali, bo już gramy i wracamy do tej naszej muzyki biesiadnej. Teraz Juhasi, a za chwilę zespół Max z Jankowej.

Tak, tak. Zabawa trwa, muzyczna zabawa, czyli muzyka biesiadna trwa i ona będzie nam trwała do godziny 12. A propos zabawy, no to powiem, że tutaj na pewno nie było aż tyle uśmiechów, co by wszyscy my chcieli, no bo przecież wiemy, że to spotkanie mogło całkiem inaczej wyglądać, no ale niestety polskie mecze w turnieju głównego cyklu WTA to rzadkość, mimo że mamy obecnie aż 4 tenisistki w najlepszej setce światowego rankingu, ten sezon i tak jest już wyjątkowy. W Miami, w Paryżu doszło do spotkań Igi Świątek z Magdą Linet. W Wuhanie 25-latka z Raszyna wpadła z kolei na Magdalenę Fręch, która do turnieju dostała się jako szczęśliwa przegrana. No i Łodzianka nie podała się bez walki, wygrała 2 pierwsze gemy, a później coraz bardziej widoczna była dominacja Świątek. Iga wygrała 6-2, 6-1. No, chcielibyśmy, żeby jednak Polki między sobą nie walczyły, no ale no niestety tak jest w sporcie, że różnie bywa. Co jeszcze ciekawego poza sportem się wydarzyło? Wydarzyło, o tym już za chwilę będziemy mówili. Punktualnie o godzinie 9, czyli dokładnie za 5 minut na antenie na Radia RDN Małopolska. Wiadomości do tego czasu jeszcze spoglądnijmy i sprawdźmy, co tam się dzieje ciekawego nad Tatrami. Na to będzie sprawdzał zespół Warasy.

0: stało.
1: Reklama.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
1: Po reklamie.
11: Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta, o szczegółach już za chwilę. Czy w rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego w Tarnowie, gdzie niedawno zginęła młoda kobieta, będzie bezpieczniej? Jest apel radnego. Kochał góry przy drodze Pienińskiej zostanie upamiętniony ksiądz Walenty Gadowski. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Maciej Berek już za chwilę złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uroczystość odbędzie się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Jan Olęcki.
12: Maciej Berek został wybrany do Trybunału 4 września. Prezydent nie wyznaczył mu terminu ślubowania, a jego kancelaria zażądała dokumentów potwierdzających 10-letnią praktykę zawodową jako radca prawny. Według rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza dokumenty te nie zostały przedstawione. Dzisiejsza uroczystość odbędzie się dzień po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Eksperci uznali w niej, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. W wyjątkowych okolicznościach może się ono odbyć bez jego fizycznej obecności, jeśli zostanie formalnie potwierdzone, a dokumenty przekazane prezydentowi. W kwietniu czworo innych sędziów ślubowało już w Sejmie, ale nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania.
11: Kancelaria prezydenta nie zgadza się z interpretacją Komisji Weneckiej i podkreśla, że jej opinia nie jest prawnie wiążąca.
13: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Tarnowianie oczekują poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej z Wyszyńskiego, przekonywał radny miejski Henryk Łabędź w audycji Słowo za Słowo. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości apelował do władz miasta, by poważnie podejść do problematycznej infrastruktury w tej części Tarnowa. Na tym skrzyżowaniu pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym życie straciła 35-letnia kobieta, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Na wylocie z ulicy Hodowlanej do krawędzi jezdni doprowadzony jest chodnik, jednak po drugiej stronie do ścieżki rowerowej można dotrzeć jedynie wydeptaną dróżką. Po wypadku pojawiły się sprzeczne opinie, czy to miejsce można traktować jako sugerowane przejście dla pieszych, czy też piesi nie mają prawa tam przechodzić. Henryk Łabędź apelował, by wybudować w tym miejscu przejście, które rozwieje wątpliwości i jednoznacznie da pierwszeństwo pieszym. Sugerował, że infrastruktura mogłaby wyglądać podobnie do przejścia, które powstało przy ulicy Koszyckiej.
14: Przejście dla pieszych zostało na ulicy Koszyckiej z dojściem do przystanku do autobusu numer 33 i tam się sprawdza. I to były koszty około 40 tysięcy złotych. Należałoby tam rzeczywiście spowodować, aby to było przejście takie w miarę profesjonalne, podświetlane, ze znakami. Jeżeli to jest kwota 40 tysięcy złotych i mam odpowiedź z Urzędu Miasta, że muszą być środki, no to my dokonujemy inwestycji za 25 milionów. No to nie wierzę w to, że w budżecie miasta nie spowodował zorganizować takiego ruchu, żeby przesunąć środki, które są zaplanowane w tym roku na wykonanie jakiejś inwestycji, ale ta inwestycja nie jest konieczna.
11: Na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu wskazywali także uczestnicy rowerowej masy krytycznej, która przejechała ulicami Tarnowa w końcówce września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: To święto 700 tysięcy osób, które każdego dnia przekazują swoją wiedzę młodym. Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Każdy uczeń ma swojego ulubionego belfra.
9: Pani Justyna to moja wychowawczyni i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole i często sobie żartuje.
15: Jest to nauczycielka biologii. Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów. Pani Agnieszka ma wszystkie cechy dobre i na przykład jak pokochałam ostatnio na polskim ze względu zwierzaka, to przytuliła mnie, wytarła mi łzy i to była chusteczka, żebym wydmuchała nos.
11: Według danych GUS przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat. Wpisany w pieniny pod takim hasłem w Szczawnicy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu, twórcy pienińskich perci. W stulecie ich wytyczenia w Szczawnicy zorganizowano wydarzenie, podczas którego odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica poświęcona kapłanowi, który, jak podkreśla proboszcz parafii w Szczawnicy, ksiądz Tomasz Kudroń, był jednym z najwybitniejszych pionierów polskiej turystyki górskiej i taternictwa.
16: Przy drodze pienińskiej, obok pawilonu Parku Narodowego, więc można powiedzieć pod koniec przełomu Dunajca, na skalnej ścianie ta tablica zostanie umieszczona i odsłonięta. 100 lat temu równo wytyczył dwa szlaki, takie ekstremalne, Sokolą Perć i Skalną Perć. Szukał przede wszystkim piękna gór i takiej perspektywy, z której to piękno widać. I z drugiej strony on miał doświadczenie też z tego, że to przebywanie w górach wyzwala w nas nowe energie. Te wyzwania takie ekstremalne, one też te nowe pokłady z nas wydobywają.
11: Wydarzenie odbędzie się w Szczawnicy w najbliższą sobotę o godzinie 10 w pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego. Przy drodze pienińskiej rozpocznie się konferencja naukowa, na którą wstęp jest wolny.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Niewielkie przejaśnienia w ciągu dnia, na 12 stopni maksym, taka temperatura dziś, a obecnie 6 stopni. Jutro stopień cieplej, czyli 13 stopni i ma być więcej słońca niż dziś, ale my skupiamy się na środowej prognozie pogody. Do tego jeszcze trzeba dorzucić wiatr południowo-zachodni, który powieje z prędkością do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Chłodne noce, chłodne poranki, chłodny cały dzień. Na chwilę a propos tego chłodu i pogody przenieśmy się do roku 1966. I właśnie 14 października mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogli powiedzieć: złota polska jesień, prawdziwa. Chociaż wydaje mi się, że nawet nie jesień, mogli powiedzieć lato, lato w środku jesieni. Odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury w Gorzowie Wielkopolskim właśnie w 1966. roku i temperatura wynosiła prawie 29 stopni, a dokładnie 28,7. I to są jesienne temperatury. I takie powinny właśnie temperatury występować teraz, a nie 12 stopni. 28,7. Proszę bardzo. 7,5 minuty po godzinie 9 to tylko możemy sobie pomarzyć, a są tacy, którzy może gdzieś takie temperatury odczuwają. Oczywiście poza granicami naszego kraju, jak wybrali jakieś ciepłe miejsca, no to pewnie no, mogą się pochwalić, że u nich też jest 28,7.

0: Reklama.
1: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Niesie się moja muzyka. Oj, niesie się daleko to nasza muzyka, ale też niesie się daleko hasło do boju Polską. I tutaj a propos tego hasła, ja wiem, że wiadomości sportowe są już za nami, ale to jest taka informacja, którą praktycznie możemy co kilka minut powtarzać i jest się z czego cieszyć. No i dodać do tego, co za emocje, bo przecież tutaj reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej wygrywa po karnych z Belgią i awansuje do finału barażu Mistrzostwa Świata, tak więc naprawdę ogromne gratulacje dla dziewczyn. No i chcemy więcej, bo wygląda na to, że ta piłka nożna kobiet jest dużo, dużo lepsza niż piłka nożna mężczyzn. I a propos naszych dziewczyn, to w drugiej rundzie zmierzą się dziewczyny w dwumeczu, najprawdopodobniej z Irlandią. Dlaczego mówię najprawdopodobniej? Bo rozgrywa jeszcze mecz rewanżowy z Kazachstanem, ale w pierwszym meczu wygrała 8-0. I mecze na przełomie listopada i grudnia, zwycięstwo właśnie w tym dwumeczu daje już albo awans na Mistrzostwa Świata, gdzie Polki nigdy jeszcze nie grały w Mistrzostwach Świata, albo w najgorszym przypadku prawo walki o ostatnie przepustki na Mistrzostwa Świata w interkontynentalnym turnieju barażowym, który będzie w lutym w 2027 roku. Tak więc, no moi kochani, jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby nasze dziewczyny zagrały na Mistrzostwach Świata i tego im życzymy. Bo przyznam się szczerze, że tutaj wydaje mi się, że ta piłka nożna w wykonaniu kobiet, w wykonaniu pań jest na dużo wyższym poziomie i dziewczynom się po prostu to należy. 21 minut po godzinie 9, wracamy do muzyki biesiadnej. Teraz Czerwone Korole, czyli muzyka góralska, muzyka biesiadna, kapela Jaffera.

Tak, tak, czerwone korole my. Hej, chociaż bardziej dziewczyny powinny my zaśpiewać my złote korole. I o tym złocie za chwilę my będziemy my też mówić, bo przecież na antenie Radia Rady Małopolska punktualnie o godzinie 9.30 wiadomości ekonomiczne. A propos tego złota, no właśnie, co mówią specjaliści i naukowcy? Badacze od lat wskazują, że niemal całe złoto naszej planety może być ukryte w rdzeniu Ziemi. Szacunki mówią nawet o 99% zasobów. Ale, no właśnie, i tutaj jest duże ale, bo tak, po pierwsze dotarcie pozostaje niewykonalne z powodów technologicznych, bo to jest zbyt głęboko i zbyt gorąco, żeby dotrzeć do tego złota, a z drugiej strony ma bardzo duże znaczenie tutaj rdzenie dla pola magnetycznego, no i tutaj ze względu na to znaczenie tego rdzenia, no nie będzie można wydobyć tego złota, bo byśmy zaburzyli to pole magnetyczne, a ile tego złota tam może się znajdować? Wyliczyli, że 1,5 biliarda ton złota. Według tych wyliczeń byłaby to ilość pozwalająca wielokrotnie pokryć powierzchnię Ziemi. Tyle tego złota tam wewnątrz się znajduje. No ale nie jest się w stanie to wydobyć. Ze względów raz ekonomicznych, a drugie ze względu, no jak wspomniałem tutaj, no zaburzylibyśmy tutaj funkcjonowanie pola grawitacyjnego. Dlatego no lepiej by to zostawić. Niech to pole magnetyczne jest, jakie jest, a to złoto niech sobie pozostanie głęboko pod ziemią i niech czeka na lepszy czas na przykład. 26 minut po godzinie 9, ale to nie znaczy, że nie będziemy mieli szczęścia, bo są tacy, którzy poszukują tego złota cały czas, no i znajdują w różnych miejscach. No, okazuje się, że ludzkość do tego czasu, do teraz wydobyła 210 tysięcy ton złota. No i w dalszym ciągu to złoto jeszcze jest i czeka na wydobycie, wcale nie tak głęboko. 26 minut po godzinie 9, temat złota, temat pieniędzy, temat benzyny też będzie wracał w naszych wiadomościach. No spoglądam na stacje benzynowe na pylony i powiem Państwu, że no niestety, magiczna znów cyferka przekroczona. Dzisiaj rano chciałem zatankować, zobaczyłem 7 zł, ponad 7 zł benzyna. 94, doszedłem do wniosku, poczekam.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misjom. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricho, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misjom. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Aneta Mleczko, zapraszam. Pieniądze na zaległe wynagrodzenia dla wyznaczonych lekarzy weterynarii trafiły na konta wojewodów i wkrótce zostaną wypłacone weterynarzom, przekazał wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Lekarze weterynarii protestowali w Kutnie, domagając się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. Zaległości na rzecz weterynarzy z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego sięgnęły 2 700 000 zł. Aby wypłacić wynagrodzenia weterynarzom, musieliśmy sięgnąć po kolejną rezerwę w budżecie ministerstwa i dlatego wystąpiły opóźnienia, tłumaczy wiceminister Czerniak.
4: Zakładaliśmy, że ta rezerwa wystarczy na zwalczanie chorób. Okazało się, że tych chorób było bardzo dużo w tym roku i musieliśmy w dalszej części korzystać już z rezerwy na zjawiska atmosferyczne, huragany, deszcze, przymrozki, i z tej musieliśmy przekazywać pieniądze na zwalczanie chorób zakaźnych.
3: Protestujący weterynarze zwracają uwagę, że stawki, jakie otrzymują za badania, nie były waloryzowane od 15 lat pomimo wzrostu płacy minimalnej. Ministerstwo Rolnictwa przekazało propozycję podwyżki stawek dla weterynarzy do Ministerstwa Finansów.
4: Zaproponowaliśmy zwiększenie tych stawek o skumulowaną inflację od 2022 roku, to jest 18%. No i oczywiście też te stawki dotyczące kwestii monitoringu, badań, pobierania próbek. Tutaj podwyżki 80%, bo one były dość małe.
3: Decyzja o podwyżce stawek dla weterynarzy zależy od akceptacji propozycji Ministerstwa Rolnictwa przez resort finansów. Ceny benzyny w górę, a diesel tańszy. Benzyna 95 dziś jest droższa niż wczoraj o 5 groszy i kosztuje 7 zł i 11 groszy za litr. Z kolei cena benzyny 98 wzrosła o 6 groszy na litrze i wynosi już 8 zł i 1 grosz. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
5: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest $100-104. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest $200 za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
3: Litr diesla kosztuje dziś 7 zł. 98 groszy. Minister był też pytany, czy rząd ma jeszcze jakiś pomysł, by ceny paliw nie rosły. Jak powiedział, najbardziej skutecznym narzędziem jest zakończenie konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. W ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku spadła sprzedaż oleju napędowego i gazu płynnego, wynika ze wstępnych danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Przemysłu Handlowego. W porównaniu z tym samym okresem 2025 roku to spadek rzędu 5%. To skutek kryzysu na rynku paliw spowodowanego napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Szef organizacji Leszek Wiwała ocenił, że szczególnie niepokojący jest spadek sprzedaży diesla.
6: Wydawało się, że zużycie diesla jest związane z przemysłem, z transportem ciężkim, z rolnictwem i tutaj są takie, można powiedzieć, stałe potrzeby. Okazuje się, że mamy poważny spadek. Widzimy, że niektóre firmy transportowe mają bardzo poważne problemy. Cena paliwa jest dużo wyższa i no, ktoś musi ją pokryć, a klient mówił, umówiliśmy się na inną cenę i wiele firm transportowych ma bardzo trudny czas, zwłaszcza, że były też zaburzenia w dostawach.
3: Natomiast wzrosła sprzedaż benzyn, co jeszcze bardziej zaskakuje, dodał Wiwała. Chodzi o wzrost o 2-3%, co można wiązać między innymi ze wzrostem liczby samochodów benzynowych.
2: To były wiadomości ekonomiczne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Niewielkie przejaśnienia już za nami, teraz chmury dominują. No i pytanie, jak długo te chmury nam będą dominować? Synoptycy zapowiadają, że co jakiś czas lokalnie te przejaśnienia mogą dziś występować. Temperatura maksymalna to dziś 12 stopni, ale odczuwalna będzie dużo niższa. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Obecnie plus 8 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wiemy co w wiadomościach ekonomicznych. Pytanie tylko, czy wiemy co słychać u Kubusia Mepuchatka. No właśnie, moi kochani, warto dziś zaglądać do Kubusia Mepuchatka, do tytułowego bohatera powieści Anna Aleksandra Milna. Dlaczego? Kubuś Puchatek dzisiaj skończył 100 lat. No właśnie, i co u niego słychać? Co słychać u Kubusia, najsłynniejszego misia? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
7: Po reklamie.

0: Znów pokochaj mnie, a my tak my kochamy nieprzerwanie od 100 lat Kubusia Puchatka. 100 lat właśnie kończy Kubuś Puchatek, tytułowy bohater powieści Jana Aleksandra Majna. 14 października 1926 roku właśnie w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, ma 2 lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater zawładnął wyobraźnią. Miś zamieszkujący 100-milowy las skradł serca wielu, wielu pokoleń czytelników. A dziś wizerunek zna prawie każde dziecko na świecie, ale wydaje mi się, że nie tylko dziecko, dorosły też. Każdy zna na świecie wizerunek tego misia Kubusia Puchatka, który jest amatorem miodu, z ciekawością patrzy na świat. No i też przypomnę, że ma swoje słabości, jak każdy z nas. Z taką osobowością został bohaterem licznych filmów, sztuk teatralnych, seriali, słuchowisk radiowych. Otrzymał też własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław, proszę bardzo. Książki o tym Kubusiu Puchatku napisał z myślą Alan Mine o swoim kilkuletnim synu, któremu podarował na urodziny właśnie pluszowego misia. Syn pisarza Christopher Robin Krzyś został też jednym z bohaterów książki. A przygody misia o bardzo małym rozumku doczekały się wielu adaptacji, także w formie słuchowisk Polskiego Radia. I oto fragment właśnie takiego słuchowiska, rok 1984, w mistrzowskiej obsadzie słuchowisko, Mieczysław Wojt, narrator, i Wiesław Michnikowski, tutaj w roli Kubusia Puchatka.
1: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
2: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
0: No tak. To znaczy, że się jest pszczołą. W audycji Polskiego Radia w 1989 roku historyk literatury i krytyk Grzegorz Leszczyński podkreślił, że właśnie pisarz, którego twórczość bardzo wiele znaczy w europejskim kręgu kulturowym, jest bardzo ważna właśnie dla naszego społeczeństwa.
3: Jest to taki pisarz, o którym moglibyśmy powiedzieć, że stanowi ogniwo łączące rozmaite pokolenia. I w wielu krajach różne pokolenia czytelników wracają do Kubusia Puchatka, przede wszystkim Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka. To jest taka wspólna lektura chyba w ogóle ludzi młodych, ale może i także bardziej zaawansowanych wiekiem, którzy lubią wracać do tego typu przeżyć i którzy lubią obcowanie z literaturą operującą nonsensem, absurdem i takim swoistym angielskim humorem.
0: No to a propos tego humoru angielskiego, to w Polsce książki o Puchatku i jego przyjaciołach, czyli Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Kangurzyca czy Maleństwo, oczywiście Krzyś, znane są 1938 roku dzięki tłumaczeniu Ireny Tuwim. I to także właśnie dzięki niej ma on polskie imię Kubuś, a inne dzieci no znają pod imieniem jako Winnie. Tak więc proszę o tym pamiętać. No i jeszcze a propos tego naszego Kubusia Puchatka. Kubusia, który no każde dziecko zna, to 38 rok, Irena Tuwim, to jest polska wersja, ale warto zaznaczyć, że rok 1997 też jest bardzo ważny dla Kubusia Puchatka, bo został mianowany honorowym ambasadorem przyjaźni przy ONZ. Proszę bardzo. No i książka, która została przetłumaczona na dziesiątki języków, w tym na również łacinę, która w 1960 roku spędziła książka 20 tygodni na liście bestsellerów tygodnika The New York Times. Proszę bardzo. Tak to jest właśnie z tym Kubusiem Puchatkiem. Wyjątkowy Kubuś, wyjątkowy miś, i do tego Kubusia jeszcze za chwilę powrócimy, a powrócimy za sprawą no właśnie tutaj najsłynniejszych cytatów i powiedzeń, bo są takie cytaty, które no moi kochani docierają do każdego serca.

No to teraz ma o szlagierach, troszeczkę innych szlagierach, no, o wyjątkowych słowach Kubusia Mepuchatka, które na przestrzeni 100 lat nie straciły tutaj na znaczeniu i dalej są aktualne. No to czas no, przytoczyć takie słynne powiedzenia Kubusia Mepuchatka. Wybrałem kilka takich, dosłownie chyba 4, które obrazują tutaj przyjaźń, bliskość, miłość, no właśnie. I to jedno z nich między innymi tak brzmi. Puchatku, tak, prosiaczku? Nic, tylko chciałem się po prostu upewnić, że jesteś. To o przyjaźni, o miłości. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się po prostu czuje. Proszę, jakie piękne słowa. Czy na przykład, wiesz, prosiaczku, miłość jest wtedy, kiedy kogoś lubimy za bardzo. Żyję, bo jestem kochany. Przepiękne słowa. Właśnie z Kubusia Mepuchatka. Warto się zaczytać, moi kochani, bo czasem najmniejsze rzeczy mogą dać największą radość i tą największą radość właśnie daje to czytanie Kubusia Mepuchatka. I niech tego Kubusia Mepuchatka czytają zarówno dzieciaki, ale również jak i dorośli, moi kochani. Warto zaczytywać, tym bardziej, że to książka dla każdego i każdy z tej książki coś wyniesie dla siebie. Przypominam, 100 lat, właśnie 100 lat dziś kończy Kubuś Puchatek. Wszystkiego najlepszego dla tego wyjątkowego misia. 7 minut nam zostało do godziny 10. Wracamy do naszej muzyki, muzyki biesiadnej. Przypominam, ona dziś na antenie Radia Arden Małopolska, jak co środę do godziny 12. Teraz Alvaro, a za chwilę Iwona Cichoń, a punktualnie o godzinie 10 wiadomości.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Zbigniew Bogucki o zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
5: Smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji.
4: Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatruje odwołanie m.in. byłego starosty tarnowskiego i wójta, o szczegółach już za chwilę. Poseł jechał rowerem bez oświetlenia w Tarnowie. Policjanci wyczuli od niego alkohol. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Smutny dzień dla Trybunału, tak Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, skomentował złożenie przez Macieja Berka w Sejmie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywał, że było to działanie niezgodne z obowiązującym prawem.
5: To nie ma nic wspólnego z państwem prawa, nic wspólnego z demokracją, a pan Berek myślę, że się bardzo źle zapisze w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no bo z urzędnika, który miał jakiś NIP takiego państwowca, stał się takim symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki nie powinno być, czyli w Trybunale Konstytucyjnym. Smutny to dzień dla Trybunału, smutny dzień dla polskiej demokracji.
4: Zbigniew Bogucki powtórzył, że prezydent nie przyjął ślubowania od Macieja Berka, bo ten nie udowodnił swojego stażu pracy jako radca prawny.
5: Przecież to takie proste. Pokazać rzeczywisty staż pracy jako radcy prawnego. Tylko chyba i państwo wiecie, i pan Berek wie, i pan marszałek wie, i pan Donald Tusk wie, że tego stażu pracy po prostu nie są w stanie wykazać. Czy ktokolwiek w ogóle weryfikował tę kandydaturę?
4: Maciej Berek jest 5. sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta. Odbyło się ono w obecności marszałków Sejmu i Senatu bez udziału prezydenta. Przed ślubowaniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału. Włoskie media są zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy. Aleksandra Nietopiel.
6: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Także we wtorek, gdy przyjechał do kliniki Gemelli na operację, był uśmiechnięty i szedł pewnym krokiem. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Leon XIV sam poinformował wiernych o guzku w płucu i planowanym zabiegu. Ksiądz Luigi Ciotti ocenił, że dobrze zrobił, mówiąc publicznie o swojej kruchości. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Teraz uwaga skupia się na wynikach badań i dalszym leczeniu. Ważne będzie również to, jak szybko papież wróci do sił i czy odbędzie listopadową podróż do Ameryki Południowej.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Sąd apelacyjny w Krakowie rozpatruje odwołanie od wyroku, którym nieprawomocnie skazani zostali m.in. wicestarosta tarnowski, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz wójt gminy Szerzyny. Wczoraj odbyło się posiedzenie sądu w tej sprawie. Jak przekazała Radiu RDN Małopolska Joanna Specjał z Biura Prasowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sąd częściowo odebrał mowy stron. Rozprawa została odroczona i będzie kontynuowana na początku grudnia. Na tym etapie apelacja nie została jeszcze rozpatrzona i nie została podjęta decyzja, co do wcześniejszego orzeczenia Sądu Okręgowego. Przypomnijmy, urzędnicy zostali uznani winnymi przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych w celu przejęcia nieruchomości należącej do mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. Sąd Okręgowy w Tarnowie skazał urzędników oraz notariusza na karę od 13 do 18 miesięcy więzienia. Nałożył też grzywnę od 15 tysięcy do 80 tysięcy złotych. Zakazał też notariuszowi wykonywania zawodu przez 5 lat, a urzędnikom zajmowania kierowniczych stanowisk samorządowych na okres od 4 do 6 lat. Sąd apelacyjny może utrzymać ten wyrok w mocy, zmienić wyrok i wydać nowe orzeczenie lub też uchylić wyrok i odesłać do ponownego rozpatrzenia. Zaczęło się od braku świateł, a skończyło na przekazaniu dokumentacji do marszałka Sejmu. Taki przebieg miała interwencja tarnowskiej policji związana z zachowaniem jednego z posłów. Funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę poruszającego się w godzinach wieczornych bez świateł. Podczas czynności wyczuli jednego od niego woń alkoholu. Wtedy mężczyzna zasłonił się immunitetem.
0: Na ulicy Elektrycznej policjanci ruchu drogowego, wykonując swoje czynności służbowe, zauważyli osobę poruszającą się na rowerze bez wymaganego oświetlenia. W związku z ujawnionym wykroczeniem zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. W trakcie czynności, w trakcie legitymowania, mężczyzna ten okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Dodam jeszcze, że w trakcie rozmowy policjanci od mężczyzny wyczuli woń alkoholu z ust. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
4: Przekazała aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja została przekazana do Komendy Wojewódzkiej, skąd trafi do Komendy Głównej i do Marszałka Sejmu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, chodzi o parlamentarzystę Koalicji Obywatelskiej reprezentującego ziemię tarnowską. Remonty i utrudnienia w Nowym Sączu. Jak mówi prezydent Ludomir Hanzel, jeśli pogoda nie będzie przeszkadzać, prace na ulicy Pieczkowskiego zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Zamknięcie tej ulicy powoduje duże utrudnienia w ruchu. Jeszcze w tym roku ma być też remontowany m.in. odcinek ulicy Kilińskiego od ronda przy szpitalu do stadionu.
8: Myślę, że jeżeli prace ruszą wkrótce, tak naprawdę ostro, to może się też uda przed 10 grudnia zakończyć inwestycje. To by spowodowało, że święta będą już wolne od tych utrudnień. Przymierzamy się do szybkiego remontu ulicy Lwowskiej, bo to są takie elementy, które naprawdę wymagają poprawy. Tam się zdarzają zdarzenia uszkodzeń pojazdów, więc musimy zareagować. No i też takim miejscem jest ulica Grunwaldzka. Jeżeli uda mi się przygotować dokumentację, to chciałbym też jeszcze przynajmniej jakiś odcinek Grunwaldzkiej jeszcze w tym roku zrobić.
4: Możliwe, że będzie to odcinek od strony ulicy Nowojowskiej. W przypadku ulicy Lwowskiej chodzi o odcinek od cmentarza Gołąbkowickiego w kierunku granic miasta, najprawdopodobniej o długości kilkuset metrów. Dodajmy, że remont ulicy Klińskiego ruszy, gdy prace na ulicy Pieczkowskiego będą już zaawansowane, przekazał prezydent Nowego Sącza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Co jakiś czas niewielkie przejaśnienia, ale te chmury jednak nam tutaj w regionie dominują. Maksymalnie dziś to 12 stopni, 8 teraz, chłodno, a do tego jeszcze wiatr od 15 do 25 km na godzinę będzie potęgował ten chłód. Jutro 13 stopni, w nocy 7, sytuacja biometeorologiczna cały czas jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 12 minut mamy po godzinie 10. Teraz na antenie Radia RDN Małopolska. Będzie bardzo smacznie, bardzo kolorowo. A to wszystko ma za sprawą koła gospodyń wiejskich. Bo to przecież ważna część polskiej tradycji i kultury ludowej. Od pokoleń pielęgnują regionalne zwyczaje, przekazują dawne przepisy kulinarne, dbają o rękodzieło, stroje ludowe, obrzędy. A działalność to nie tylko kultywowanie tradycji, ale także integracja mieszkańców, organizacja wydarzeń, realizacja wielu ciekawych inicjatyw. No właśnie, i z czego słyną koła gospodyń wiejskich, a dokładnie jedno koło gospodyń wiejskich, jak zmieniało się na przestrzeni lat i co sprawia, że wciąż odgrywa tak ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. O tym porozmawiamy teraz z przedstawicielkami koła gospodyń wiejskich KGW Zalasowa, z Zalasowej, które, moi kochani, świętuje 90 lat. Z nami w studio przewodnicząca pani Grażyna Mlesiak. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jest z nami pani sekretarz Lesława Dominiewska.
3: Dzień dobry, witam również.
1: I skarbnik Anastazja Osowska. Mówi się, że najważniejsza w kole gospodyń wiejskich. Witam serdecznie, bo to skarbnik to jednak to jest coś. Ale zanim przejdziemy do osób, które są w kole gospodyń wiejskich, no to muszę pani zapytać, bo wiemy, że koło gospodyń wiejskich powstało 90 lat temu. No i pytanie, co było takim motorem, albo kto był takim motorem, kto zainspirował do założenia właśnie koła gospodyń wiejskich w Zalasowej?
2: Koło gospodyń wiejskich w Zalasowej powstało w 1936 roku. Koło zaczęło w ogóle tworzyć się przy kółkach rolniczych. Mężowie zaczęli skupiać się wokół kółek rolniczych, a kobiety postanowiły, że one też może
1: coś zrobią,
2: że zaczną się spotykać. I to było jak gdyby takim motorem napędzającym działanie, że te kobiety chciały wyjść z domu, chciały się dzielić swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i w ten sposób zaczęły tworzyć się takie grupy kobiet, które chciały się po prostu spotykać, chciały się nawzajem uczyć i tworzyć różne rzeczy.
1: Drogie panie, na przestrzeni tych 90 lat bardzo zmieniło się to wasze koło? Koło gospodyń wiejskich?
2: Tak, bardzo się zmieniło. Na początku były to próby różnych kursów gotowania, szycia, haftowania. Te kobiety chciały też zająć te zimowe długie wieczory, więc skupiały się na tym. No, a później było też sprawa zakupu piskląt, dostawy tych piskląt. Na przestrzeni lat zmieniło się to. W tej chwili też porównując działalność koła sprzed lat 90, a w tej chwili też jest trochę inna, ale jednak jak gdyby głównym priorytetem tego wszystkiego jest takie spotkania ludzi, taka integracja wzajemna.
1: Pani Grażynko, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale na przestrzeni 90 lat

0: I mamy 19 osób.
1: To są kobiety same, czy są mężczyźni?
0: Nie, same kobiety jesteśmy. Ale tak jak już mówiłam kiedyś, że mężczyźni chętnie nam pomagają, jeżeli są to jakieś takie cięższe prace, więc bardzo chętnie się angażują w takie zajęcia i pomoc dla nas.
1: Często na antenie Radia Demopolska spotykam się z paniami z kół gospodyń wiejskich, rozmawiamy na różnego rodzaju tematy i pierwsze, co tutaj zauważam, to wygląd tych pań, dokładnie strój, bo każde koło charakteryzuje się swoim strojem i również i wasze koło gospodyń wiejskich charakteryzuje się wyjątkowym strojem, bo mamy tutaj przepiękne katanki, one są w dwóch kolorach. Drodzy radiosłuchacze, będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach, jak panie przepięknie wyglądają. Jeden kolor to jest niebieski, drugi kolor to jest zielony. To coś symbolizuje, czy oznacza?
0: Nie, raczej nie.
2: Mamy jeszcze czerwoną.
1: Jeszcze czerwoną. Ale jakbyś to mogły zobrazować, dlaczego akurat ten strój i jak ten strój wygląda?
0: Dlaczego taki strój...
1: No tak, mamy katanki, mamy spódnice, długie kolorowe kwiaty. Obowiązkowo, drodzy radiosłuchacze, to jak dziewczyny z kół gospodyń wiejskich, to muszą mieć korale. Tutaj mamy korale zielone. Do tego pod korale przepiękne kolczyki też zielone. No właśnie, drogie panie, no to jakbyście... A, i jeszcze... To jest bransoleta?
0: Tak.
1: Proszę, jeszcze bransoleta zielona. No dobrze, to czyli co, kolor zielony to jest taki dominujący kolor waszym koła gospodyń wiejskich?
2: Kolor zielony właśnie. Koła gospodyń powstały z kółek i organizacji rolniczych, czyli to było dawne Polskie Stronnictwo Ludowe, chociaż wcześniej tak się nie nazywało, tam był Piast. Więc właśnie ku tej tradycji zieloności, kolor zielony, listek zielony, koniczynka zielona, więc koła gospodyń też właśnie w tym takim wiejskim klimacie, klimat wiejski, dużo zieleni. Oczywiście niebieskie niebo też, niebieska woda, w czym można się przejrzeć. No i czerwony to raczej z barw narodowych, bo pod tym zielonym, niebieską katanką mamy jednak wszystkie białe bluzeczki z pięknym koronkowym kołnierzykiem, koronkowe rękawy. No, bluzeczek mamy też co najmniej 4 rodzaje, więc
1: to jest, rozumiem,
2: każde
1: że
2: są inne.
1: Ten strój, który państwo teraz prezentujecie, to jest strój reprezentacyjny.
2: Taki galowy, powiedzmy, tak, oczywiście. Ale bluzeczki robocze mamy też oczywiście takie podkoszulki t-shirtowe z napisem KGW Zalasowa, oczywiście z pięknymi haftami. Mamy też na jakieś zimniejsze, powiedzmy, festyny, festiwale, gdzie przebywamy, przygotowujemy coś tam na poczęstunek, no to nawet mamy z naszym logo, mamy polarki takie ciepłe, żeby nie
1: zmarznąć na tych imprezach. Czyli przygotowane jesteście, panie, na wszystko,
2: no,
1: jednym słowem. To nie ma znaczenia, jaka
2: temu,
1: pogoda.
2: Że od 2018 roku mamy wsparcie, że tak powiem, rządowe, które idzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co roku dostajemy, no wcześniej było 5 tysięcy, to w zależności też od ilości członków. Teraz mamy 8 tysięcy, więc no staramy się tak, żeby przynajmniej ładnie wyglądać.
1: No i powiem, że bardzo ładnie wyglądacie. No, no właśnie, a propos tego wyglądu, to przez te 90 lat na pewno troszeczkę tutaj tych osób przewinęło się przez koło gospodyń wiejskich. Jak będziecie świętować tą wyjątkową uroczystość, tą wyjątkową rocznicę 90-lecia tutaj koła gospodyń wiejskich? Jak to będzie wyglądało?
0: Nasze świętowanie rozpoczniemy od mszy świętej w naszym kościele w Zalasowej o godzinie 9, a później o godzinie 15 spotykamy się, mamy grupę zaproszonych osób nam życzliwych, z którymi współpracujemy od lat, więc będziemy świętować
1: hucznie.
0: Powiedzmy, że hucznie.
1: Drogie panie,
2: tak, na miarę naszych możliwości po prostu.
0: Tak, będzie powitanie gości, później będzie wykład doktora Jana Hebdy. Pan doktor Jan Hebda przybliży tak już precyzyjnie, historycznie działalność koła gospodyń wiejskich w Zalasowej na przestrzeni tych 90 lat.
1: A propos tej historii, zachowały się jakieś stare kroniki, fotografie, pamiątki dokumentujące właśnie historię koła gospodyń wiejskich?
0: Tak, tak. Mamy trochę zdjęć. Kiedyś była taka bardzo aktywna grupa śpiewacza w kole gospodyń. To były lata 70.

0: 70. Także mamy część takich dokumentów w postaci zdjęć dyplomów.
1: Drogie panie, bo tak, mówiliśmy tutaj o historii, my mówiliśmy o stroju, ale teraz przejdźmy do tego smaku, bo no nie ukrywam, że chyba większość z nas to koła gospodyń wiejskich kojarzy z wyjątkowych smaków. No można powiedzieć, że jesteście takimi strażniczkami małopolskich smaków, bo te smaki tworzycie, przekazujecie kolejnemu pokoleniu, tak żeby te stare, sprawdzone przepisy nie zniknęły, nie zaginęły. No to powiedzmy o waszych wyjątkowych smakach. Z czego słynie koło gospodyń wiejskich w Zalasowej? Z jakich smaków?
0: Koło gospodyń wiejskich w Zalasowej takim główną potrawą to jest nasz kapuśniak, który gotujemy już od lat na wszelkiego rodzaju takich imprezach, spotkaniach. To zawsze jesteśmy z tym naszym kapuśniakiem. Następnie to jest kasza.
1: A pani Grażynko, poczekajmy chwilkę, bo to jest taka pora przedjeszczeobiadowa, to róbmy smaka. Tam coś specjalnego dodajemy do tego kapuśniaka?
0: Do wszystkich tych potraw, proszę pana, dodajemy dużo serca. Bo to jest najważniejsze.
1: 19 serc.
0: Tak. I każda tam jakąś cząstkę tego serca wkłada.
1: A nie pokłócicie się, czasami przy tym gotowaniu? Bo to wie pani, jak to jest. Każda ma inny smak. Każda mówi, nie, dodaj tego więcej. Nie, bo to będzie za słone. Do tej przyprawy dodaj. Nie, tego się nie dodaje. Nie. Jak to wygląda?
0: Wie pan, co muszę powiedzieć, że jak już w takich kwestiach smaku, powiedzmy kapuśniaku, dogadujemy się świetnie.
1: Tak, nie ma problemu.
0: Także nie ma problemu. No nie ma tam jakichś ukrytych
1: składników,
0: może, dodatków. Tak, dodatków, ale wie pan, no zawsze tak jak mówię, że do wszystkiego trzeba jeszcze troszkę tego serca włożyć.
1: Ale ze swojej kapusty robicie?
0: Tak,
2: najczęściej.
0: Tak. Kisimy kapustę, tak, koło gospodyń też co roku kisi kapustę, no i tam dodajemy.
1: Czyli z lokalnych produktów. To jest właśnie, trzeba powiedzieć, podstawa tego gotowania, tego smaku, że to są lokalne produkty.
0: Tak, że są dobre produkty, żeby później były dobre te potrawy. No, drugą taką potrawą naszą, oprócz tej kaszy ze śliwkami, jest też łopacioż, który robimy. Jest to takie okrągłe ciasto z serem.
1: Ale to jest drożdżowe ciasto?
0: Tak, drożdżowe. I robimy też szarlotkę, sernik. No to też zawsze cieszą się dużym powodzeniem. No i ciasto makowo-serowe. Też bardzo dobre. Sernik, makowiec z jabłkiem. Także też jest to takim naszym hitem.
1: Drogie panie, no, tu muszę pochwalić się, że też ze słodkościami do nas przyszłyście. Co dobrego to przyniosłyście? Co to za ciasto?
0: A to przyniosłyśmy dzisiaj ciasteczka owsiane, bo kiedyś pan pytał.
2: Specjalnie dla pana Pawła.
0: Bo kiedyś pan
1: kiedyś był dzień, bo na antenie mieliśmy przepis na bigos, na kapuśniak. Na kapuśniak mieliśmy. I właśnie był chyba dzień owsianki. I właśnie pytałem, czy robicie coś z owsianki.
0: Tak. I rozmawialiśmy o owsiance. I dlatego pomyślałam, dobrze, jak pan mówił o owsiance, to może zrobimy ciastka owsiane. I takie właśnie przygotowałyśmy dzisaj tutaj dla państwa.
1: Drogie panie, łatwo zarazić to młode pokolenie tymi smakami sprzed lat?
0: O, z tym jest gorzej. No, z przykrością muszę powiedzieć, że młodzi niezbyt chętnie garną się do takiej pracy społecznej, jak jest działalność w kole gospodyń wiejskich. No, ale póki co działamy, cieszymy się, że jest nas taka zwarta grupa i robimy tyle, na ile się da.
1: Udaje się łatwo połączyć tą działalność społeczną z tym życiem rodzinnym, z życiem zawodowym?
2: No, ciężko jest, ale dajemy radę, jak to mówią.
1: No kto jak nie panie z koła gospodyń wiejskich, no
2: jeśli
1: musicie.
2: Mogę, to jeszcze chciałam wrócić do tych smaków naszych, tak? bo te podstawowe, które przewodnicząca wymieniła, to jeszcze mamy tam takie różne, jakby każda z członki ma troszeczkę swoje i takim naszym też standardowym przy różnych festiwalach daniem, potrawą jest, na przykład są gomułki serowe z miętą.
1: Gomułki?
2: Bardzo starodawny przepis.
1: Ale co to takiego, te gomułki, jakbyśmy przybliżyli?
2: No to jest, to akurat ja po mojej teściowej odziedziczyłam ten przepis i wykonuję. I mamy jeszcze prołzioki, które inna koleżanka też wykonuje, robi. No to jest po prostu tylko tak jakby nasza działka i to są nasze takie specjały.
1: Ale pani Rysławo, to nie wiem, bo musimy wrócić do tych gomułek, bo tak, prołzioki to wiemy, bo to...
2: Bo są szerzej,
1: jest
2: tak,
1: praktycznie, bo to tutaj u nas jest bardzo popularne to ciasto i na Podkarpaciu i wydaje mi się, że to każdy przynajmniej raz w życiu próbował, albo nawet i samemu robił te prołzioki, ale te gomułki, co to są te gomułki? Z czego to się robi?
2: Raz w roku najczęściej przyjeżdżamy tutaj do muzeum na różne tam właśnie projekty i ostatnio jak byłyśmy jesienią rok temu, to bardzo szybciutko rozeszły się gomułki i bardzo często przychodzili po nie młodzi ludzie. Jest to ser, dużo mięty, sól, pieprz, tam jajka jeszcze idą, troszkę śmietany, troszkę bułki tartej w zależności od gęstości. I to jest taka gomułka, kuleczka mała, po prostu tak suszona w piekarniku przez 2-3 godziny, czasem nawet 4 w stopniach, od 80 do 100 stopni.
1: I z czym to trzeba się podaje? To się tak na sucho?
2: To się podaje właśnie na sucho, jest to taka typu przekąska, nie wiem, może być też na grilla przy piwku.
1: Drogie panie, to my, tak, no wiemy, że my przede wszystkim pielęgnujecie my tradycje, ale wydaje mi się, że działalność koła to nie tylko pielęgnowanie tradycji, to również takie nowe pomysły, nowoczesne inicjatywy. Możecie się czymś pochwalić? Chcecie się czymś pochwalić? Właśnie
2: oczywiście, że chcemy się pochwalić. Jesteśmy, jak to dawniej było, że byłyśmy tylko od kroju i szycia i gotowania, a teraz uczestniczymy w wielu projektach, które są, wymagają po prostu już znajomości troszkę techniki cyfrowej, czyli obsługi komputera, laptopa. Uczestniczyłyśmy na przykład w cyfrowych Koła Gospodyń Wiejskich, projekt Starostwa Powiatowego w Tarnowie pod tytułem Zasmakuj naszej tradycji, a te cyfrowe to były unijny w ogóle projekt Cyfrowa Polska. Z naszej tradycji, no to też właśnie wtedy pozyskałyśmy dużo młodzieży ze szkoły do udziału w tym projekcie i wspólnie na podsumowanie przygotowywaliśmy, były takie stanowiska i dzieci wykonywały i prołzioki, i kisiły ogórki, i robiły ciasteczka, i dekorowały, także dużo takich
1: przedsięwzięć. Czyli my wracamy do początku naszej rozmowy, jakbyśmy tutaj aporował, na początku pytałem, co się zmieniło poprzez te 90 lat, to tutaj dziewczyny my troszeczkę...
2: Że idziemy z duchem czasu, tak, po prostu.
1: Bardziej skomputeryzowały się.
2: W życiu cyfrowym.
1: I życie cyfrowe tutaj wkroczyło również do kół gospodyń wiejskich, no ale to jest chyba, wydaje mi się, no nieodłączne w obecnych czasach, no bo to też polega na promocji waszego koła gospodyń wiejskich, bo łatwiej też dotrzeć do tych wszystkich, którzy mogą zobaczyć, czym się zajmuje koło gospodyń wiejskich, ale też łatwiej dotrzeć do osób, które chcecie na przykład pozyskać, które chcą na przykład wstąpić i tutaj wspólnie z wami tworzyć to koło gospodyń wiejskich. A propos właśnie pozyskiwania, dużo młode pokolenie garnie się teraz do kół gospodyń wiejskich? Jak to wygląda obecnie? Bo utarło się, że koło gospodyń wiejskich to panie...
2: starsze panie, nie?
1: Starsze panie właśnie, ale z tego, co ja obserwujemy, niektóre koła gospodyń wiejskich to są dziewczyny w wieku 15, 16, 18 lat. One wstępują właśnie do kół gospodyń wiejskich.
0: No to świetnie, że w takim wieku chcą. No u nas akurat takich młodych nie mamy, ale mamy jeszcze też koleżanki, które są...
2: Przed 50.
0: Tak, no, jeszcze są aktywne, takie... pracują. Zdecydowana większość jesteśmy już emerytki 60+, ale też te młode, które mamy, dziewczyny, chętnie w miarę swoich możliwości angażują się, włączają się w naszą pracę.
2: Zachęcamy jak możemy, zawsze promujemy na stronie naszej facebookowej, co tam działamy, więc myślę, że młodzi, którzy teraz obserwują, jak już tak ustabilizują się w życiu, to po prostu nas zastąpią, bo przecież nie będziemy wieczne. Może do tej setki dociągniemy, ale co dalej?
1: No nie, myślę, no to jak macie, już jesteście blisko setki, to trzeba wam życzyć kolejnej setki, czyli 200 lat. Drogie panie, na sam koniec, bo już czas biegnie nieubłaganie, a o kole by można było rozmawiać, no, nieskończoną ilość tego czasu poświęcić i tutaj rozmawiać na temat różnych i przepisów, i różnych tych inicjatyw, ale na sam koniec, no właśnie, czego wam życzyć z okazji tego 90-lecia i czego wam życzyć na kolejne 90 lat?
0: Myślę, że najważniejszą sprawą to no zdrowie, żebyśmy były zdrowe, mogły kontynuować
1: to. Zdrowe jedzenie, to jesteście zdrowe.
0: Żebyśmy mogły kontynuować dalej tą pracę w tym kole gospodyń. Mhm. No bo jednak, no nie czarujmy się, ale najważniejsze jest zdrowie, żeby była siła po prostu kontynuować to wszystko. No i też bardzo byśmy chciały, żeby młodsze panie zechciały też do nas dołączać i włączać się.
2: Zapraszamy zawsze.
1: Ja muszę przewodniczącą jeszcze na sam koniec zapytać, bo gdzieś mi to uciekło. Chodziło mi po głowie, ale w trakcie rozmowy mi uciekło, bo 19 pań. Ale to co, mężczyźni się nie garną, czy po prostu nie chcecie mężczyzn w kole gospodyń wiejskich?
0: Szczerze mówiąc, to się nie garną.
1: Nie garną. Nie garną. Takie oporne te chłopy.
0: No, dlaczego akurat...
2: mają jakby swoje grupy, nie wiem, no swoje jakieś zainteresowania.
1: Czyli jest szansa, że jak stuknie 91 dzień, to się pojawi jakiś mężczyzna w kole gospodyń wiejskich.
0: To jeżeli tak się stanie, od razu poinformujemy o tym.
1: No to proszę dzwonić, przyjedziemy, zrobimy reportaż. Jest jeden mężczyzna w kole gospodyń wiejskich.
2: To znaczy jest tak, że oni są z nami, oni zawsze nam pomogą, tylko nie chcą tak formalizować.
1: Oficjalnie.
2: Zapisać się.
1: Ja wiem,
2: bo oni zawsze są
1: kuchnia
2: tam gdzieś
1: kusi.
2: Z nami
1: kuchnia
2: przy nas.
1: Kusi. Kuchnia kusi, kuchnia kusi, kuchnia gospodyń wiejskich. Tak. Drogie panie, no to wszystkiego najlepszego z okazji 90-lecia. Ja przypominam, gościliśmy panie z koła gospodyń wiejskich Zalasowa, przewodnicząca Grażyna Mlesiak, sekretarz Lesława Dominiewska oraz skarbnik pani Anastazja Osowska. Wszystkiego najlepszego. Jak wygląda fragment, część tylko tego koła gospodyń wiejskich Zalasowa, to moi kochani, zapraszam na stronę internetową. Będzie można zobaczyć przepiękne zdjęcia. Jak wyglądają te katanki, korale i bransolety. Bransoletki zielone. Tak więc zapraszam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Serdecznie dziękujemy.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy, miłego dnia życzymy.
3: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
5: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
3: Neonet.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Maścierz, zapraszam. Jak dbać o flagę, kiedy ją wywieszać i co zrobić, gdy ulegnie zniszczeniu? Między innymi taką wiedzą będzie można pochwalić się podczas tarnowskiego konkursu pocztów sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. Jury nie tylko oceni wiedzę i umiejętności uczniów, ale także poprawne przeprowadzenie ceremoniału pocztów sztandarowych.
7: Chcemy, żeby konkurs nie był tylko i wyłącznie rywalizacją, ale też punktem wyjścia do sprawdzenia siebie, nabrania pewności, czy dobrze wykonujemy kolejne chwyty, czy też postawy w trakcie prezentowania szkoły z sztandarem. Specjalnie przygotowaliśmy też możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach warsztatowych w szkole podstawowej numer 1 na sali gimnastycznej cały miesiąc wcześniej, po to, aby szkoły przyszły i same na spokojnie, nie w trakcie uroczystości, sprawdziły się, czy wykonują właściwie kolejne komendy, by nabrali pewności. Nie był to dla nich stres w czasie uroczystości, a pewnym rodzaju rutyna.
6: Mówi Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka w Tarnowie. Komisja konkursowa oceni m.in. strój i insygnia pocztu, prawidłowe wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru oraz podstawowe chwyty wykonywane podczas uroczystości. Druga kategoria to indywidualny konkurs wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. Tutaj pojawią się m.in. pytania dotyczące historii hymnu narodowego, wizerunków Orła Białego na przestrzeni dziejów oraz najważniejszych polskich odznaczeń. Szkoły mogą wziąć udział w obu kategoriach konkursu lub wybrać tylko jedną. Konkurs jest dedykowany uczniom szkół podstawowych z Tarnowa i gminy Tarnów. Finał konkursu odbędzie się 28 października w szkole podstawowej numer 1. Uczestnicy konkursu wiedzy spotkają się z kolei w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Tarnowie. Mała Galeria w Nowym Sączu zaprasza jutro na koncert kwartetu Rosa. Zagrają artystki, które łączy miłość do muzyki i radość wspólnego grania. Kwartet Rosa to cztery kobiety, które łączy pasja do muzyki, eleganckiego brzmienia i tworzenia wyjątkowej atmosfery podczas najważniejszych chwil. Muzyka kwartetu Rosa to subtelne emocje, elegancja i dbałość o każdy szczegół. Samą nazwę kwartetu można interpretować dwojako, jako kwiat i poranna rosa. Zespół pracuje nad debiutancką płytą, która powinna być gotowa w przyszłym roku. Przed publicznością wystąpią Gabriela Matusiewicz, Alicja Bogucka, Laura Mozdyniewicz i Magdalena Januś. Wstęp jest wolny, początek o 18.30. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza już jutro na spotkanie autorskie z Mariolą Lorek. Mariola Lorek to pisarka pochodząca z powiatu limanowskiego, autorka powieści młodzieżowych. W ramach projektu autorka będzie reprezentować obszar emocji i wartości. Mariola Lorek poruszy tematy bliskie młodym ludziom oraz opowie o swoich początkach na rynku książki. Pisarka rozpoczęła swoją przygodę z pisaniem na platformie Wattpad, gdzie jej debiutancka powieść Nie mogę cię nie kochać zdobyła ponad 12 milionów odsłon. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o literaturze i relacjach. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Cztery strony wyobraźni w obszarze literatura w przestrzeni cyfrowej. Początek spotkania o godzinie 12. Wstęp jest wolny. Tarnowska talia także dla młodszego widza. Po ogólnopolskim festiwalu komedii przyszedł czas na małą talię. Pierwszy spektakl w ramach 16. festiwalu, który wpisał się w harmonogram Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, odbędzie się w niedzielę 18 września o 17. Hamlet Adama Walnego jest opowieścią o poszukiwaniu własnego głosu, mierzeniu się z emocjami i odwadze w stawianiu pierwszych samodzielnych pytań o świat. Bezpośrednio po spektaklu odbędą się warsztaty teatralne, podczas których będzie można porozmawiać o własnej interpretacji dzieła Williama Szekspira, ale też jak słowo może ożywiać rzeczy, a rzeczy kształtować opowieści i emocje na scenie. Zajęcia poprowadzi reżyser Adam Walny. Kolejny spektakl w ramach Małej Talii odbędzie się w sobotę 24 października o 15:00. Będzie to Kopciuszek w reżyserii Elżbiety Depty. Pozostałe spektakle to Dzieci z Bullerbyn, Lekkość, Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa i Hejter, czyli Jeden z Nas. 100 lat kończy Kubuś Puchatek, tytułowy bohater powieści Alana Aleksandra Milna. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a dwa lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater z zawładną masową wyobraźnią, łamić zamieszkujący 100-milowy las, skradł serca wielu pokoleń czytelników. Dziś jego wizerunek zna prawie każde dziecko na świecie. Kubuś Puchatek jest amatorem miotu, z ciekawością patrzy na świat i ma swoje słabości. Z taką osobowością został bohaterem licznych filmów, sztuk teatralnych, seriali i słuchowisk radiowych. Otrzymał też własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Przygody misia o bardzo małym rozumku doczekały się wielu adaptacji. Oto fragment audycji z 1984 roku w mistrzowskiej obsadzie Mieczysław Wojt, narrator i Wiesław Michnikowski, Kubuś Puchatek.
8: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
9: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
6: Imię Kubusia Puchatka noszą ulice w największych polskich miastach, m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Warszawie.
5: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Pojawiam się i znikam, tak byśmy mogli mówić na temat tego naszego słoneczka, które się pojawia i znikam za tymi chmurami. Niewielkie przejaśnienia w ciągu dnia. I temperatury, bo to nas najbardziej interesuje. 12 stopni, mamy 10, 11, teraz maksymalnie 12 w nocy. No ta noc ciepła, bo 7 stopni, ale kolejne noce to już tylko 2 stopnie. Jutro 13, po południu słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: No to wróćmy jeszcze na chwilę do Kubusia Puchatka i do jego słynnych powiedzeń. No przypominam, że Kubuś Puchatek dzisiaj 100 lat kończy w bardzo dobrej formie cały czas, kondycji i fizycznej, i tej kondycji psychicznej. No i właśnie a propos tych powiedzeń o myśleniu i filozofii 100-milowego lasu, co mówi Kubuś Puchatek? Są tacy, co mają rozum, są tacy, co go nie mają i już. Proszę bardzo, proste i, że tak powiem, no, dobitne. 18 minut nam zostało do godziny 11, no to wracamy do naszej muzyki, muzyki biesiadnej. Przypominam, co środę od 8.30 do godziny 12. Teraz kareta złota, a za chwilę kapela Pieczarki i zespół News.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

A propos dzisiejszego dnia, ja mówiłem, że my dzisiaj ten Kubuś Puchatek setne urodziny obchodzi, ale dziś też bardzo ważny dzień, szczególnie dzień ważny dla wszystkich nauczycieli. Ten temat poruszaliśmy po godzinie 7, ale wrócę jeszcze na chwilę do tego tematu, bo przecież dzisiaj dzień nauczyciela, moi kochani. No i chyba wszyscy dobrze wiedzą, że Dzień Edukacji Narodowej popularnie właśnie nazywany jest Dniem Nauczyciela. Według danych GUS-u przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat, a nauczycielem to właśnie oni wraz z rodzicami kształtują ten światopogląd młodego pokolenia. Tak więc jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, no i życzymy im wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, no i dalszego rozwoju na tej tutaj niwie no tych młodych uczniów, których się kształtuję, a przede wszystkim tutaj no spełnienia tych marzeń swoich, no i przede wszystkim życzymy tego, aby to młode pokolenie no zawsze by wspominało tych swoich nauczycieli, tak jak na przykład tutaj między innymi wspomina to młode pokolenie tych nauczycieli w Korei Południowej. Ja tylko przypomnę, tam jest taka tradycja silnie związana właśnie z nauczycielami, że nie tylko w Dniu Nauczyciela wręczają nauczycielom tutaj aktualni uczniowie te kwiaty, ale również dawni absolwenci specjalnie w Dniu Nauczyciela przychodzą do swojej szkoły, starej szkoły, by podziękować właśnie pedagogom, i to jest przepiękne, że pamiętamy przez całe życie o tych swoich nauczycielach. Tak więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego w okazji Dnia Nauczyciela, w Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia, no i dedykujemy tą piosenkę w wykonaniu zespołu Massive.

0: Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet balistycznych i dronów. W przyszłym roku gotowa ma być zmodernizowana dyżurka GOPR na Magórze Małastowskiej. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. W mieście całą noc słychać było wybuchy. Celem rosyjskich uderzeń są kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne. Są informacje o zabitych i rannych cywilach. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Władze Kijowa poinformowały o co najmniej 2 cywilach zabitych i ponad 20 rannych, w tym dzieciach. Ofiar może być więcej, bo akcje poszukiwawczo-ratunkowe wciąż trwają, a w ukraińską stolicę uderzają kolejne drony i rakiety balistyczne. Uszkodzonych zostało kilka kijowskich elektrociepłowni oraz innych obiektów infrastruktury energetycznej. W części miasta nie ma prądu. Jedna z serii uderzeń rosyjskich rakiet balistycznych nie była poprzedzona informacją wywiadowczą zachodnich partnerów, informował o tym w nocy prezydent Zełenski. To już 2 takie zdarzenie w ciągu ostatniej doby. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także inne ukraińskie miasta, m.in. Charków i Dniepr.
0: Odcinek ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu jest dzisiaj zamknięty. Utrudnienia będą do godziny 18. Powodem tych utrudnień jest wylewanie asfaltu. Miejski Zarząd Dróg sugeruje objazdy ulicami Jagodową, Marcinkowicką, a także obwodnicą Północną lub ulicą Krakowską.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zmodernizowana dyżurka GOPR na Magórze Małastowskiej ma być gotowa w przyszłym roku. Duża część prac będzie wykonana jeszcze tej jesieni. Legendarna dyżurka, którą opiekują się ratownicy górscy z sekcji Gorlice, została wybudowana w latach 70. i od lat nie spełnia już odpowiednich wymogów. Remont jest konieczny, aby pod Magórę Małastowską znów wróciły ratownicze dyżury. Spodziewamy się tam większego ruchu z kilku powodów, mówi ratownik Grzegorz Sus, wiceprezes grupy krynickiej GOPR.
3: Przede wszystkim budowa nowego schroniska, które będzie w najbliższym sąsiedztwie naszej dyżurki i prawdopodobnie budowę wieży widokowej, która powstanie na Magórze Małostowskiej z inicjatywy gminy Sękowa. No ale też sezon narciarski pokazuje, że w ubiegłym roku i w poprzednich latach wyciąg na Magórze funkcjonował, więc tam też tych wypadków może się okazać więcej. Więc my też chcemy być na to przygotowani, aby służyć pomocą tym osobom, które w tamtym terenie ulegną wypadkom.
0: Do końca roku dyżurka ma być gotowa w stanie surowym, a w przyszłym roku zostanie wykończona i wyposażona w odpowiedni sprzęt. Koszt jej budowy może wynieść około 250 tysięcy złotych.
2: Z życia kościoła.
0: Dziewczęca służba maryjna cieszy się w diecezji tarnowskiej coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym m.in. nowy kurs dla przewodniczek, gdzie było rekordowe zainteresowanie. To starsze dziewczęta, które będą mogły prowadzić grupy dla młodszych koleżanek. W takim kursie uczestniczyły Oliwia Biała z parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie.
4: Ja należę do Tezem już 9 lat. Jest nas 12. Na spotkaniach oczywiście się modlimy, też uczestniczymy w mszach świętych, prowadzimy różańce, ale także jest czas na rozwijanie wspólnoty, zabawy, tańce. Na pewno dużo bardziej przez to poznałam Maryję, rozwinęłam swoją wiarę, też mam wspaniałą wspólnotę i wiele cudownych przyjaźni. Od października uczestniczę także w kursie przewodniczki. Po jego skończeniu będę mogła prowadzić spotkania z dziewczynami w mojej parafii.
0: A tymczasem już w najbliższą sobotę w Tarnowie odbędzie się spotkanie opiekunów DSM. O 9.30 będzie msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Następnie rozmowy w auli Jana Pawła II. I na koniec jeszcze sport. Polskie piłkarki z sądeczanką Pauliną Tomasiak w składzie wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans do Mistrzostwa Świata. Podobieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Przed serią rzutów karnych 2 gole dla Polski strzeliła Ewa Pajor, a jednego Paulina Tomasiak. Ewelina Kamczyk nie kryła radości po meczu.
5: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec, jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
0: W finale baraży Polska zagra z Irlandią, decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. Mistrzostwa Świata odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. A kolejne wiadomości będą w samo południe. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Polki jeszcze nigdy nie grały w Mistrzostwach Świata, są na najlepszej drodze, żeby zagrać. Tego dziewczynom życzymy. Prognoza pogody, no co jakiś czas przyjaśnienia, ale jednak te chmury nam dominują. Środa chłodna, maksymalnie 12 stopni, odczuwalna temperatura może być niższa za sprawą wiatru, który w porywach od 15 nawet do 25 km na godzinę w ciągu dnia. 11 stopni obecnie, jutro 13, w nocy 7.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
1: Po reklamie.
4: Informacje z życia Kościoła.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwsza noc papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli przebiegła spokojnie, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. We wtorek Leon XIV przeszedł operację. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
6: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
5: Pisany w pieniny pod takim hasłem w Szczawnicy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu, twórcy pienińskich perci. W stulecie ich wytyczenia w Szczawnicy zorganizowane będzie wydarzenie, podczas którego odsłonięta zostanie także pamiątkowa tablica poświęcona kapłanowi, który, jak podkreśla proboszcz parafii w Szczawnicy, ksiądz Tomasz Kudroń, był jednym z najwybitniejszych pionierów polskiej turystyki górskiej i taternictwa.
7: Przy drodze pienińskiej, obok pawilonu Parku Narodowego, więc można powiedzieć pod koniec przełomu Dunajca, na skalnej ścianie ta tablica zostanie umieszczona i odsłonięta. 100 lat temu równo wytyczył dwa szlaki, takie ekstremalne, Sokolą Perć i Skalną Perć. Szukał przede wszystkim piękna gór i takiej perspektywy, z której to piękno widać. I z drugiej strony on miał doświadczenie też z tego, że to przebywanie w górach wyzwala w nas nowe energie. Te wyzwania takie ekstremalne, one też te nowe pokłady z nas wydobywają.
5: Wydarzenie odbędzie się w Szczawnicy w najbliższą sobotę o 10:00 w pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego przy drodze Pienińskiej. Rozpocznie się konferencja naukowa, na którą wstęp jest wolny. Natomiast o 12:00 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa przy drodze Pienińskiej. Patronat sprawuje Radio RDN Nowy Sącz. Nawet po wielu latach rodzice pamiętają o swoich dzieciach, które zmarły przed narodzeniem. Do Tarnowskiej Fundacji OPES 139 można przesyłać imiona dzieci, które zostaną odczytane w niedzielę na cmentarzu w Mościcach podczas kolejnego zbiorowego pochówku. Jak mówi prezes Joanna Sadowska, odczytanie imion dzieci, które zmarły przed narodzeniem, to często jedyny moment, kiedy świat usłyszy te imiona.
8: W poniedziałek zostało przysłane imię dziecka, które dzisiaj miałoby 54 lata. To pokazuje, jak pamięć o tych dzieciach trwa. I to jest bardzo piękne, no bo rodzice kochają i pamiętają swoje dzieci cały czas.
5: A już w czwartek na całym świecie będzie obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. Fundacja OPES 139 organizuje w tym dniu warsztaty dla personelu szpitala w Nowym Targu. Natomiast w Krościenku nad Dunajcem o 16:00 w budynku Rynek 34 odbędą się warsztaty szydełkowe. Są jeszcze wolne miejsca.
8: Te warsztaty polegają na tym, że wspólnie z paniami, bo najczęściej uczestniczą w nich panie, robimy serduszka według konkretnego schematu. One trafiają później do szpitali, nie tylko w takich pamiątkowych torebeczkach, ale teraz w ramach grantu Nie jesteś sama w Małopolsce, realizowanego razem z Urzędem Marszałkowskim, przygotowujemy przepiękne książeczki pamiątkowe. Nigdy tego nie mieliśmy, to było przez lata takim naszym naprawdę marzeniem i teraz się nam udało to zrealizować. Te serduszka są dołączane do tych książeczek i one mogą być wklejane przez rodziców do środka.
5: Dodam, że spotkanie szydełkowe będzie także w Tarnowie, jest planowane na 3 listopada. Tymczasem w najbliższą niedzielę odbędzie się w Tarnowie odnowie zbiorowy pochówek dzieci po poronieniu, które zostały pozostawione w tarnowskich szpitalach. O 15 w kościele w Mościcach zostanie odprawiona msza święta w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. Przed mszą będzie możliwość napisania na specjalnie przygotowanych kartkach imion zmarłych dzieci. Na czas mszy kartki zostaną złożone przed ołtarzem, a po liturgii do mogiły zbiorczej na cmentarzu. Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się około godziny 16. Uczestnicy spotkają się przy kaplicy cmentarnej, skąd przejdą na miejsce pamięci dzieci utraconych. W centrum Nowego Sącza będzie można pomodlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Sądeczanie jak co roku 16 października zbiorą się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na płycie rynku, tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce i powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, mówi prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
9: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie i jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
5: Uczestnicy różańca na rynku będą modlić się za ustawodawców, aby ci, stanowiąc prawo, kierowali się przykazaniami Bożymi i z odwagą bronili ich w przestrzeni publicznej. Modlitwa rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już jutro otwarcie nowego kompleksu medycznego w szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie.
1: Cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych. Będzie nowa, bardzo nowoczesna, intensywna terapia.
0: Powiemy też o mediacjach, którym poświęcona jest specjalna konferencja w Nowym Sączu. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To największa inwestycja w historii Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jutro otwarcie nowego kompleksu medycznego, który ma znacznie podnieść jakość i poszerzyć ofertę leczenia pacjentów. W nowym budynku H, który jest połączony z pozostałą częścią szpitala, jest 5 sal operacyjnych, 2 sale diagnostyczno-zabiegowe, centralna sterylizatornia, sala wybudzeniowa, ale też zaplecze techniczne i anestezjologiczne. Zostanie tutaj przeniesiony oddział neurologii z pododdziałem udarowym, a oddział anestezjologii i intensywnej terapii zwiększy liczbę łóżek z 9 do 14.
1: Cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych, z czego 3 dedykowane są dla onkologii, 2 sale diagnostyczne i 2 sale, jedna dla ortopedii, a druga dla neurochirurgii. No zupełnie nowe, nowoczesne na światowym poziomie rozwiązania. Pododdział udarowy został od nowa urządzony, zbudowany. Będzie nowa, bardzo nowoczesna, intensywna terapia. W tej chwili mamy zakontraktowanych 9 łóżek. Zwiększyliśmy tę ilość zgodnie z wytycznymi, z wymaganiami do 14 łóżek, no z tym, że na to nie ma jeszcze kontraktu, to będziemy się starać i rozmawiamy zresztą już z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Mówiła w porannej rozmowie słowo za słowo dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie Anna Czech. Pierwsze operacje z użyciem robota chirurgicznego będą się odbywać najwcześniej w przyszłym roku, a cała wartość inwestycji to około 120 milionów złotych.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wołodymyr Zełenski ponownie korzysta z lotniska w Rzeszowie. Samolot prezydenta Ukrainy od kilku miesięcy wylatywał z mołdawskiego Kiszyniowa. Miało to związek z ochłodzeniem stosunków między Polską a Ukrainą. Dzisiaj podczas podróży do Londynu Wołodymyr Zełenski wyleciał z Polski. Paweł Buszko.
3: Z powodów bezpieczeństwa Wołodymyr Zełenski od początku wojny podróżował z Ukrainy do Rzeszowa Jasionki lądem, a stamtąd wylatywał do światowych stolic. W czerwcu jednak samolot Wołodymyra Zełenskiego zaczął bazować w Mołdawii. Nieoficjalnie powodem zmiany lotniska miało być zaostrzenie stosunków, które rozpoczęło się nazwaniem imieniem UPA jednej z ukraińskich jednostek i w efekcie odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dziś po raz pierwszy od tego czasu ukraiński prezydent znów wyleciał z Polski. Potwierdziło to biuro Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy składa dziś wizytę w Londynie. Wracając stamtąd, najprawdopodobniej także wyląduje w Polsce.
0: Około 70% spraw, które sądeczanie skierowali do prywatnej mediacji, kończy się ugodą, a w sądach jest to około 25%. O mediacji jako alternatywie na rozwiązywanie sporów rozmawiają dzisiaj w Nowym Sączu studenci, ale też zaproszeni goście. Na konferencji, która odbywa się w Akademii Nauk Stosowanych, mediacje dotyczą spraw cywilnych, takich jak rozwody, podział majątku czy spory gospodarcze. Jak mówi Andrzej Brzeziński z Beskidzkiego Centrum Mediacji, z roku na rok mediacji jest coraz więcej, a szczególnie tych pozasądowych.
4: Oczywiście sądy dalej są jakby tą instytucją, która tę mediację promuje i kieruje tę stronę do mediacji, tak? Bo możemy tutaj dwoma drogami iść, tak? Pierwszą, czyli że po prostu dwoje ludzi, którzy jest w sporze, może przyjść do mediatora i poprosić o wsparcie i poszukać porozumienia i zawrzeć ugodę. I to jest ta najbardziej preferowana forma. Druga forma jest taka, że ktoś składa pozew do sądu czy wniosek i sąd, widząc potencjał ugodowy w tej sprawie, kieruje tę stronę do mediatora i one tak w ten sposób do mediatora trafiają.
0: Więcej o mediacjach powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zabytkowy dwór z Wielogów zyska nowe życie. Właśnie trwa rekonstrukcja tego budynku w Sądeckim Parku Etnograficznym. Plan zakładał odzyskanie i odnowienie jak największej liczby oryginalnych elementów, a następnie odtworzenie historycznej formy budynku w nowym miejscu. Obiekt zostanie przywrócony do swojej pierwotnej formy, podkreślał w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz Janusz Optułowicz, kierownik działu konserwacji architektury i inwestycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.
5: Ponieważ on został wielokrotnie przebudowywany, utracił w wielu częściach formę architektury dworskiej. Między innymi zniknęły tam dwa alkierze, bo obiekt pierwotnie był czteroalkierzowy. Te alkierze wszystkie zostaną odbudowane na skansenie. Niestety substancji pierwotnej, prawdziwej z tego dworu udało się odzyskać w około 50%.
0: W dworze utworzone zostanie Centrum Integracji Muzeów Domowych. To przestrzeń, która ma łączyć ludzi ze zainteresowanych lokalną historią, rodzinnymi pamiątkami, dawnymi zwyczajami i tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: 11 stopni na termometrach, maksimum temperaturowe na dziś to 12 kresek powyżej zera. Trochę chłodno, pewnie przez wiatr, który od czasu do czasu mocniej wieje, ale niezbyt jest to silny wiatr. Południowo-zachodni teraz wieje z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Sytuacja biometeorologiczna jest niestety niekorzystna. Co się dzieje z ciśnieniem? No, ciśnienie jest w miarę stabilne. Na barometrach w Tarnowie 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dzisiaj powinniśmy doświadczyć większej ilości promieni słonecznych niż chmur, ale także możemy doświadczyć opadów. Lekkie to będą opady, może wystarczy kaptur, nie trzeba będzie rozkładać parasola. Jutro podobny typ pogody, też 13 stopni maksymalnie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na czwartek? Nie, na piątek dopiero synoptycy zapowiadają więcej pogodnego nieba, ale w sobotę znowu zachmurzenie i może się w sobotę ochłodzić do 10 stopni, ale już w niedzielę powinno być znowu 14, trochę chmur, trochę deszczu, a później znowu będziemy mieli pogodne niebo. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w środowe popołudnie w radiu RDN Małopolska. Na zegarach 9 minut po południu.

0: Reklama.
1: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake w popołudniowym środowym programie Radia FDN Małopolska, a jak zawsze oczywiście pełnym przebojów. To prawie połowa października, a skoro to październik i połowa miesiąca, to znaczy, że mamy dzisiaj Dzień Nauczyciela. 14 dzień października, Święto Edukacji Narodowej i w tym miejscu oczywiście pozdrawiamy wszystkich pedagogów, całe grono pedagogiczne i wszystkich pracowników oświaty. Wszystkiego dobrego, dobrych uczniów wam życzymy i wszystkiego bezpiecznego. Tak, szkoła to miejsce, które kojarzy się z bezpieczeństwem dla naszych dzieci, dla młodzieży. Ostatnie doniesienia pokazują, że do końca tak nie jest. O tym bezpieczeństwie też dużo się mówi, więc nie tylko uczniom życzymy bezpieczeństwa w szkołach, ale także pedagogom jak najbardziej. To zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. To oni właśnie z rodzicami kształtują światopogląd młodego pokolenia. No a rodzice są pierwszymi wychowawcami, więc absolutnie też wszystkich rodziców gorąco pozdrawiamy i ściskamy z okazji Dnia Nauczyciela. Ponadto dzisiaj świętują na liście świętujących Małgorzata, Alan i Bernard. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego też dla urodzonych 14 października. Słońce dzisiaj wstało 3 minuty przed godziną 7, zajdzie 14 minut przed 18, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam dokładnie 5 godzin 27 minut. Dzień liczy sobie 10 godzin 49 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 godziny 45 minut 23 sekundy oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin 32 minuty 37 sekund. A do zimy astronomicznej zostało nam jeszcze dni 68, przyjdzie 21 grudnia o godzinie 21.50. Pogoda jaka jest, taka jest, jesienna. Troszeczkę chmur, troszeczkę może pokropić. No mamy jesień, ale jesień też wiele osób kocha właśnie za to, że pada. Ja.

0: kiedy pada deszcz.
1: Dziś jeszcze nie pada, ale może popadać. W każdym razie, no nigdy tak jak dziś. Teraz grupa Demona to jest coś pięknego, że mamy dziś, bo wczoraj to historia, jutro to tajemnica, a dziś to dar losu. Andrzej Krzywy.

0: Give Me All Your Loving i zespół Trio amerykański, którego wszystkie utwory są na topie. ZZ Top. 28 minut po godzinie 12 za chwilę wiadomości pogodowe.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska.

0: kocham cię.
1: Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Dzisiaj możemy spodziewać się delikatnych opadów w deszczu, może kapturz wystarczy, ale parasol jak będzie pod ręką też może się przydać. Na przykład w Zakliczynie troszeczkę popadało w tej chwili, w Tarnowie jeszcze jest sucho, podobnie w Ciężkowicach, w Latoszynie suche drogi, chodniki, Rygnice, Jadłowa tutaj także bez opadów, ale chmur w całym regionie sporo, a na termometrach mamy 11 stopni, jeszcze jest chłodno, ale będzie 12.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Jedenaście czy 12, czy to coś zmieni, ta jedna kreska? Może niewiele, ale inaczej brzmi, prawda? Już 12 stopni, a nie bliżej dziesiątki. No jutro może być 13 kresek powyżej zera i przed południem zachmurzenie. Po południu wyjrzeć ma słońce i może jutro już nie będzie padać. To, co się ma wypadać, wypada się dzisiaj. To nie o mnie i Kasia Sienkiewicz.

0: me.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
1: Po reklamie.
5: Będzie się działo na rondzie Krakowska na Lutowicza-Sikorskiego. Tutaj przypominamy, od jutra zmiana organizacji ruchu, więc bądźcie czujni, bądźcie ostrożni. W tej chwili na Narutowicza-Dąbrowskiego ruch wzmożony, właśnie na Konarskiego. Tutaj więcej jest samochodów w kierunku ulicy Narutowicza do ulicy Krakowskiej, także ciasno jest na tym odcinku, ale później już w miarę swobodnie dojeżdżamy do ronda Krakowska-Sikorskiego. Jeszcze dzisiaj przejeżdżamy bez kłopotów. Na Tuchowki niewiele aut. Lwowska płynnie, bez kłopotów. Na Słonecznej przy alei Jana Pawła II ruch nieco większy, na Starodąbrowski przy ulicy Słonecznej, także pod górkę mamy tutaj. Sitki Słowackiego z górki do ulicy Klikowskiej dojeżdżamy. Szujskiego, Mościckiego, tutaj jedziemy po płaskim prosto do ulicy Kwiatkowskiego i dalej do autostrady. Wyszyńskiego, elektryczna, spokojna, spokojnie, bez większych kłopotów też na alei Jana Pawła II. Tutaj też do ulicy Wilczej, do autostrady dojeżdżamy bez kłopotów i wyjeżdżamy z miasta w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Wszystkiego bezpiecznego!

0: To właśnie bardzo ładnie, że właśnie w Dniu Edukacji Narodowej, w Dniu Nauczyciela, ta postać obchodzi swoje urodziny i cieszy się bardzo dobrym zdrowiem mimo podeszłego już wieku. Jest przyjacielski, ciekawy świata, zapominalski, roztargniony, obdarzony poczuciem humoru, kochający słodycze, właściwie zawsze ma ochotę na małe co nieco. I no, i ma już 100 lat. I bardzo dobrze się trzyma. Grono jego wielbicieli jest coraz większe, pomimo małego rozumku, jak mówi o sobie, doskonale wszystko ogarnia. W pierwszej książce o Kubusiu Płachatku, wydanej 14 października w 1926 roku, pojawiły się takie postacie jak Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Sowa Przemądrzała, Mama Kangurzyca i Maleństwo oraz Krzyś. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę, co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go Puchatek, posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. Literacki bohater zawładnął masową wyobraźnią, a miś zamieszkujący 100-milowy las skradł serca wielu pokoleń czytelników. Książki Alana Milna przedstawiają świat bez agresji, w bezpiecznej atmosferze dzieciństwa, a ich bohaterowie są akceptowani wraz z małymi wadami czy ułomnościami. To sprawia, że młodzi odbiorcy lubią Krągłego Misia.
1: Chciał wyjąć miód buzią i sama buzia utknęła w beczułce miodu.
2: Chciał wziąć miód, las na drzewo i go potem pszczoły goniły.
3: Bardzo jest śmieszny i pomaga różnym przyjaciołom.
4: Jest taki wesoły
5: i ciekawy.
6: Ja lubię dlatego, że jest taką małą niezdalką.
0: Subtelny humor, a czasem lekka autoironia przejawiają się na kartkach książki o Kubusiu Płachatku. Jednej z przygód główny bohater, miłośnik miodu, uczepiony balonika, wzbił się w powietrze, by dosięgnąć gniazda pszczół znajdującego się na dębie. W słuchowisku z 1984 roku w roli Krzysia wystąpiła Anna Skaros, w roli Kubusia Wiesław Michnikowski.
7: Lecę, lecę, widzisz? No, już jestem wysoko. Tak wysoko jak ta rzecz, o której rozmawialiśmy. Jak ja wyglądam z dołu?
8: Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika.
7: A nie jak mała chmurka na niebieskim niebie?
0: Imię Kubusia Płachatka noszą ulice w największych polskich miastach, między innymi w Krakowie, Łodzi i Gdańsku. Tę w centrum Warszawy nazwali tak w połowie lat 50. XX wieku czytelnicy dziennika Ekspres Wieczorny. Autor Kubusia Płachatka, Alan Aleksander Milne, jest również twórcą wierszy dla Krzysia wydanych w Polsce w 1957 roku oraz dramatów, romansu i powieści Tajemnica Czerwonego Domu, którą Raymond Chandler uznał za jeden z najlepszych kryminałów wszechczasów. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku w rocznicę urodzin Alana Aleksandra Milne 18 stycznia 1882 roku jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kubusia Płachatka. A dzisiaj jego urodziny setne. Z tej okazji zabieramy Państwa do 100-milowego lasu i być może jest to też okazja, aby zasiąść przy rodzinnym stole i powspominać Kubusia Płachatka i przeczytać fragment przynajmniej jego książki. Ważne, żeby to zrobić wspólnie z rodziną. Dzisiaj mamy środę po godzinie 13. Zapraszam Państwa do rodzinnego stołu. A teraz do 100-milowego lasu. Tyle.

setną rocznicę urodzin Kubusia Puchatka odwiedziliśmy prosiaczka, królika, kłapouchego, kangurzycę, maleństwo i Krzysia, czyli Kubusia, tak, czyli stumilowy las, tak jest.

0: 16. Sięgam po płytę Wiktora Waligury. To płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska zatytułowana Krótkie historie o miłości. Na płycie słyszymy nie tylko Wiktora, ale i zaproszonych gości. Album promuje singiel Ciągle znajduję twoje ubrania, który powstał we współpracy z Wiktorem The Duo. Utwór zdecydowanie może zaskoczyć słuchaczy Waligury. Dlaczego? Poszerza bowiem rozumienie tytułu płyty o miłość nie tylko romantyczną, ale również rodzinną, rodzicielską. Piosenka opowiada o stracie bliskiej osoby i tym, co po sobie pozostawia, zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i emocjonalnym. Wiktor Waligura, Ciągle znajduję twoje ubrania.
1: Spraw-

wracam do tych naszych miejsc. Brakuje ciebie, gdy wracam do domu. A kiedy trzeba gdzieś wyjść, nakładam sztuczny

Wiktor Dduła i Wiktor Waligura. To płyty tygodnia o miłości, historię krótkiej. Ta piosenka była o miłości takiej rodzicielskiej, rodzinnej. A propos rodziny, no to po godzinie 13 zapraszam do stołu rodzinnego, a o 13 do słuchania wiadomości. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Już za chwilę sprawdzimy, czy w rejonie skrzyżowania ulicy Hodowlanej z ulicą Wyszyńskiego w Tarnowie będzie bezpieczniej. Zaprosimy też na pielgrzymkę szlakiem piastowskim.
8: Przed nami wyjątkowa, wspólna, trzydniowa pielgrzymka słuchaczy z Tarnowa i z Nowego Sącza. Będzie dużo historii i dobrej kuchni.
7: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy oczekują poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego w Tarnowie, przekonywał tarnowski radny miejski Henryk Łabędź w audycji Słowo za Słowo. Przewodniczący klubu radnych PiS apelował do władz miasta, by poważnie podejść do problematycznej infrastruktury w tej części Tarnowa. Na tym skrzyżowaniu pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. Życie straciła 35-letnia kobieta, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Na wylocie z ulicy Hodowlanej do krawędzi jezdni doprowadzony jest chodnik, jednak po drugiej stronie do ścieżki rowerowej można dotrzeć jedynie wydeptaną dróżką. Po wypadku pojawiły się sprzeczne opinie, czy to miejsce można traktować jako sugerowane przejście dla pieszych, czy też piesi nie mają prawa tam przechodzić. Henryk Łabędź apelował, by wybudować w tym miejscu przejście, które rozwieje wątpliwości i jednoznacznie da pierwszeństwo pieszym. Radny sugerował, że infrastruktura mogłaby wyglądać podobnie, tak jak do przejścia, które powstało na ulicy Koszyckiej.
9: Przejście dla pieszych zostało na ulicy Koszyckiej z dojściem do przystanku do autobusu numer 33 i tam się sprawdza. I to były koszty około 40 tysięcy złotych. Należałoby tam rzeczywiście spowodować, aby to było przejście takie w miarę profesjonalne, podświetlane, ze znakami. Jeżeli to jest kwota 40 tysięcy złotych i mamy odpowiedź z Urzędu Miasta, że muszą być środki, no to my dokonujemy inwestycji za 25 milionów. No to nie wierzę w to, żeby w budżecie miasta nie spowodować takiego ruchu, żeby przesunąć środki, które są zaplanowane w tym roku na wykonanie jakiejś inwestycji, ale ta inwestycja nie jest konieczna.
7: Na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu wskazywali też uczestnicy rowerowej masy krytycznej, która przejechała ulicami Tarnowa pod koniec września. Tematem zajmiemy się w Pulsie Regionu.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Ostatni urlop przed emeryturą postanowił poświęcić na ekstremalną akcję charytatywną. Artur Grądalski z Gorlic zbliża się do połowy liczącego ponad 950 kilometrów szlaku do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Wszystko po to, aby pomóc Nikoli Woźniak i Poli Betkier z zespołem Retta. Chce, żeby dzięki trudom wędrówki więcej osób zwróciło uwagę na problem genetycznej choroby dziewczynek. 64-latek z Gorlic nie ukrywa, że droga z Lagos do Lizbony nie była do tej pory dla niego łaskawa.
11: To jest cały czas trasa po wydmach, piaskach, plażach i klifach. Bardzo, ale to naprawdę bardzo ciężka. I czasami 40 kilometrów pokonywałem w 12 godzin. Później już wszedłem na drogę Świętego Jakuba, kieruję się w stronę Porto.
7: Artur Grądalski codziennie pokonuje od około 20 do 40 kilometrów, niezależnie od pogody czy warunków panujących na trasie.
12: Z życia kościoła.
7: W Grudku nad Dunajcem odbędą się rekolekcje dla osób po stracie bliskich. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Arka zaplanowało sesję o takiej tematyce na drugi weekend listopada. W trakcie trzydniowego spotkania będzie można dowiedzieć się, jakiego spojrzenia na życiowe wydarzenia uczy nas Pan Jezus, mówi ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor i rekolekcjonista Arki.
13: Wiemy dobrze, że śmierć bliskich jest trudnym doświadczeniem w naszym życiu, jest tajemnicą. I w takich sytuacjach potrzeba nam Bożego czytania tych trudnych doświadczeń. Dlatego zgłębiając żywe Słowo Boże, będziemy odkrywali nowy sens trudnych wydarzeń.
7: Podczas rekolekcji odbędzie się spotkanie z księdzem psychologiem, który podzieli się tematem dotyczącym przeżywania żałoby. Rekolekcje odbywać się będą od 6 do 8 listopada.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Historia, zabytki, regionalne smaki i wspólne pielgrzymowanie. Przed słuchaczami Radia RDN z Tarnowa i Nowego Sącza trzydniowy wyjazd do Poznania i na Szlak Piastowski. W programie zwiedzanie najważniejszych miejsc przypominających o początkach polskiej historii, wizyta w słynnej poznańskiej farze i spotkanie z tradycją wypieku rogali świętomarcińskich. Pielgrzymka odbędzie się od 26 do 28 października.
8: Przed nami wyjątkowa, wspólna, trzydniowa pielgrzymka słuchaczy z Tarnowa i z Nowego Sącza. Będzie dużo historii i dobrej kuchni. Zwiedzimy piękny Poznań, m.in. Ostrów Tumski, dzielnicę Śródki. Będziemy także w poznańskiej farze, na rynku, na wzgórzach Przemysława i Świętego Wojciecha. Nie może nas zabraknąć również słynnym muzeum rogalowym, które zwiedzimy i będziemy też oglądać pokaz wytwarzania tych smakołyków. Będziemy także w Ostrowie Letnickim i w Muzeum Piastów.
7: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu Dobrze Nastawionych Radia RDN. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy prowadzone są zarówno w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu. Można dzwonić do Tarnowa pod numer telefonu 694 451 403, a w Nowym Sączu pod numer 728 447 875.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: W Książkowicach w Zakliczynie troszeczkę popadało, w Rygicach też z reguły się jest dniem mokre i chodniki. W Tarnowie jeszcze bez opadów, chociaż tutaj też delikatnie już gdzieniegdzie pokropił deszcz, ale tak naprawdę symbolicznie. Kaptur może wystarczy, parasol jak jest, to dobrze. Na termometrach 11 stopni maksymalnie, na dzisiaj meteorolodzy przewidują 12 kresek powyżej zera. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wyższe temperatury i więcej pogodnego nieba meteorolodzy zapowiadają na jutro. Na zegarach 7 minut po 13. Ignacy, samoloty.

0: lecę do ciebie i przybywamy do państwa, przybywa Radio RDN Małopolska w środę 14 października 2026 roku. To już 10 minut po godzinie 13 i już za kilka chwil zaprosimy państwa do rodzinnego stołu. Wokół małopolskiego stołu rodzina, tu zaczyna się szczęście. Z małżeństwem Agnieszką i Rafałem oraz ich córkami Dobrawą i Rozalią rozmawiać będzie Jolanta Moździerz. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: Audycja sponsorowana. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Dziś spotykamy się w audycji wokół małopolskiego stołu, tradycje, które nas łączą. I rzeczywiście ten stół, który wydaje się takim niepozornym meblem, a nieraz stanowi centrum dowodzenia w rodzinie, takim miejscem, przy którym wszyscy się łączymy, wszyscy się gromadzimy. Moimi i Państwa gośćmi jest dziś rodzina z Tarnowa, pan Rafał Kędzior z żoną Agnieszką i córkami Dobrawą i Rozalią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jak to jest u Was właśnie w domu? Czy ten stół rzeczywiście jest takim punktem, gdzie wszyscy się spotykacie?
2: Tak, to jest miejsce, gdzie się wszyscy spotykamy, bo no, każdy ma tam oczywiście swoje ulubione miejsca w mieszkaniu, ale miejsce przy stole to jest takim miejscem, gdzie wszyscy się spotykamy. Tak, to jest to miejsce.
1: Jak pani postrzega ten stół jako element nie tylko wystroju mieszkania?
3: Mąż powiedział, że każdy ma ulubione miejsce. Ja jeszcze dodam, że przy tym stole nawet mamy ulubione miejsca i każdy z nas siada na swoim ulubionym miejscu, na ulubionym krześle. Powiem tak, my rzeczywiście bardzo lubimy spotykać się przy stole. Wspólne posiłki są dla nas bardzo ważne. To jest takie, mam wrażenie, dobra pauza w ciągu dnia, dobry przystanek. I tak sobie myślę, że w ciągu roku szkolnego rzeczywiście tego spotykania przy stole jest mniej. To jest zazwyczaj obiad, kolacja. Ale to jest taki moment, kiedy my możemy dać sobie więcej uważności, aniżeli na przykład przy zabawie czy przy odrabianiu zajęć. Ta uważność jest dla mnie bardzo ważna, bo wtedy uczymy się razem słuchać siebie nawzajem, przychodzimy z różnymi emocjami, z różnymi doświadczeniami z dnia i rzeczywiście uczymy się albo słuchać, albo dawać radę, albo nie dawać sobie rady, albo po prostu sobie towarzyszyć, więc jakby przy tym stole rzeczywiście dzieje się dużo. Dzieje się dużo. Lubimy też nie tylko sami ze sobą być przy tym stole, ale również zapraszać innych gości. I jest rzeczywiście u nas zawsze gwarno i wesoło. I przy tym stole dzieje się wiele.
1: Czy to bycie właśnie razem przy stole to jest coś, co wynosimy także z domu rodzinnego?
3: Myślę, że tak. U mnie przy stole działo się zawsze dużo. Ja pamiętam, że jako taka dziewczynka właśnie kilkuletnia już mam takie migawki, jak babcia robiła makaron, więc tam się dużo działo. Z moją mamą dużo też gotowałyśmy, przyjmowałyśmy gości i te wszystkie sytuacje konfiturowe, tam się zawsze dużo działo. I zawsze pamiętam, jak ktoś do nas przychodził, to wolał właśnie siedzieć z nami przy stole w kuchni, aniżeli rozgaszczać się gdzieś tam w salonach, więc jakby to mi się zawsze kojarzyło z czymś takim ciepłym i ta atmosfera dla mnie przy stole jest bardzo ważna.
1: I to jest też coś, co chcecie wpoić swoim dzieciom, swoim córkom?
3: No zdecydowanie tak. Chcielibyśmy, żeby dziewczyny umiały dzielić się z innymi. Chciały rzeczywiście prowadzić taki trochę otwarty dom, taki ciepły. Także myślę, że wprowadzając pewne elementy do naszego domu, też chcielibyśmy, żeby poszło to dalej, nie?
1: I ten stół rzeczywiście jest w takim centrum?
3: On nie jest duży, wie pani, co naprawdę, bo rzeczywiście w kuchni mamy tylko 4 miejsca, ale jak jest potrzeba, to tak to kombinujemy, żeby tych miejsc było więcej. Tak.
1: Nieważne, że ciasno, ważne, tak, że tak, razem.
3: Że razem i że jest miła atmosfera. Natomiast jak jest jakby większe jakieś takie spotkanie, to rzeczywiście przenosimy się do salonu. Jest to bardzo blisko, więc ten stół też zadbaliśmy o to, żeby był większy i żeby też tam było miło, przyjemnie i jakby też na to stawiamy, żeby każdy, kto wchodzi do nas, czuł się dobrze, czuł się zaopiekowany i żeby na tym stole zawsze coś było też pysznego, jak się uda oczywiście.
1: Ta gościnność też tutaj jest tym tradycyjnym aspektem, który również chyba tutaj w Małopolsce przekazujemy również z pokolenia na pokolenie. Stół to wspólne posiłki, ale też miejsce i przestrzeń do rozmów, przestrzeń do wyrażania emocji, wyrażania siebie. Czy rzeczywiście to jest to miejsce, gdzie No jak trzeba poważnie porozmawiać, to siadamy przy stole, albo jak trzeba czasem sobie coś opowiedzieć, co się działo w ciągu dnia, jak ten dzień minął, to także przy stole?
2: Znaczy to zależy od sytuacji, bo to rzeczywiście jakby z kontekstu też wynika, co znosimy ze sobą, bo jeśli jest to sprawa dotycząca indywidualnie każdego gdzieś tam, to może niekoniecznie przy wszystkich musimy się tym dzielić, ale jest to też miejsce, gdzie rzeczywiście można sobie pewne rzeczy powyjaśniać, podokreślać.
3: Tak, ustalić, zaplanować razem. Lubimy rzeczywiście przy tym stole z dziewczynami sobie coś zaplanować, chociażby jeśli chodzi o jakieś tam punkty dotyczące nowego roku szkolnego, albo jakichś wyjazdów, albo tego, co jest dla nas ważne na ten moment. Tak, no to wydaje mi się, że
2: no to jest tak, że tak. To jest wtedy przy tym stole jednak, nie? Że tam wszyscy się spotykamy, żeby też nie trzeba było powtarzać każdemu indywidualnie, jakie zostały ustalenia podjęte, żeby też dziewczyny wiedziały.
3: I miały w tym udział.
2: Tak,
3: i miały w tym udział.
1: Czy przy tym stole jest miejsce na pracę? Czy to tylko jest miejsce do rodzinnego spotkania?
3: No my tam często odrabiamy zadania, pomimo tego, że Dobrawka ma swoje biurko, ale...
1: Co także scala.
3: Tak, tak. I ja często mówię to, Dobrusia, to weź swoje książki, ja będę coś tam jeszcze robić przy okazji, a ty będziesz się uczyć. Wydaje mi się, że ja sama, jak mam coś zrobić, to też lubię w tej kuchni usiąść. I też tak mi to zostało, ponieważ w domu rodzinnym, pomimo tego, że miałam inny stół, dużo większy, bardzo lubiłam w tej kuchni siedzieć i robić różne

0: posiłku, czy nawet indywidualnie, jeśli ktoś tam sobie to na tyle, żeby nie korzystać właśnie ani z telefonów komórkowych, co jest czasem nieuniknione. I tak samo telewizji. Telewizji to w ogóle nie mamy w domu, nie mamy telewizora, więc jakby to też odpada ta opcja korzystania. Ale czasem jak puszczamy dziewczynom jakąś bajkę, bo na projektorze sobie puszczamy jakieś tam bajki, to też staramy się, żeby przy oglądaniu nie konsumowały sobie nic tam dodatkowo, więc jakby ta opcja z telewizorem u nas jest...
1: całkowicie odpada.
0: Dokładnie.
1: Jakie tradycje, które są znane tutaj z naszego regionu, z Małopolski, moglibyście wskazać jako takie, które spajają wasz dom?
2: Ja tak sobie myślę, że nie wiem, czy ja wstrzelę się w małopolskie tradycje, ale ja myśląc o tym, co nas spala jako rodzinę, to właściwie wszystko co wiąże się z naszą religijnością. To, co gdzieś tam w tym takim kole liturgicznym, związanym z konkretnymi świętami się w ciągu roku... Tak, w ciągu roku się pojawia, czyli to są jakieś tam te palmy i sobie zbieramy te zioła i
3: Wigilia,
2: tak jakby to przy tej Wigilii, te pierniczki, więc jakby to wszystko jest podyktowane jakimiś obrzędami. Nawet teraz jakby tak sobie myślałam o tych tradycjach w naszej rodzinie, się, wydaje mi się, ładna tworzy tradycja chodzenia na pielgrzymki. Rzeczywiście bardzo się z tego cieszymy, że może...
1: Ile razy byliście?
2: No ja niewiele, bo właściwie byłam tylko, już policzę szybciutko, dwa takie niepełne razy, ale chyba cztery. Ale mąż może się pochwalić.
0: Już też nie wiem do końca, ale chyba ze 20 parę razy byłem, także... Znaczy w różną formę, bo ja akurat obsługiwałem część pielgrzymki, także kilka lat jako poczta pielgrzymkowa, a teraz już od kilku, chyba dwóch lat pielgrzymujemy razem jako rodzina nasza, także...
1: I w tym roku też byliście.
0: I w tym roku też byliśmy. Oczywiście nie udało się być na całej pielgrzymce, ale tak co roku zwiększamy ten czas, tę ilość dni. W tamtym roku 3, w tym roku 4. Na przyszły rok jest plan, że może się uda, żeby na całą iść, więc to tak.
1: A jak wracacie z pielgrzymki albo z jakiegoś dłuższego wyjazdu, to rzeczywiście jest taka tęsknota za tym domem, za tym centrum dowodzenia, żeby usiąść razem przy stole i spędzić trochę czasu tak właśnie spokojnie, rodzinnie.
2: Ja powiem, tam po pielgrzymce to najbardziej tęskniłam za własnym łóżkiem. Więc bardziej tutaj, w tą stronę. Ale rzeczywiście, jak gdzieś jesteśmy, chociaż jakiś jest to krótszy wyjazd i wracam i otwieram te drzwi, to nawet ten zapach tego naszego domu to jakby sprawia, że sobie myślę, jestem u siebie i rzeczywiście jest to mój kąt i bardzo się cieszę, że możemy wtedy już gdzieś tam
0: zacząć funkcjonować.
2: Tak, tak, po swojemu jakby, prawda? Także jest, tęsknota za domem jest i za tym, że możemy wejść w nowy, te swoje tryby też.
1: Dobrawa, powiedz mi, a jak ty widzisz ten wasz stół? Co lubisz robić przy stole u ciebie w domu?
4: Przy stole to zwykle odrabiam zadanie, bo mama mówi, że tam sobie coś zrobi i żebym przyszła do kuchni.
1: Bo jesteś bliziutko, tak?
4: Mhm.
1: Czy pomagasz mamie czasem w kuchni przy takich obowiązkach związanych z gotowaniem, ze sprzątaniem?
4: Czasem obieram na przykład marchewki, pietruszki albo robię sałatkę owocową.
1: A jakie jeszcze dania lubisz najbardziej przygotowywać z mamą albo z tatą?
4: Kluski śląskie i pierniczki na święta.
1: A jak się robi kluski? Z czego się robi kluski? Pamiętasz?
4: Z ziemniaków.
1: Podsumowując, ten stół, który jest u was w domu, wyobrażacie sobie taki czas, że on po prostu znika? Że jego nie ma?
2: Ale ciekawe pytanie. To znaczy tak, na pielgrzymce tego doświadczyłam, że on znikał i było mi bardzo niewygodnie i bardzo mi tego brakowało, żeby rzeczywiście tak na spokojnie usiąść. Nawet tak praktycznie, fizycznie, rzeczywiście te nogi bolą, jak się inaczej siedzi. Nie ma tej przestrzeni. No mnie byłoby niesamowicie chyba trudno, chociaż dziewczyny dużo robią rzeczy na podłodze, one lubią. Natomiast wydaje mi się, że to jest akurat takie miejsce i taka przestrzeń i taki przedmiot, którego bardzo by mi brakowało, bardzo.
1: Panu też?
0: Ja myślę, że to chyba tak dziewczyny trochę po tacie, bo tata jednak Może aż nie tak bardzo by mi brakowało tego stołu, co tak jak Aga powiedziała, że na pielgrzymce ja tego nie odczuwałem w ten sposób, że mi tego stołu brakuje, bo ten stół zawsze był w innym wymiarze, w innej formie, ale on zawsze był. Także aż tak bardzo by mi go nie brakowało, co nie znaczy, że nie jest to element, który jakby spaja całą rodzinę.
1: Rafał i Agnieszka Kędzior, córki Dobrawa i Rozalia. Bardzo wam dziękuję.

0: za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była audycja sponsorowana.

spotkanie z rodziną, kolejną rodziną w poniedziałek po godzinie 13. Temat powinien zainteresować ojców, bo będzie o ojcowskiej mocy. Na zegarach 25 minut po godzinie 13. Nickelback, Trying Not to Love You.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Popadało w regionie, pochmurna środa nie tylko na południowym wschodzie, na południowym zachodzie, tutaj nawet całkowite zachmurzenie. Na zachodzie kraju też opady deszczu, tam niewielkie możliwe przejaśnienia. Na północy też pada, w centrum kraju również może delikatnie jeszcze pokropić. Także w całej Polsce mamy taką jesienną, deszczową aurę. Na termometrach w Tarnowie teraz 10-11 stopni, przez opady nam ta temperatura też troszeczkę spadła.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Ciśnienie bardzo nieznacznie się waha. Na barometrach w Tarnowie 1002 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra. Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Po reklamie.
4: Mimo opadów niewiele samochodów na ulicach Tarnowa, bywało gorzej, także spokojnie przejedziemy przez miasto bez trudu. Wyjeżdżamy ulicą Lwowską, dojeżdżamy do Starodąbrowskiej albo Słoneczną, Świtki i Słowackiego. Jak już jesteśmy na Lwowskiej, to do Starodąbrowskiej też mamy bardzo blisko i płynnie na Mickiewicza. Przy Alei Matki Bożej Fatymskiej teraz jest tylko więcej samochodów. Szujskiego, Mościckiego spokojnie, bez kłopotów dojeżdżamy do Mościc. Na Krakowskiej także ruch umiarkowany. W Wrzespiach wygląda sytuacja, tutaj także płynnie, spokój. Kościuszki Głowackiego jedynie może więcej samochodów, ale nawet i tutaj dość spokojnie i bez większych problemów. Podobnie wyglądają ulice Bochni, na Floris, może na ulicy Kaszewskiego Kościuszki jest więcej samochodów, ale płynnie odbywa się ruch. Na Kazimierza Wielkiego spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Środowe popołudnie, trochę poezji teraz od Marka Grechuty. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

tak jakbyśmy tam byli. Marek Grechuta, tekst i wykonanie, Jan Kantypa-Wlusikiewicz, muzyka Niedokazuj. Artyści związani z piwnicą pod Baranami. A dokładnie 10 lat temu, w 60. rocznicę powstania piwnicy pod Baranami, w 2016 roku, Anna Szałapak została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej. 14 października, czyli dokładnie dziś, zmarła. W 2017 roku zmarła Anna Szałapak. Dziś przypada rocznica śmierci piosenkarki, artystki krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami. Znana jako wykonawczyni poezji śpiewanej. Z wykształcenia była etnografem i antropologiem kultury. Miała tytuł doktora nauk humanistycznych, a zmarła w wieku 65 lat. Anna Szałapak wykonywała utwory wybitnych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego-Pawluśkiewicza, Grzegorza Turnała, Zbigniewa Preissnera. Teksty piosenek pisały dla niej m.in. Agnieszka Osiecka i Ewa Lipska, z którymi prywatnie się przyjaźniła. Agnieszka Osiecka nazywała ją białym aniołem piwnicy. Artystka wydała kilka albumów, jak Anna Szałapak z Piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak w Trójce, czyli Z czego składa się świat, oraz Serca na rowerach, piosenki do wierszy Ewy Lipskiej. Dużym powodzeniem cieszyły się także przygotowywane przez nią programy. Wśród nich wykonywany w języku angielskim koncert kolęd z Szopką Krakowską w tle. Była ceniona za niezrównane i niepowtarzalne interpretacje, jak w utworze Grajmy Panu.

0: Z piwnicą pod Baranami Anna Szałapak związała się w 1979 roku. W jednym z wywiadów mówiła o dużym znaczeniu prób przed występem.
1: Występy oczywiście były wielkim przeżyciem i do dzisiaj podziwiam siebie, że wytrzymywałam to psychicznie, to napięcie. A teraz wielką przyjemnością, wielką radością, wielką wspaniałą szkołą to były te przygotowywania. Ja do dzisiaj uwielbiam próby, bo próby to jest taki moment właśnie twórczy, bo to, co się już pokaże przed publicznością, to człowiek jest i obciążony, i bardzo zestresowany.
0: Anna Szałapak była znawczynią tradycji krakowskich, a specjalizowała się w tematyce szopek krakowskich. Pełniła funkcję opiekunki dorocznego pochodu Lajkonika i konkursowych szopek. Pod jej kuratelą odbyło się kilkadziesiąt wystaw szopek ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezentowanych w kraju i za granicą. W 2016 roku artystka opowiadała o zamiłowaniu do szopek krakowskich.
2: Urodziłam się przy ulicy Mazowieckiej w zagłębiu szopkarskim. No, miałam do czynienia i widziałam tych szopkarzy i szopki, także to było dla mnie coś tak naturalnego. No a później tak się jakoś moje losy potoczyły, że zawsze interesowały mnie i rozmaite kultury, nasza kultura, folklor.
0: Anna Szałapak zmarła 14 października w 2017 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Wspominając ją, piosenkarz i aktor Michał Bajor powiedział, że była ostoją poetyckiego spokoju.
3: Nie bez kozery mówiło się Biały Anioł w piwnicy pod Baranami. No i w ogóle polskiej piosenki poetyckiej bardzo mocno wystrzeliła jej kariera, kiedy zaśpiewała w Opolu sensowną piosenkę. Myślę, że dla jej wielbicieli, do których ja też zresztą należę, te piosenki były taką ostoją spokoju, a jednocześnie ogromnej dozy poezji. Ona była taką ostatnią ostoją właśnie tego poetyckiego spokoju.
0: Kompozytor Jan Kantypa-Wrzuszkiewicz, wspominając Annę Szałapak, powiedział: w showbiznesie Ania była wyjątkową osobą, bo zawsze wszystkich bez wyjątku obdarowywała uśmiechem. W 60. rocznicę, jak wspomniałem, powstania piwnicy pod Baranami, Anna Szałapak została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano ją za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej. Artystka otrzymała też wiele wyróżnień, w tym nagrodę Mateusz 97, przyznawaną przez Polskie Radio za osiągnięcia artystyczne, oryginalną interpretację piosenek literackich i niepowtarzalny styl. W 2008 roku Fundacja Kultury Polskiej przyznała jej statuetkę Złoty Laur za mistrzostwo w sztuce piosenki literackiej. Teraz wywołany do tablicy Michał Bajor, który nie był związany z piwnicą pod Baranami. Może inaczej, nie był stałym członkiem ani artystą piwnicy pod Baranami, ale w swojej wieloletniej karierze wielokrotnie przecinał z nią ścieżki artystyczne. No i wiele Michała Bajora łączy z krakowskim kabaretem. A może nie tyle z samym kabaretem, co z twórcami piwnicy pod Baranami. Michał Bajor i Nie znajdą nas.
4: Świat przygląda się nam, lecz nie spuszcza nas z oczu. A zatem, czy nie miałabyś nic przeciw temu, by schować się przed światem? Starczy znaleźć zaklęcie, cienką strunę dotykiem obudzić, a zrobimy się tacy maleńcy, niewidzialni dla świata.

twoich oczach zdumienie. Skąd ta myśl o ucieczce w nieznane? Może mam niezbyt czyste sumienie, gdy patrzę na ciebie, kochanie. Tuż za progiem są cuda.

0: będzie noc.
1: Nie znajdą nazwy Michał Bajor, mistrzowskie wykonanie. Ja znam się na tym, są małe i wielkie światy, a nasz świat jest. Akurat warto dać teraz radio też głosiej. Teraz Enrique Iglesias, a później Piotr Cugowski, kto nie kochał. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Súbeme la radio.

0: Piotr Strugowski przed 14 w Radiu RDN Małopolska. Kto nie kochał? Jak można nie kochać? Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Paulo Coelho. Za chwilę o 14 wiadomości przedstawi Marta Jodłowska.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Ślubowali walkę o Polskę i życie w myśl zasady Bóg, honor, ojczyzna. Już za chwilę przysięga strzelców w Nowym Sączu.
10: Przysięgam! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej!
11: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
12: Przyszło to z pokolenia na pokolenie, bo tata tak samo był w wojsku. Dziadek też był w wojsku, więc to chyba rodzinne tak u nas.
9: A w Tarnowie w sobotę nie będzie spotkania dzieci misją.
13: Podjęliśmy taką decyzję, żeby to spotkanie przesunąć na dogodniejszy czas.
9: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zaczęło się od braku świateł, a skończyło na przekazaniu dokumentacji do marszałka Sejmu. Taki przebieg miała interwencja tarnowskiej policji. Związana z zachowaniem jednego z posłów, funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę poruszającego się w godzinach wieczornych bez świateł. Podczas czynności wyczuli jednak od niego woń alkoholu. Wtedy mężczyzna zasłonił się immunitetem.
14: Na ulicy Elektrycznej policjanci ruchu drogowego, wykonując swoje czynności służbowe, zauważyli osobę poruszającą się na rowerze bez wymaganego oświetlenia. W związku z ujawnionym wykroczeniem zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej. W trakcie czynności, w trakcie legitymowania, mężczyzna ten okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Dodam jeszcze, że w trakcie rozmowy policjanci od mężczyzny wyczuli woń alkoholu z ust. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
9: Przekazała je Anna Dychtoń z Zespołu do Spraw Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zgodnie z obowiązującą procedurą dokumentacja została przekazana do Komendy Wojewódzkiej, skąd trafi do Komendy Głównej i do Marszałka Sejmu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, chodzi o parlamentarzystę Koalicji Obywatelskiej Roberta Wardzała, reprezentującego ziemię tarnowską.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Chociaż jeszcze nie skończyła się modernizacja ulicy Pułaskiego w Krynicy, to kierowcy już od piątku będą mogli jeździć na całym jej odcinku. Tak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Generalna modernizacja odcinka około 1300 metrów od przełęczy Roma w stronę miasta trwała od początku zeszłego roku. Celem było przede wszystkim poszerzenie drogi, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości. Jak mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, droga będzie przejezdna najprawdopodobniej od piątkowego poranka, niezależnie od tego, że ostatnie prace remontowe potrwają jeszcze ponad miesiąc.
15: Tam też taki duży zakres prac był wykonywany przez miasto Krynica.
16: Media,
15: wszystkie tak, powstały sieci wodociągowe i kanalizacja. Taki główny zakres prac, czyli przebudowa innej sieci, gazowe, oświetlenie, chodniki, jezdnia. To też jeszcze nie będzie na 15 koniec tych wszystkich prac, ale staramy się tak, żeby do końca listopada wszystkie prace łącznie z oznakowaniem zostały ukończone.
9: A łączny koszt modernizacji ulicy Pułaskiego to około 11 milionów złotych.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Strzelcy złożyli przysięgę. Blisko 200 uczniów pierwszej klasy zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu wstąpiło oficjalnie w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec. Jako uczniowie klasy oraz mundurowych przygotowują się do przyszłej pracy, między innymi w wojsku, policji czy straży granicznej. Na dziedzińcu szkoły ślubowali walkę o Polskę i życie w myśl zasady Bóg, honor, ojczyzna.
10: Przysięga! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej!
11: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
10: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie!
8: To taki pierwszy stopień do wkroczenia właśnie w naszą drogę.
17: Co wam towarzyszyło w trakcie przysięgi?
8: Lekki stres, ale też taka satysfakcja z tego, że to właśnie my możemy kroczyć tą drogą.
18: Duma, która naprawdę nas rozpiera wszystkich.
12: Przeszło to z pokolenia na pokolenie, bo tata tak samo był w wojsku. Dziadek też był w wojsku, więc to chyba rodzinne tak u nas.
9: Uczniom towarzyszyły rodziny, a przysięga pierwszoklasistów była częścią obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Do tematu wrócimy w Pulsie Regionu.
1: Z życia Kościoła.
9: Odwołane zostało trzecie diecezjalne spotkanie Dzieci Misją, które miało odbyć się w najbliższą sobotę w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Jak informuje dyrektor Wydziału Misyjnego, ksiądz Maksymilian Lelito, wpływ na to mają okoliczności zewnętrzne. Chodzi o ostatnie niebezpieczne wydarzenia w polskich szkołach oraz o obawy rodziców dzieci i opiekunów grup o bezpieczeństwo uczestników. Spotkanie misyjne dla dzieci ma się odbyć w innym terminie.
13: Z przykrością musimy poinformować, że nie odbędzie się w terminie ustalonym spotkanie Dzieci Misją. Ta atmosfera, w której żyjemy, ale przede wszystkim obawy rodziców i opiekunów, że to spotkanie w takim czasie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Podjęliśmy taką decyzję, żeby to spotkanie przesunąć na dogodniejszy czas, także żebyśmy rzeczywiście mogli wspólnie świętować jako ci, którzy są pomocnikami Ojca Świętego w jego misji.
9: Jednym z punktów sobotniego wydarzenia miało być stworzenie drzewa pokoju. Takie drzewo jednak powstanie. Włączyć mogą się dzieci, młodzież i dorośli. Liście wraz z imionami należy przekazywać lub przesłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Na barometrach w miarę stabilnie 1002 hektopaskale pokazują te urządzenia, natomiast na termometrach mniej, poniżej 10 stopni, zrobiło się znacznie chłodniej. A do tego wiatr od czasu do czasu powiewa z południowego zachodu w porywach do 25 km na godzinę. Chłodno i mokro, bo już w wielu miejscach pokropiło i jeszcze może delikatnie popadać. W nocy na termometrach 5-6 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Na jutro meteorolodzy zapowiadają podobny typ pogody na termometrach do 13 stopni. Być może będzie więcej przejaśnień. Wiatr zmieni swój kierunek na północno-zachodni. W porywach powieje do 40 km na godzinę. Jutro biometr także niekorzystny, ale w piątek już powinien się poprawić.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Najbliższe noce to 5-6 stopni na termometrach. Natalia Zastępa po nocach na zegarach 7 po 14.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Po reklamie.

14 minut po godzinie 14, środowe popołudnie w Radiu RDN Małopolska i 14 dzień października 2026 roku. 3 minuty przed 7 stało słońce, zajdzie 14 minut przed godziną 18, czyli do zachodu słońca. Mamy jeszcze 3 godziny 33 minuty, ale jednak to słońce schowało się na dobre za chmurami w całym regionie i trudno powiedzieć, czy jeszcze się dzisiaj jest w stanie pokazać. Wygląda na to, że już nie. Parasole mogą się przydać, kaptury również przydatne, chociaż bardziej kaptury niż parasole, bo te opady, które przewidują meteorolodzy na dziś i na jutro, to nie będą jakieś intensywne. Po prostu po kropli popada delikatnie, tak jesiennie. Na liście świętujących dzisiaj Małgorzata, Alan i Bernard. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Żółty wróbel i akurat dla was chyba się przyda. Tak, w kolorach jesiennych żółć króluje i brąz, no tutaj więcej żółtego, bo żółty wróbel w tytule. No a do zimy nam ile zostało, odliczamy ten czas 68 dni.

0: Przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
0: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
2: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. W roku 1656 holenderski matematyk, fizyk oraz astronom Christian Huygens zbudował pierwszy zegar wahadłowy. Wskazywał dokładność jednej minuty na dobę. Późniejsze doskonalenia doprowadziły do dokładności około 10 sekund na dobę. Zegar wahadłowy został wynaleziony przez Galileusza. Wcześniej pierwsze szkice wykonał Leonardo da Vinci. Jednak to właśnie Christian zbudował pierwsze dokładne zegary wahadłowe. Najczęściej spotykane zegary wahadłowe to zegary bijące pełne godziny, pół godziny i kwadranse. Kukułkowe, tutaj mechanizm bicia jest zastąpiony przez system piszczałek. I są takie wygrywające melodie. I tu odgrywa ważną rolę grawitacja. A melodie, choć wygrywane regularnie, są krótkotrwałe. Ulotne. Tak jak u Melikoteluk. Bliżej soboty, w piątek wieczorem. Melodia ulotna. Melakoteluk.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: Melodia ulotna z nami i Mela Koteluk, tak jak i czas, który płynie. Pantarei. 25 minut po godzinie 14, a czas z letniego na zimowy zmienimy już za dni 11, dokładnie 25 października. No 14.30 za chwilę wiadomości w radiu RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
1: Po reklamie.
7: Od jutra duże zmiany w komunikacji zbiorowej w Tarnowie. Utrudnienia mają związek z przebudową ronda przy Owintarze. Zmiany w kursowaniu i lokalizacji przystanków dotyczą zarówno autobusów miejskich, małopolskich linii dowozowych, jak i prywatnych przewoźników. Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że część autobusów wyruszać będzie w trasę z innych niż do tej pory przystanków.
8: Będzie więcej korków i będzie dla pieszych też nie będzie można tak przejść. Ja jeżdżę podmińskimi autobusami. Okaże się, jak będzie.
9: Dla ciebie to będzie duża zmiana?
10: Nie, raczej to jest kwestia paru ulic, jednego, dwóch przystanków, na których i tak często nie wysiadam, więc nie ma tu żadnego problemu.
11: Sprawdzałam, już są, ale niewielkie, tylko tu przy końcu. Tylko tyle, że nie będzie autobus stał na plantach, tylko będzie tutaj, na szkodniku.
7: Z powodu zmiany organizacji ruchu w pobliżu placu budowy z użycia wyłączone zostaną przystanki Krakowska, plac Kościuszki i Sikorskiego Świt. Więcej o zmianach piszemy na rdn.pl.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Tymczasem do końca roku będzie jeszcze sporo remontów ulic w Nowym Sączu. Jeśli pogoda nie będzie przeszkadzać, prace na ulicy Pieczkowskiego zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Tak informuje prezydent Ludomir Handzel. Zamknięcie tej ulicy powoduje niemałe utrudnienia w ruchu. A jeszcze w tym roku ma być też remontowany odcinek Kilińskiego.
12: Myślę, że jeżeli prace ruszą wkrótce, tak naprawdę ostro, to może się też uda przed 10 grudnia zakończyć inwestycje. To by spowodowało, że święta będą już wolne od tych utrudnień. Przymierzamy się do szybkiego remontu ulicy Lwowskiej, bo to są takie elementy, które naprawdę wymagają poprawy. Tam się zdarzają zdarzenia uszkodzeń pojazdów, więc musimy zareagować. No i też takim miejscem jest ulica Grunwaldzka. Jeżeli uda mi się przygotować dokumentację, to chciałbym też jeszcze przynajmniej jakiś odcinek Grunwaldzkiej jeszcze w tym roku zrobić.
7: Możliwe, że będzie to odcinek od strony ulicy Nawojowskiej. W przypadku Lwowskiej chodzi o odcinek od cmentarza Kołąbkowickiego w kierunku granicy miasta. Najprawdopodobniej o długości kilkuset metrów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Dzień Edukacji Narodowej w Tarnowcu świętowali nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie. Dzisiaj zostało oficjalnie otwarte boisko sportowe przy szkole podstawowej. Z nowego miejsca do ćwiczeń cieszą się przede wszystkim uczniowie.
13: Fajnie, że mamy to nowe boisko. My mamy osobno WF-u, chłopacy i dziewczyny. Wszyscy musieli się mieścić na tej jednej hali. Teraz będziemy wychodzić na to boisko i
14: nie będzie kłótni, że jedna klasa musi iść na jedno boisko albo na świetlicy, tak jest, a druga musi iść na drugie, tylko będą dwa boiska zasadniczo do trzy, więc można będzie się łatwo podzielić. Nowe bramki i nowe kosze to na pewno dużo więcej da.
15: Będzie więcej miejsca na robienie różnych aktywności, są tam kosze, siatka.
16: Nawet fajnie wyjść tak na pole na jedną godzinę, jak są dwa boiska, to się rozdzielić chłopaki, dziewczyny. Fajnie.
7: Koszt inwestycji to około 600 tysięcy złotych, a z boiska będą mogli korzystać nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, ale także wszyscy mieszkańcy Tarnowca i okolic. O tej inwestycji mówić będziemy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu. Ten na naszej antenie o 15.30.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Zanikające opady deszczu w regionie. Gdzieś popadało, gdzieś przestało padać, gdzieś jeszcze może popadać. Tak to dzisiaj jest w Małopolsce, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, w Polsce południowo-wschodniej. Nawet mamy więcej rozpogodzeń niż w południowo-zachodniej. Jutro podobny typ pogody, chociaż synoptycy zapowiadają wyższą temperaturę, bo do 13 stopni. Dzisiaj maksymalnie 12 kresek powyżej zera. No i więcej pogodnego nieba. Oby tak się wydarzyło.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Także pogoda niestety nie zachęca do spacerów, a może i lepiej, bo jakość powietrza dzisiaj jest średnia. Na termometrach tylko 9 stopni, więc trochę chłodno. Jeszcze wiatr obniża nam temperaturę odczuwalną. No i coraz bliżej wieczora, a to sprawia, że też temperatury będą jeszcze niższe i będzie chłodniej w nocy. 6 stopni maksymalnie poranek, także będzie raczej chłodny. 14:35 dokładnie.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek statystyki policyjne. W Bochni spokojnie. W Brzesku również bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny. Dębiccy policjanci odnotowali w mieście dwie kolizje. Ucierpiały na szczęście tylko samochody. Na terenie Dębicy doszło do zdarzeń. Na ulicy Poddęby rowerzysta wjechał w tył samochodu i do drugiej kolizji doszło na ulicy Rzeszowskiej. Tu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. W Dąbrowie Tarnowskiej bez wydarzeń, a tarnowcy policjanci od rana odnotowali dwie niegroźne stłuczki. Bezpiecznego wszystkiego wam życzymy na początek i bezpieczniej dalej tak podróżujcie po regionie tarnowskim. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Przybywa samochodów teraz na Mickiewicza na wysokości Goldhammera, a ruch jest wzmożony. Na Alei Solidarności w miarę spokojnie. Na Klikowskiej w stronę centrum ruch jest nieco większy. I na Narutowicza jadąc od ulicy Krakowskiej ciasno. Na Narutowicza aż do ulicy Tuchowskiej samochody jadą bardzo wolno. W drugą stronę jest lepsza sytuacja. Na Konarskiego do Tuchowskiej ciasno, później już płynnie samochody jadą w kierunku Krakowskiej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej kolejka, ale niezbyt długa. Bez kolejek teraz na Czerwonej i Koszyckiej ze wszystkich stron przejeżdżamy to skrzyżowanie płynnie. Szujskiego-Mościckiego teraz. W miarę spokojnie dojeżdżamy do Kwiatkowskiego, zwalniamy i wolniej poruszamy się w kierunku Czerwonych Klonów i od ulicy Chemicznej w Mościcach także do Czerwonych Klonów ciasno. Później już płynnie dojeżdżamy do ulicy Czystej, później Wyszyńskiego, Elektryczna. Tutaj spokojnie, bez większych problemów dojeżdżamy do Alei Jana Pawła II i aleją także podróżujemy w jedną i w drugą stronę bez zatrzymywania się. Lwowska na odcinku między Okrężną a Orkana ruch jest spowolniony. Na Lwowskiej na górze także jest ciasno. Podobnie jest na Targowej i Bernardyńskiej w tej chwili. Ale jedziemy do przodu, nigdzie nie utkniemy w korku. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Na zegarach 14:43 i pół minuty.

0: To już 13 minut do godziny 15. Za niespełna 3 kwadranse o godzinie 15.30 Puls Regionu. Polecam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ten program w tym tygodniu prowadzi Lucyna Ruchała, także spotka się również z Państwem dzisiaj o godzinie 15.30. Będzie z Wami do godziny 17. Czym zajmują dzisiaj się reporterzy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz? Skrzyżowaniem ulicy Hodowlanej z ulicą Wyszyńskiego. Mieszkańcy oczekują poprawy bezpieczeństwa w rejonie tego skrzyżowania. Przekonywał o tym tarnowski radny miejski Henryk Łabędź w audycji Słowo za Słowo. Tym tematem zajmują się także dzisiaj reporterzy Radia RDN Małopolska. Czy jest szansa, że bezpieczeństwo w tej części Tarnowa poprawi się? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym ten temat podjął Tomasz Graczewski. Co ponadto, trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Kiedy można i kiedy najczęściej stosuje się mediację i dlaczego warto? O tym będziemy dzisiaj także mówić. Będzie też o przysiędze uczniów szkoły imienia Sybiraków w Nowym Sączu, a to z okazji wstąpienia w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec. Gościem Pulsu Regionu będzie Artur Grondalski z Gorlic, który idzie szlakiem Camino Santiago de Compostela. A idzie dlaczego? Dlatego, aby pomóc Nikoli i Poli. Chcę pomóc, w ten sposób promuje zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych dziewczynek, którym chcę pomóc, a ciekawostką jest fakt, że to jest jego ostatni urlop przed emeryturą i tak właśnie spędza ten czas. Czas, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Także dzisiaj będzie oczywiście odnotowany fakt, mamy 14 dzień października, Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej i ten Dzień Edukacji Narodowej w Tarnowcu został połączony z otwarciem boiska wielofunkcyjnego i reporterzy Radia RDN Małopolska też tam byli. Oczywiście nie zabraknie propozycji kulturalnych i wiadomości sportowych. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Rozprawa z lękiem. Wszyscy przeżywamy chwilę, gdy ogarnia nas lęk. Gdy wisi nad nami widmo nieuchronnej katastrofy. Nie jestem z natury lękliwy, ale i mnie to dopada od czasu do czasu. Wszystkich nas, gdybyśmy zdobyli się na szczerość. Próbujemy uporać się z tym sami, ale to na nic, to nie działa. I jak zwykle otoczenie nas nie rozumie. Co więc robić z takim strachem? Czy mamy pozwolić, aby zżerał nas kawałek po kawałku? Nie chcę, by to zabrzmiało ckliwie albo banalnie, ale nauczyłem się przynosić moje obawy Jezusowi. To aż tak proste. To nie żaden wykręt ani religijna proteza. Jezus powiedział: nie lękajcie się. Nie troszczcie się o nic. Jakim cudem moglibyśmy tak żyć? Dlatego, że jak powiedział Jezus, wie wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Brzmiałoby to ckliwie, gdyby nie było prawdą. A przecież za każdym razem, gdy składam przed Nim moje troski, moje obawy, On napełnia mnie w zamian swoim pokojem.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Tu Radio RTM Małopolska, to już 13, prawie 14 minut po godzinie 15. Propozycja dla słuchaczy radia, dla klubu dobrze nastawionych i dla wszystkich przyjaciół i sympatyków radia, nie tylko członków klubu dobrze nastawionych. Zapraszamy na 3-dniową wycieczkę Szlakiem Piastów, podczas której klubowicze odwiedzą Poznań. Od 26 do 28 października. W planie zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku oraz Fary Poznańskiej. Uczestnicy odwiedzą również Muzeum Rogalowe, Ostrów Lednicki, Muzeum Piastów. Dużo atrakcji i zawsze fantastyczna, znakomita atmosfera. Zapisywać się można do 20 października. Zapraszamy Państwa na jesienne zwiedzanie Poznania. Jeżeli zdecydują się Państwo, są jeszcze wolne miejsca, niewiele ich zostało, ale można się jeszcze zapisać i wyjechać od 26 do 28 października do Poznania i mnóstwo atrakcji po drodze. Podaję numer telefonu 694 451 403. Jeszcze raz 694 451 403. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Poznania w dniach od 26 do 28 października.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Reklama.
3: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej, razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
2: Po reklamie.
0: Witam i pozdrawiam z motoryzowanych. Na początek zaglądam na ulicę Bochni Kazimierza Wielkiego, ruch wzmożony na Kościuszki i Floris, także więcej jest samochodów. Na ulicy Trudnej też trudno się jeździ i na Kraszewskiego w tej chwili. W Brzesku w miarę spokojnie, na Głowackiego, Kościuszki ruch troszeczkę większy, ale płynnie przemieszczamy się przez miasto, bez większych problemów. W Tarnowie troszeczkę inna jest sytuacja. Przybyło samochodów na ulicy Krakowskiej, przy Warsztatowej, przy Koszyckiej, przy Czerwonej. Zrobiło nam się ciasno. Na Krakowskiej przy Narutowicza także. Na tym rondzie ruch bardzo duży, a od jutra zmiany w organizacji w tym miejscu, więc w związku z tym, że bardzo dużo kierowców przemieszcza się od tej godziny tymi ulicami, mam myślę o Sikorskiego, Krakowskiej, Narutowicza, tak jutro ta sytuacja może być jeszcze bardziej utrudniona i właśnie tyle osób powinno też zwrócić uwagę na te zmiany organizacji ruchu. No trzymamy za Was kciuki i za to.

Love Hearts, ballada grupy Nazareth i charakterystyczny głos Dana McCafferty'ego, który jakby żył dziś, przyjmowałby życzenia z okazji 80. urodzin. Zmarł 8 listopada w 2022 roku w wieku 76 lat, a urodził się 14 października 1946 roku. Wokalista grupy Nazareth w latach 1968-2013. A 14 października w 1957 roku wydany został jeden z klasyków Elvisa Presleya, Jailhouse Rock. Utwór stał się 9. z kolei numerem 1 Elvisa i pozostawał na liście Billboardu przez 19 tygodni. Filmowa scena, w której Presley wykonuje ten utwór, jest uważana przez historyków muzycznych za pierwsze rockowe wideo. Jailhouse Rock nagrywane było później przez wielu innych artystów, takich jak Jerry Lee Lewis, The Animals, The Blues Brothers, Queen, Motley Crue, ZZ Top czy Jeff Beck Group. U nas Elvis Presley, Jailhouse Rock. Na zakończenie naszego spotkania środowego słyszymy się jutro, kilka minut po godzinie 12. Za chwilę Lucyna Ruchała poprowadzi Puls Regionu. Zapraszam i polecam w jej imieniu i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A teraz niech głos zabierze król rock'n'rolla. Pa, pa, do jutra!

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Budujesz dom dla siebie? A może jesteś deweloperem? Layer Polska. Razem zbudujemy naszą przestrzeń. Firma Layer jest renomowanym producentem wysokiej klasy ceramiki budowlanej i kostki brukowej. Layer. Ceramika budowlana, kostka brukowa, systemy kominowe i wentylacyjne, nadproża i stropy. Więcej na www.layer.pl. Layer Polska. Murowany sukces.
4: Jakiego rozwoju potrzebuje Polska i Mielec? Porozmawiamy o tym już w czwartek 15 października podczas spotkania z Mateuszem Morawieckim. Były premier przyjedzie do Mielca w ramach trasy Rozwoju Plus. To otwarte spotkanie. Będzie można zadać pytanie i podzielić się swoją opinią. Zapraszają posłowie Fryderyk Kapinos i Zbigniew Chmielowiec. Początek o godzinie 18 w restauracji Imperium przy ulicy Powstańców Warszawy 49 w Mielcu. Do zobaczenia w czwartek o godzinie 18.
5: Po reklamie.
6: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
7: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
6: Interwencje.
8: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
6: Opinie.
9: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
6: Fakty.
10: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
11: Radni zabiegają o budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Hodowlanej i Wyszyńskiego w Tarnowie. W sierpniu doszło tam do tragicznego wypadku.
12: Koszty około 40 tysięcy złotych. My dokonujemy inwestycji za 25 milionów. Nie wierzę w to, żeby w budżecie miasta nie przesunąć środki.
11: Mediacje pomagają uniknąć dodatkowego stresu oraz straty czasu i pieniędzy, a wciąż wiemy o nich niewiele. Zanim pójdziemy z kimś do sądu, warto poprosić o pomoc mediatora.
13: Jeżeli mamy spór gospodarczy o 5 milionów złotych, to opłata od pozwu to jest około 200 tysięcy złotych. No to jeżeli ktoś pójdzie do mediatora i zawrze z tym przeciwnikiem swoim ugodę, to cała ta opłata zostanie mu zwrócona.
11: 200 uczniów zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu ślubowało w związku z dołączeniem do Związku Strzeleckiego Strzelec.
14: Przysięgam, że całe życie
15: dobro Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Dobro Rzeczypospolitej Polskiej, ale wszystko inne wyższe nam nie będzie.
11: Dla uczniów i mieszkańców przy szkole w Tarnowcu w Dniu Edukacji Narodowej otwarto nowe boisko wielofunkcyjne.
16: Fajnie, że mamy to nowe boisko. Będzie więcej miejsca na robienie różnych aktywności. Są tam kosze, siatka.
11: A po godzinie 16 naszym gościem będzie Artur Grondalski z Gorlic, który ostatni urlop przed emeryturą postanowił poświęcić na ekstremalną akcję charytatywną. Na nogach idzie do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Chce w ten sposób pomóc Nikoli Woźniak i Poli Betkier z zespołem Reta. Te wszystkie informacje w rozszerzonej formie do godziny 17. Nie zabraknie także wieści ze sportu czy kultury oraz jak zawsze dobrej muzyki. Zapraszam w gorąco w imieniu własnym i reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Mieszkańcy oczekują poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic Hodowlanej z Wyszyńskiego, przekonuje tarnowski radny miejski Henryk Łabędź. Przewodniczący klubu radnych PiS apelował w audycji Słowo za Słowo do władz Tarnowa, by poważnie podejść do problematycznej infrastruktury w tej części miasta. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
5: Na skrzyżowaniu Hodowlanej z Wyszyńskiego pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku. Życie straciła 35-letnia kobieta, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Na wylocie z ulicy Hodowlanej do krawędzi jezdni doprowadzony jest chodnik, jednak po drugiej stronie do ścieżki rowerowej można dotrzeć jedynie wydeptaną dróżką. Po wypadku pojawiły się sprzeczne opinie, czy to miejsce można traktować jako sugerowane przejście dla pieszych, czy też piesi nie mają prawa tam przechodzić. Henryk Łabędź apelował, by wybudować w tym miejscu przejście, które rozwieje wątpliwości i jednoznacznie da pierwszeństwo pieszym. Radny sugerował, że infrastruktura mogłaby wyglądać podobnie do przejścia, które powstało na ulicy Koszyckiej.
6: Przejście dla pieszych zostało na ulicy Koszyckiej z dojściem do przystanku do autobusu numer 33 i tam się sprawdza. I to były koszty około 40 tysięcy złotych. Należałoby tam rzeczywiście spowodować, aby to było przejście takie w miarę profesjonalne, podświetlane, ze znakami. Jeżeli to jest kwota 40 tysięcy złotych i mamy odpowiedź z Urzędu Miasta, że muszą być środki, no to my dokonujemy inwestycji za 25 milionów. No to nie wierzę w to, że w budżecie miasta nie spowodować takiego ruchu, żeby przesunąć środki, które są zaplanowane w tym roku na wykonanie jakiejś inwestycji, ale ta inwestycja nie jest konieczna.
5: Henryk Łabędź podkreślał jednocześnie, by inwestycje w tym miejscu zrealizować na poważnie, a nie jako tymczasowe rozwiązanie, które najprawdopodobniej zostałoby już na lata.
6: Ja apeluję do pana prezydenta, wszystkich służb, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa, żeby naprawdę poważnie potraktowały ten problem. No pod odpowiedź tego typu, że będzie koncepcja opracowywana, gdzieś środki muszą być, no jest trochę niepoważna.
7: Brakuje doraźnego takiego rozwiązania na już?
6: Ja bym nie chciał, żeby to było doraźne, bo to znowu przyzwyczajamy się do doraźnego rozwiązania i kolejni prezydenci będą mówić, że jednak żeśmy tam zrobili. Wystarczyłoby zrobić właśnie tak jak na ulicy Koszyckiej. Tam nie trzeba cudów.
5: Na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu wskazywali także uczestnicy rowerowej masy krytycznej, która przejechała ulicami Tarnowa w końcówce września.
8: Poruszam się po Tarnowie rowerem. Ten wypadek, który się tutaj zdarzył, no to jest tragedia. Zresztą sama wielokrotnie byłam w bardzo niefajnych sytuacjach, szczególnie na Krakowskiej, w momencie, kiedy jest wyjazd ze stacji BP i kierowcy patrzą po prostu tylko w lewą stronę. W ogóle nie interesuje, czy ktoś nadjedzie z prawej i tak by mnie zmiotło, mówiąc szczerze, dwa razy. Więc uważam, że poprawa infrastruktury rowerowej w tym mieście to jest coś bardzo ważnego. Ale liczę na to, że jednak coś się wreszcie zmieni.
9: Ja mam trochę spostrzeżeń takich ze Skandynawii, bo ostatnie 20 lat tam spędziłem i teraz właśnie od roku czasu, jak wróciłem do kraju, to obserwuję, że w Tarnowie są zmiany, ale jeszcze dużo trzeba zmienić, zwłaszcza po tej tragicznej sytuacji, co tu się wydarzyło, a też często tędy jeżdżę. I naprawdę trzeba zwracać uwagę i ludzi troszeczkę uświadomić, zwłaszcza kierowców na czterech kółkach, że jednak rowerzysta to też jest pełnoprawnym uczestnikiem drogi.
5: O komentarz do planów inwestycyjnych miasta na newralgicznym skrzyżowaniu zapytaliśmy w Zarządzie Dróg i Komunikacji. Dyrektor ZDIK Grzegorz Wałęga podkreślił, że kwestia wyznaczenia przejścia jest traktowana poważnie, ale oznacza to konieczność przeprowadzenia gruntownej analizy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W stanowisku czytamy m.in., że nie wystarczy wziąć trochę farby i namalować pasy, a później udawać, że jest to tarcza ochronna dla niechronionych uczestników ruchu. Pełną treść komentarza zamieściliśmy na www.rdn.pl.

0: Na Sądecczyźnie coraz więcej sporów kończy się, zanim trafi na sądową wokandę, ale wciąż za mało. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyła się konferencja naukowa Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, zorganizowana przez uczelnię oraz Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. To element trwającego Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Na miejscu był Łukasz Raczkowski.
1: W przypadku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu rocznie mediacje dają efekt w około 25% spraw, które są rozpatrywane. Jeszcze więcej, bo aż 70% sporów kończy się pozytywnie w naszym regionie, jeśli sprawami zajmują się prywatni mediatorzy. Mediację proponuje sąd, zanim rozpocznie się postępowanie, ale to dwie strony sporu muszą wyrazić na nie zgodę oraz mogą wybrać, czy chcą mediatora sądowego, czy prywatnego. Jak mówił Mieczysław Kamiński, prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, mediacji nie wolno mylić z negocjacjami.
2: Mediator nie negocjuje ze stronami ugody, nie przedstawia warunków, na których można zawrzeć porozumienie. Mediator tak kieruje tym postępowaniem, żeby każda ze stron dochodziła do takich wniosków, które będą ich pozycje zbliżać. Najpierw poznaje ich oczekiwania, potem przedstawia te oczekiwania drugiej stronie, kierując rozmową, zadając pytania, stara się, aby doprowadzić do tego, że sama strona znajduje sposób na rozwiązanie.
1: Jak mówi zawodowy mediator Andrzej Brzeziński z Beskidzkiego Centrum Mediacji, większość spraw dotyczy Wydziału Cywilnego.
3: Zasadniczo wszystkie spory sąsiedzkie, wszystkie spory rodzinne, wszystkie spory z zakresu prawa pracy, wszystkie spory dotyczące również kwestii karnych, ale karnych wnioskowych, czyli takich, że ktoś sam wnosi rozstrzygnięcie pewnych kwestii typu na przykład zniesławienie, znieważenie, to w tych wszystkich sprawach strony mogą porozumieć się między sobą właśnie przy wsparciu mediatora, absolutnie nie angażując sądu.
1: Co ważne, pozytywne zakończenie mediacji daje możliwość zwrotu opłaty od pozwu, a więc obywatele są przez to zachęcani do korzystania z mediacji. Sąd rejonowy w Nowym Sączu w sprawach gospodarczych ma w tej kwestii dobre wyniki. Cała Małopolska nie jest już pod tym kątem w czołówce, ale raczej na dalszych miejscach. Jak mówi koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia w stanie spoczynku Zbigniew Krupa, przodują tu Śląsk czy Wielkopolska, co ma jeszcze zaszłości z zaborów. W dawnej Galicji świadomość prawna była mniejsza. Zbigniew Krupa dodaje, że takie konferencje mają na celu przede wszystkim zwiększanie tej świadomości, aby obywatele przed trafieniem do sądu mieli możliwość rozwiązania sprawy wcześniej, unikając często wielu nieprzyjemności. W poprzednim roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu spełniał taką funkcję informacyjną dosyć często.
4: W naszym Sądzie Okręgowym gościliśmy 9 szkół i 2 uniwersytety trzeciego wieku, gdzie propagowaliśmy tą ideę mediacji. To było opowiadanie, wskazanie, jakie są właśnie plusy korzystania z tej formy, a także warsztaty z udziałem mediatora, gdzie uczniowie czy osoby dorosłe z uniwersytetów trzeciego wieku mediowały między sobą. Były bardzo ciekawe zajęcia. Tym programem, jeżeli chodzi o szkoły, objęliśmy ponad 200 uczniów.
1: Nie należy też ukrywać, że im więcej konfliktów rozstrzygnie się za sprawą mediatorów, tym mniej pracy dla samych sądów, co w przypadku polskiej rzeczywistości, gdzie sądy są zasypywane sprawami, będzie też działało pozytywnie na szybkość ich pracy, na czym wszystkim powinno zależeć.

0: Niektórzy uczniowie nie poszli dziś do szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a inni przysięgali, że będą walczyć o Polskę przez całe życie w myśl zasady Bóg, honor, ojczyzna. Pierwszoklasiści z zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu uroczyście ślubowali dziś na dziedzińcu szkolnym. Blisko 200 uczniów wstąpiło w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec.
1: Przysięgam!
2: Przez całe me życie!
1: Dobro Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Dobro Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
3: Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie.
4: To taki pierwszy stopień do wkroczenia właśnie w naszą drogę.
5: Co wam towarzyszyło w trakcie przysięgi?
4: Lekki stres, ale też taka satysfakcja z tego, że to właśnie my możemy kroczyć tą drogą.
6: Duma, która naprawdę nas rozpiera wszystkich.
7: Byłam bardzo szczęśliwa.
8: To właśnie to jest już klucz w to, że będę policjantem.
9: Ja jestem starszą siostrą i od małego było widać ten zapał po prostu do takiej odpowiedzialności. Cały czas wiedziała, że pójdzie do szkoły mundurowej, dążyła do tego, więc jesteśmy bardzo dumne z tego, że właśnie nasza rodzina teraz jest częścią tej szkoły mundurowej.
10: Przeszło to z pokolenia na pokolenie, bo tata tak samo był w wojsku. Dziadek też był w wojsku, więc to chyba rodzinne tak u nas. Miłość do kraju, ojczyzny.
5: Jak się dzisiaj patrzyło na to ślubowanie?
11: Byłam na ślubowaniu, na przysiędze mojego męża, świętej pamięci, więc to przeżyłam bardzo i tak samo i teraz, nie? Widząc, że wnuczka poszła w ślady taty, dziadka, służyć ojczyźnie i Bogu.
5: Tutaj, tata, jakie emocje towarzyszyły?
12: No, przypomnienia sprzed 28 lat, bo byłem w 98 w Krakowie, to trochę tak ciarki przeszły, jak tyle wojska krzyknie tą przysięgę jednak i no jest takie wspomnienie i chwile przeżycia takiego. No ogólnie lubię mundurówkę i bardzo się cieszę, że włożyła w te ślady.
13: Blisko 200 strzelców rozpoczęło naukę 1 września. No a dzisiaj oczywiście przysięga, czyli ta kulminacja pewnego ceremoniału, który powoduje, że są już pełnoprawnymi strzelcami. Mamy nadzieję, że następna przysięga to będzie ta wojskowa, ewentualnie w jakiejś innej służbie mundurowej, policja, straż pożarna, straż graniczna, więc w tych kierunkach nasza młodzież idzie i jesteśmy z tego bardzo dumni.
5: Kształcicie młodych pod tym kątem. Jakie oni wykształcenie tutaj otrzymują?
13: No to jest oczywiście liceum ogólnokształcące, więc wykształcenie średnie zakończone maturą, ale każda z tych klas realizuje program szkolenia mundurowego, który później daje im przywileje przy rekrutacji do służb mundurowych, bo realizujemy wszystkie programy ministerialne, Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, OPW z dronem, branżowe oddziały wojskowe, oddziały przygotowania wojskowego, oddziały przygotowania mundurowego, więc kształcimy na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz wszystkich służb mundurowych.
0: Mówił Sławomir Szczerkowski, dyrektor zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Maria Mułka. A jeśli chcecie zobaczyć, jak ślubowali strzelcy, zajrzyjcie na Facebook Radia RDN Nowy Sącz.

0: Już za chwilę potrącenie mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim w Jadownikach na miejscu LPR. Jutro otwarcie nowego kompleksu medycznego w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie.
1: Cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych. Będzie nowa, bardzo nowoczesna, intensywna terapia.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Pojawił się najnowszy komunikat o zdrowiu papieża Leona XIV po wczorajszej operacji. Wszystkie wyniki są w normie, informuje Vatican News. Przebieg rekonwalescencji przebiega zgodnie z planem. Papież przyjmuje regularne posiłki. Dzisiaj rano Ojciec Święty poddał się badaniom krwi i prześwietleniu klatki piersiowej przewidzianym po zabiegu. Wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył też fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po sali. Wznowił regularne przyjmowanie posiłków, spożywanie śniadanie i obiad. Przebieg rekonwalescencji jest zgodny z planem, tak informują lekarze, cytowani przez Vatican News. W Jadownikach w powiecie brzeskim doszło do potrącenia mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim. Poszkodowanym zajmują się ratownicy medyczni. Na miejsce zadysponowano też lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak przekazał oficer prasowy brzeskiej policji Grzegorz Kupiec, ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna na wózku poruszał się jezdnią, a w pewnym momencie zmienił kierunek jazdy i wjechał przed nadjeżdżający samochód. W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, jest chodnik. Policja zaznacza jednak, że są to wstępne informacje. Okoliczności zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To największa inwestycja w historii Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jutro otwarcie nowego kompleksu medycznego, który ma znacznie podnieść jakość i poszerzyć ofertę leczenia pacjentów. W nowym budynku H, który jest połączony z pozostałą częścią szpitala, jest 5 sal operacyjnych, 2 sale diagnostyczno-zabiegowe, centralna sterylizatornia, sala wybudzeniowa, zaplecze techniczne, ale też anestezjologiczne. Zostanie tutaj przeniesiony oddział neurologii z pododdziałem udarowym, a oddział anestezjologii i intensywnej terapii zwiększy liczbę łóżek z 9 do 14.
1: Cały blok operacyjny będzie tam przeniesiony, czyli 7 sal operacyjnych, z czego 3 dedykowane są dla onkologii, 2 sale diagnostyczne i 2 sale, jedna dla ortopedii, a druga dla neurochirurgii. No zupełnie nowe, nowoczesne na światowym poziomie rozwiązania. Pododdział udarowy został od nowa urządzony, zbudowany. Będzie nowa, bardzo nowoczesna, intensywna terapia. W tej chwili mamy zakontraktowanych 9 łóżek. Zwiększyliśmy tę ilość zgodnie z wytycznymi, z wymaganiami do 14 łóżek. No z tym, że na to nie ma jeszcze kontraktu, to będziemy się starać. I rozmawiamy zresztą już z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Mówiła w porannej rozmowie słowo za słowo dyrektor szpitala Anna Czech. Pierwsze operacje z użyciem robota chirurgicznego będą się tu odbywać najwcześniej w przyszłym roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zmodernizowana dyżurka GOBR na Magórze Małastowskiej ma być gotowa w przyszłym roku. Duża część prac będzie wykonana jeszcze tej jesieni. Legendarna dyżurka, którą opiekują się ratownicy górscy z sekcji Gorlice, została wybudowana w latach 70. i od lat nie spełnia już odpowiednich wymogów. Remont jest zatem konieczny, aby pod Magórę Małastowską znów wróciły ratownicze dyżury. Spodziewamy się tam większego ruchu z kilku powodów, wyjaśnia ratownik Grzegorz Sus, wiceprezes grupy krynickiej GOPR.
3: Przede wszystkim budowa nowego schroniska, które będzie w najbliższym sąsiedztwie naszej dyżurki i prawdopodobnie budowę wieży widokowej, która powstanie na Magórze Małostowskiej z inicjatywy gminy Sękowa. No ale też sezon narciarski pokazuje, że w ubiegłym roku i w poprzednich latach wyciąg na Magórze funkcjonował, więc tam też tych wypadków może się okazać więcej. Więc my też chcemy być na to przygotowani, aby służyć pomocą tym osobom, które w tamtym terenie ulegną wypadkom.
0: Do końca roku dyżurka ma być gotowa w stanie surowym, a w przyszłym roku zostanie wykończona i wyposażona w odpowiedni sprzęt.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zabytkowy dwór z Wielogłów zyska nowe życie. Właśnie trwa rekonstrukcja budynku. W Sądeckim Parku Etnograficznym plan zakładał odzyskanie i odnowienie jak największej liczby oryginalnych elementów, a następnie odtworzenie historycznej formy budynku w nowym miejscu. Obiekt zostanie przywrócony do swojej pierwotnej formy, podkreślał w słowo za słowo Werden Nowy Sącz Janusz Optułowicz, kierownik działu konserwacji architektury i inwestycji Muzeum Ziemi Sądeckiej.
4: Ponieważ on został wielokrotnie przebudowywany, utracił w wielu częściach formę architektury dworskiej, między innymi zniknęły tam dwa alkierze, bo obiekt pierwotnie był czteroalkierzowy. Te alkierze wszystkie zostaną odbudowane na skansenie. Niestety substancji pierwotnej, prawdziwej z tego dworu udało się odzyskać w około 50%.
0: A w dworze utworzone zostanie Centrum Integracji Muzeów Domowych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wpisany w pieniny pod takim hasłem w Szczawnicy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu, twórcy pienińskich perci. W stulecie ich wytyczenia w Szczawnicy zorganizowane zostanie wydarzenie, podczas którego odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica poświęcona kapłanowi, który, jak podkreśla proboszcz parafii w Szczawnicy, ksiądz Tomasz Kudroń, był jednym z najwybitniejszych pionierów polskiej turystyki górskiej i taternictwa.
5: Przy drodze pienińskiej, obok pawilonu Parku Narodowego, więc można powiedzieć pod koniec przełomu Dunajca, na skalnej ścianie ta tablica zostanie umieszczona i odsłonięta. 100 lat temu równo wytyczył dwa szlaki, takie ekstremalne, Sokolą Perć i Skalną Perć. Szukał przede wszystkim piękna gór i takiej perspektywy, z której to piękno widać. I z drugiej strony on miał doświadczenie też z tego, że to przebywanie w górach wyzwala w nas nowe energie. Te wyzwania takie ekstremalne, one też te nowe pokłady z nas wydobywają.
0: Wydarzenie odbędzie się w Szczawnicy już w najbliższą sobotę, początek o 10:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: No ciepło to nie jest. Około 10 stopni w Tarnowie, też około 10 w Nowym Sączu. Jutro będzie cieplej, do około 13 i będzie słonecznie przynajmniej przez jakąś tam część dnia, bo również opady deszczu są możliwe, takie przelotne, no i zachmurzenie w związku z tym to chyba rzecz jasna. Biometr mamy wciąż niekorzystny, na szczęście nie wieje mocny wiatr, tylko słabe z południowego zachodu.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Prawie 8 minut po 16.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Galeria Sztuki Współczesnej BWS Sokół w Nowym Sączu zaprasza na wyjątkową wystawę Nieprzerwane wątki. Tkanina artystyczna. To ekspozycja, na której spotykają się mistrzowskie dzieła twórczyń legendarnej polskiej szkoły tkaniny oraz prace wybitnych, współczesnych artystek kontynuujących tę tradycję. Wystawa czynna do 15 listopada 2026 roku. Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Myk i dwa kroki. No, o wiele więcej niż dwóch krokach powiemy teraz w Pulsie Regionu. Piesza wędrówka, ponad 950 km drogi i charytatywny cel. Takiego wyzwania tuż przed przejściem na emeryturę podjął się 64-letni mieszkaniec Gorlic. Artur Grondalski swoją ekstremalną wędrówką chce pomóc Nikoli i Poli chorującym na zespół Retta, ale też zwrócić uwagę na ogromne koszty terapii i potrzeby rozwoju nowoczesnych metod leczenia. Żeby powiedzieć o tej akcji, łączymy się z Portugalią. Przy mikrofonie Maria Mułka i jej gość.
1: Jesteśmy właśnie na łączach z panem Arturem Grondalskim z Gorlic, który przemierza bardzo ciekawą trasę, myślę, że wielu znaną, do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Od 1 października jest pan już na szlaku, ale w pańskim przypadku mamy tutaj do czynienia też z akcją charytatywną. No i o tym wszystkim mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panią i wszystkich słuchaczy.
1: Jak się wędruje, proszę na początek powiedzieć?
2: Pierwszy odcinek drogi z Lagos, to jest praktycznie niedaleko Faro, na samym dole Portugalii, do Lizbony, to jest cały czas trasa po wydmach, piaskach, plażach i klifach. Bardzo, ale to naprawdę bardzo ciężka, bo piasek jest praktycznie jak piasek wydmowy i czasami no, 40 km pokonywałem do 12 godzin.
1: Piaszczysta nawierzchnia cały czas towarzyszy, czy ona się zmienia?
2: Zmieniła się od momentu dojścia do Lizbony, do Setúbal już praktycznie, od Setúbal do Lizbony i później już wszedłem na drogę Świętego Jakuba, kieruję się w stronę Porto i w tej chwili to jest przede wszystkim drogi szutrowe, jakieś pola otwarte, lasy, no bardzo zróżnicowane te, no również miasteczka, bardzo urokliwe, małe.
1: Ten cel, który sobie pan obrał, to około 950 kilometrów. Właśnie tyle ma liczyć ta trasa. Dlaczego akurat ten odcinek został wybrany?
2: To znaczy ja zamierzałem właśnie przejść całą Portugalię i część Hiszpanii. W ogóle w zamyśle swoim pierwszym miałem przejście całego Półwyspu Iberyjskiego, ale niestety póki co jeszcze pracuję i nie mam na tyle urlopu, abym mógł tak daleko dojść. Chyba, że może prędkość, jaką pokonuję te kilometry, będzie na tyle duża, że no być może uda się. A tym celem takim końcowym, na który mówimy koniec świata, to jest Fistera w Hiszpanii.
1: Na taką drogę trzeba się odpowiednio przygotować. Były jakieś specjalne treningi przed wyruszeniem w trasę?
2: Wie pan, ja praktycznie cały czas staram się ruszać i dlatego dla mnie tam jakieś podróże z plecakiem czy jakieś tam większe odległości kilometrów nie są mi obce. Ja też związany byłem z Nowym Sączem bardzo długo, gdyż trenowałem w Sandecji Nowy Sącz i w Beskidzie Nowy Sącz, lekko atletyka.
1: Więc to,
2: stąd takie chyba pozostałości jeszcze.
1: To sportowe podejście jest tutaj, towarzyszy przez całe życie, tak?
2: Chyba tak. Jakoś człowiek to ma we krwi i próbuje w jakiś sposób chyba się rozładować w ten sposób. No.
1: W głosie wyczuwam już lekkie zmęczenie, no bo tych kilometrów troszeczkę w nogach jest do tej pory.
2: 10 maratonów, także no to jest to. Nawet sam jestem zdziwiony, że po

0: na 3 dni, czyli mam troszeczkę takiego zapasu.
1: Wyruszył pan w tę drogę z myślą o dwóch dziewczynkach, które chorują na zespół Retta. Jak ta akcja ma im pomóc?
0: Dwie rodziny, w których dwójka wspaniałych dziewczynek zachorowała na tą chorobę, na ten syndrom Retta, ma ogromne problemy, żeby zdobyć pieniądze na ich leczenie i rehabilitację. No, niestety leczenie będzie w Stanach Zjednoczonych. Koszty dla jednej dziewczynki to jest około 7 milionów złotych. Są niesamowite pieniądze. Dlatego podjęliśmy się tej akcji, nie ja sam, bo też z panem Tomaszem Stasiowskim i rodzicami i obydwu dziewczynek, że ja spróbuję przejść tą trasę, a oni będą próbowali to jakoś transmitować, rozgłaszać i może w ten sposób uda nam się dotrzeć do jakichś osób, które pomogą finansowo, żeby tą zbiórkę jedną i drugą zakończyć i żeby te dziewczynki miały szansę na lepsze życie i powrót do zdrowia.
1: Dlatego, że rozgłaszacie, także do naszej stacji dotarły te informacje o tak pięknej misji, tak pięknym wyzwaniu i dzięki temu też nasi słuchacze mogą usłyszeć o Nikoli Woźniak i Poli Betkier, dziewczynkach chorujących na zespół Retta. Dużo tutaj funduszy jest potrzebnych, żeby mogły myśleć o powrocie do zdrowia, o tym, żeby no właśnie ich życie stało się po prostu lepsze.
0: Tak, no mam nadzieję, że akurat może uda się zaszczepić jakieś firmy, które po prostu mogłyby wspomóc. No, nie ukrywam, przez to, że mieszkałem w Nowym Sączu, też mam jakieś tam pomysły, żeby może dotrzeć do takich naprawdę potężnych firm. Ja wiem, że tych zbiórek jest mnóstwo. Wiem, że do tych firm także jest mnóstwo pism, zapytań, próśb. Ale może jednak się uda. No.
1: Dziewczynki rzeczywiście potrzebują tego wsparcia. Zachęcamy więc każdego, kto nas teraz słucha, do tego, żeby jeśli ma otwarte serce i chciałby wspomóc, zainteresował się zbiórkami. Oczywiście te zbiórki udostępnimy na naszej stronie internetowej. Czego życzyć panu na trasie, na tych kolejnych kilkaset jeszcze kilometrów?
0: Marzeniem moim jest jedno, żeby zakończyć te zbiórki. To jest priorytet. No, główny priorytet całego tej wyprawy i to jest mój cel, który chciałbym zrealizować. No, niestety pierwsza moja wyprawa na najwyższy wulkan na ziemi, na Ochosa, skończyła się 500 metrów przed szczytem ze względu na temperatury i wiatr. I także że myślę, że może tym razem się uda, że dotrę do celu i jakoś pomożemy tym dziewczynkom.
1: A do celu jeszcze kilkanaście dni, pod koniec października w takim razie akcja będzie się kończyć.
0: To znaczy muszę wrócić z powrotem 1 listopada, dlatego że mam tylko tyle urlopu. Jest to mój ostatni urlop przed emeryturą i dlatego mam ograniczony ten właśnie czas. No.
1: Czemu właśnie ostatni urlop przed emeryturą poświęca się na taki cel, na taką bardzo wymagającą wędrówkę po trudnym terenie?
0: To wynikło z tego, że te dziewczynki nie mają zbyt dużo czasu. Ja planowałem, że może na drugi rok to zorganizuję, ale po rozmowach z rodzicami wiem, że tutaj liczy się czas, bo po prostu czas zabiera im nabyte funkcje życiowe, takie jak właśnie chodzenie, jak mowa i tak dalej. I po prostu im szybciej uda się zebrać te pieniądze, tym większa szansa, że zdążymy im pomóc.
1: Co pana inspiruje do takich akcji, tego typu działań?
0: Między innymi osoba, która pochodzi z Nowego Sącza, trenowała w Beskidzie Nowy Sącz u pana trenera Szczepanika Adama, Izabela Zachara Zatorska-Piskacz. Jest to dziewczyna, która czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w biegach górskich. To myślę, że to jest chluba Nowego Sącza. Już nie zliczę tytułów mistrzyni Europy i medali zdobytych na mistrzostwach świata. I ona w tej chwili mieszka w okolicach Krosna i tam cały czas organizuje biegi charytatywne dla dzieci. No i rodzinie Iza słyszysz, pozdrawiam.
1: My także pozdrawiamy panią Izabelę. Każdy, kto chciałby się zaangażować w tę akcję, może więcej na temat dziewczynek przeczytać na naszej stronie rdn.pl. A dodajmy, że Nikola Woźniak i Pola Betkier chorują na zespół RETA, rzadką chorobę o podłożu genetycznym.

0: genetycznym, która może prowadzić do poważnych zaburzeń rozwoju i sprawności ruchowej. Zbiórki trwają na leczenie oraz rehabilitację dziewczynek, które mogą pomóc im w normalnym życiu. My panu Arturowi życzymy wytrwałości, no i oczywiście dotarcia jak najszybszego do celu.
1: Ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Maria Mułka.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dziś rano doświadczyliśmy chyba najniższych temperatur w tym sezonie. Było około 1 stopnia powyżej zera. No jutro już tak chłodno nie będzie. Około 6-7 to będą takie minimalne wartości, które pokażą nasze termometry w okolicach wschodu słońca. Później już będzie tylko cieplej, nawet do 13. No mówię nawet, chociaż w ostatnim czasie to było dużo cieplej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Dzień Edukacji Narodowej w Tarnowcu w gminie Tarnów świętowali nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie. Dziś oficjalnie zostało otwarte boisko sportowe przy szkole podstawowej. Na miejscu z mikrofonem i aparatem fotograficznym była Jolanta Moździerz.
1: Z nowego miejsca do ćwiczeń cieszą się przede wszystkim uczniowie.
2: Fajnie, że mamy to nowe boisko. My mamy osobno WF-u, chłopacy i dziewczyny. Wszyscy musieli się mieścić na tej jednej hali. Teraz będziemy wychodzić na to boisko i
3: nie będzie kłótni, że jedna klasa musi iść na jedno boisko albo na świetlicy, tak jest, a druga musi iść na drugie, tylko będą dwa boiska zasadniczo do trzy, więc można będzie się łatwo podzielić. Nowe bramki i nowe kosze to na pewno dużo więcej da.
4: Będzie więcej miejsca na robienie różnych aktywności, są tam kosze, siatka.
5: Nawet fajnie wyjść tak na pole na jedną godzinę, jak są dwa boiska, to się rozdzielić chłopaki, dziewczyny. Fajnie.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Hetmana Tarnowskiego w Tarnowcu, Anna Filar, wskazuje, że nowe boisko pozytywnie wpłynie na rozwój fizyczny uczniów.
6: Boisko wielofunkcyjne, o którym od lat marzyliśmy, przy 296 uczniach dodatkowe wsparcie w postaci boiska bardzo jest przydatne. Do tego jeszcze stawiamy na zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo, więc nowe boisko jak najbardziej przyda się. Jest to boisko, które może być przeznaczone do gry w koszykówkę, w piłkę nożną, jak i siatkówkę, ale również został kort tenisowy, także w tenisa również możemy zagrać.
1: Młodzież, która uczy się w szkole podstawowej w Tarnowcu, może poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Tylko kilka dni temu reprezentacja chłopców zajęła pierwsze miejsce w gminnych igrzyskach dzieci w halowej piłce nożnej, co daje im awans do rozgrywek powiatowych. Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Tarnowcu Dominika Półtorek przyznaje, że uczniowie chętnie ćwiczą na lekcjach.
7: Nie obserwujemy takich kłopotów jak zwing szkoła, jak to się mówi powszechnie w Polsce, że gdzieś uczniowie nie ćwiczą, zwalniają się. Raczej są to sporadyczne przypadki i rzeczywiście jest to spowodowane jakimiś kontuzjami, jakimiś zwolnieniami lekarskimi. Także u nas tego problemu tak naprawdę nie ma.
1: Z nowego boiska będą mogli korzystać nie tylko uczniowie szkoły podstawowej, ale także wszyscy mieszkańcy Tarnowca i okolic, zapowiada wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
8: My teraz powinniśmy i inwestujemy przede wszystkim w młodzież. Jak będzie młodzież wychowana? Jak będzie wykształcona? To będzie przyszłe nasze pokolenie, które przejmie po nas pałeczkę rozwoju gminy, powiatu, województwa, ale również kraju. Tak się staramy, aby również te obiekty sportowe, które są przy szkole, które są wykorzystane na zajęcie WF-u, również po lekcjach były wykorzystane przez dzieci, przez młodzież, ale również przez społeczeństwo.
1: Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Tarnowcu odbyło się w Gminnym Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie przyznają w rozmowie z Radiem RDN Małopolska, że doceniają trud pracy nauczycieli.
9: Moje ulubione nauczycielem to jest pani od polskiego, bo bardzo też próbuje nas nauczyć i jest taka cierpliwa do nas. Nawet jak czasami nam coś nie wychodzi, no to ona próbuje dalej nas nauczyć i jest taka kochana.
10: Ja ich cenię przede wszystkim za to, że no nas uczą, no bo mogliby nie pracować w tej szkole, a jednak dla nas to robią, próbują, mimo że czasem im nie wychodzi, bo nasza klasa jest trochę głośna, to zawsze mają do nas cierpliwość.
1: Czego byś życzył nauczycielom swoim?
3: No, wszystkiego najlepszego, oczywiście dużo czasu, cierpliwości dla nas, po prostu miłego życia, żeby dobrze im miało chwilę w szkołach.
1: Po uroczystościach na nowym boisku wręczono nagrody dla wyróżniających się nauczycieli z terenu gminy Tarnów. Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego w Tarnowcu to około 600 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
11: Reklama.
12: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
13: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
12: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
14: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
15: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu, przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, a po dogrywce 3-2. Dwa gole dla Polski strzeliła Ewa Pajor, a jednego Paulina Tomasiak. W serii rzutów karnych trafiły Paulina Dudek, Ewelina Kamczyk, Adriana Achcińska, Natalia Padilla-Bidas, spudłowała Ewa Pajor. Dwa strzały rywalek obroniła Kinga Saweryn. Ewelina Kamczyk nie tkryła radości po meczu.
2: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
1: W finale baraży Polska zagra z Irlandią. Decydujące mecze na przełomie listopada i grudnia. Mistrzostwa Świata odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Dwie czwartoligowe drużyny zawalczą dzisiaj o Puchar Polski szczebla tarnowskiego podokręgu piłki nożnej. Na stadionie Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Czerwonych Klonów staną naprzeciwko siebie zespoły Unii Tarnów i Wolani Wola Rzędzińska. Pucharowe potyczki trwają od początku sierpnia, a początkowo w rozgrywkach uczestniczyło 30 drużyn. Unia i Wolania rozpoczęły rywalizację od ćwierćfinałów. Na drodze do finału tarnowianie w pierwszym meczu pokonali 3-1 Tarnowie, a w półfinale takie samo zwycięstwo odnieśli nad rezerwami Tarnowi. Wolania w ćwierćfinale wyeliminowała Dunajec Zakliczyn, remisując 2-2 w regulaminowym czasie gry i wygrywając 4-3 w rzutach karnych. W półfinale natomiast zespół z Woli Rzędzińskiej rozgromił LKS Szynwołd 7-0. Wstęp na finałowe starcie pucharowe będzie bezpłatny, jednak ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc na trybunach będzie ograniczona. O możliwości wejścia ma decydować kolejność przybycia kibiców. Pierwszy gwizdek sędziego dzisiaj o godzinie 20:00. Pochodząca z Powroźnika w powiecie nowosądeckim Małgorzata Myjak została młodzieżową mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów. Uzyskała w dwuboju 181 kg w kategorii wagowej do 53 kg. Zawody rozgrywano w Albanii. Małgorzata Myjak jest zawodniczką LKS-u Nowosądeczanin Powroźnik, podopieczną Moniki Grzesiak-Bomby. W tym roku sądeczanka została też mistrzynią Polski w kategorii wiekowej do lat 23. Stadion Jaskółcze Gniazdo kolejny raz stanie się areną zmagań zawodników futbolu amerykańskiego. Drużyna Hunter Starnów zagra z Silesia Rebels z Katowic. Mecz rozpocznie się w niedzielę 25 października o 13:30, a organizatorzy zapraszają kibiców i sympatyków jeszcze wcześniej, bo od godziny 12:00 na uczestników będzie czekał piknik tematyczny. Organizatorzy zapowiadają, że motywem przewodnim będzie Dziki Zachód i zachęcają do przyjścia w kowbojskich strojach. Ponadto pamiątkowe zdjęcia będzie można zrobić na specjalnie przygotowanej farmie dynowej w westernowym salonie, a bawić się będzie można przy dźwiękach muzyki country. Impreza potrwa do godziny 17:00. To wydarzenie, przypomnę, 25 października, będzie to niedziela. Przy stadionie Sandecji Nowy Sącz powstanie Aleja Pamięci. Planuje się montaż 27 tablic poświęconych osobom zasłużonym dla klubu. Chodzi m.in. o ojca Władysława Augustynka, patrona stadionu w Nowym Sączu, ale też o byłych piłkarzy. Wśród wyróżnionych mają być Zygmunt Żabecki, Wacław Grądziel czy obecny współwłaściciel Sandecji Arkadiusz Aleksander. Jest to projekt, który zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na 2027 rok, a planowany koszt to niecałe 20 000 zł.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Jak dbać o flagę, kiedy ją wywieszać i co zrobić, gdy ulegnie zniszczeniu? Między innymi taką wiedzą będzie można pochwalić się podczas tarnowskiego konkursu pocztów sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. Jury nie tylko oceni wiedzę i umiejętności uczniów, ale także poprawne przeprowadzenie ceremoniału pocztów sztandarowych.
2: Chcemy, żeby konkurs nie był tylko i wyłącznie rywalizacją, ale też punktem wyjścia do sprawdzenia siebie, nabrania pewności, czy dobrze wykonujemy kolejne chwyty, czy też postawy w trakcie prezentowania szkoły z sztandarem. Specjalnie przygotowaliśmy też możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach warsztatowych w szkole podstawowej numer 1 na sali gimnastycznej cały miesiąc wcześniej, po to, aby szkoły przyszły i same na spokojnie, nie w trakcie uroczystości, sprawdziły się, czy wykonują właściwie kolejne komendy, by nabrali pewności. Nie był to dla nich stres w czasie uroczystości, a pewnym rodzaju rutyna.
1: Mówi Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka w Tarnowie. Komisja konkursowa oceni m.in. strój i insygnia pocztu, prawidłowe wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru oraz podstawowe chwyty wykonywane podczas uroczystości. Druga kategoria to indywidualny konkurs wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. Tutaj pojawią się m.in. pytania dotyczące historii hymnu narodowego, wizerunków Orła Białego na przestrzeni dziejów oraz najważniejszych polskich odznaczeń. Szkoły mogą wziąć udział w obu kategoriach konkursu lub wybrać tylko jedną. Konkurs jest dedykowany uczniom szkół podstawowych z Tarnowa i gminy Tarnów. Finał konkursu odbędzie się 28 października w Szkole Podstawowej nr 1. Uczestnicy konkursu wiedzy spotkają się z kolei w Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Tarnowie. Mała Galeria w Nowym Sączu zaprasza jutro na koncert kwartetu Rosa. Zagrają artystki, które łączy miłość do muzyki i radość wspólnego grania. Kwartet Rosa to cztery kobiety, które łączy pasja do muzyki, eleganckiego brzmienia i tworzenia wyjątkowej atmosfery podczas najważniejszych chwil. Muzyka kwartetu Rosa to subtelne emocje, elegancja i dbałość o każdy szczegół. Samą nazwę kwartetu można interpretować dwojako, jako kwiat i poranna rosa. Zespół pracuje nad debiutancką płytą, która powinna być gotowa w przyszłym roku. Przed publicznością wystąpią Gabriela Matusiewicz, Alicja Bogucka, Laura Mozdyniewicz i Magdalena Janusz. Wstęp jest wolny, początek o 18.30. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zaprasza już jutro na spotkanie autorskie z Mariolą Lorek. Mariola Lorek to pisarka pochodząca z powiatu limanowskiego, autorka powieści młodzieżowych. W ramach projektu autorka będzie reprezentować obszar emocji i wartości. Mariola Lorek poruszy tematy bliskie młodym ludziom oraz opowie o swoich początkach na rynku książki. Pisarka rozpoczęła swoją przygodę z pisaniem na platformie Wattpad, gdzie jej debiutancka powieść Nie mogę cię nie kochać zdobyła ponad 12 milionów odsłon. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o literaturze i relacjach. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Cztery strony wyobraźni w obszarze literatura w przestrzeni cyfrowej. Początek spotkania o godzinie 12. Wstęp jest wolny. Tarnowska talia także dla młodszego widza. Po ogólnopolskim festiwalu komedii przyszedł czas na małą talię. Pierwszy spektakl w ramach 16 festiwalu, który wpisał się w harmonogram teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, odbędzie się w niedzielę, 18 września o 17. Hamlet Adama Walnego jest opowieścią o poszukiwaniu własnego głosu, mierzeniu się z emocjami i odwadze w stawianiu pierwszych samodzielnych pytań o świat. Bezpośrednio po spektaklu odbędą się warsztaty teatralne, podczas których będzie można porozmawiać o własnej interpretacji dzieła Williama Szekspira, ale też jak słowo może ożywiać rzeczy, a rzeczy kształtować opowieści i emocje na scenie. Zajęcia poprowadzi reżyser Adam Walny. Kolejny spektakl w ramach Małej Talii odbędzie się w sobotę 24 października o 15.00. Będzie to Kopciuszek w reżyserii Elżbiety Depty. Pozostałe spektakle to Dzieci z Bullerbyn, Lekkość, opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa i Hejter, czyli Jeden z Nas. 100 lat kończy Kubuś Puchatek, tytułowy bohater powieści Alana Aleksandra Milna. 14 października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, a dwa lata później Chatka Puchatka. Literacki bohater z zawładną masową wyobraźnią, a miś zamieszkujący 100-milowy las, skradł serca wielu pokoleń czytelników. Dziś jego wizerunek zna prawie każde dziecko na świecie. Kubuś Puchatek jest amatorem miodu, z ciekawością patrzy na świat i ma swoje słabości. Z taką osobowością został bohaterem licznych filmów, sztuk teatralnych, seriali i słuchowisk radiowych. Otrzymał też własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Przygody Misia o bardzo małym rozumku doczekały się wielu adaptacji. Oto fragment audycji z 1984 roku w mistrzowskiej obsadzie Mieczysław Wojt, narrator i Wiesław Michnikowski, Kubuś Puchatek.
3: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
4: To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
1: Imię Kubusia Puchatka noszą ulice w największych polskich miastach, m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Warszawie.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: I tak, to minął nam kolejny Puls Regionu i zbliża się kolejna godzina 17. Do usłyszenia jutro, Lucyna Ruchała.

0: Po półrocznym etacie menadżer Areny Jaskółka w Tarnowie rezygnuje ze stanowiska. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatruje odwołanie m.in. byłego starosty tarnowskiego i wójta. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Po pół roku pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Czwartkiewicz zrezygnował z dalszej współpracy na dotychczasowych warunkach. Doświadczony menadżer zajmował się ożywieniem Areny Jaskółka. Został wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu. Jak przekonuje dyrektor TOSIR Arkadiusz Marszałek, jego zastępcy nie można było odmówić pomysłowości, a efekty tej pracy widać w obłożeniu kalendarza imprez w arenie.
1: Miał szereg pomysłów, dużo spraw realizował, rozstajemy się w dobrej atmosferze. Możemy zaobserwować dużo imprez, które pojawiły się na arenie. Mamy też zabezpieczony kalendarz wydarzeń sportowych, kulturalnych. Praca z osobą z takim doświadczeniem była bardzo ciekawa. Na pewno kilka kluczowych takich pomysłów, które zaszczepił u nas, pokazując nam różne możliwości i mam nadzieję, że Państwo będziecie obserwować większe wykorzystanie areny Jaskółka Tarnów dla potrzeb mieszkańców miasta Tarnowa.
0: Arkadiusz Marszałek zaznaczył jednocześnie, że decyzja jego zastępcy o zakończeniu współpracy dotyczy przede wszystkim formy zatrudnienia. Dyrektor TOSIR-u dodał, że oferta zastępcy została przekazana władzom miasta, które mają podjąć decyzję o możliwości współpracy na innych warunkach, oceniając dotychczasowe dokonania Krzysztofa Czwartkiewicza na tym stanowisku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sąd apelacyjny w Krakowie rozpatruje odwołanie od wyroku, którym nieprawomocnie skazani zostali wicestarosta tarnowski Roman Łucarz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska, wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, a także notariusz Wojciech W. i urzędnik Stefan S. Wczoraj odbyło się posiedzenie sądu w tej sprawie. Jak przekazała Radiu RDN Joanna Specjał z Biura Prasowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sąd częściowo odebrał mowy stron. Rozprawa została odroczona i będzie kontynuowana na początku grudnia. Na tym etapie apelacja nie została jeszcze rozpatrzona i nie została podjęta decyzja co do wcześniejszego orzeczenia Sądu Okręgowego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Około 70% spraw, które sądeczanie skierowali do prywatnej mediacji, kończy się ugodą, a w sądach jest to około 25%. O mediacji jako alternatywie na rozwiązywanie sporów rozmawiali dzisiaj w Nowym Sączu studenci, ale też zaproszeni goście na konferencji, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych. Mediacje dotyczą spraw cywilnych, takich jak rozwody, podział majątku czy spory gospodarcze. Jak mówi Andrzej Brzeziński z Beskidzkiego Centrum Mediacji, z roku na rok mediacji jest coraz więcej, a szczególnie tych pozasądowych.
3: Oczywiście sądy dalej są jakby tą instytucją, która te mediacje promuje i kieruje te strony do mediacji, tak? Bo możemy tutaj dwoma drogami iść, tak? Pierwszą, czyli że po prostu dwoje ludzi, którzy jest w sporze, może przyjść do mediatora i poprosić o wsparcie i poszukać porozumienia i zawrzeć ugodę. I to jest ta najbardziej preferowana forma. Druga forma jest taka, że ktoś składa pozew do sądu czy wniosek i sąd, widząc potencjał ugodowy w tej sprawie, kieruje te strony do mediatora i one tak w ten sposób do mediatora trafiają.
0: Polubowne zakończenie spraw przynosi wiadome korzyści, czyli brak spraw sądowych i związanych z tym kosztów, poświęconego też czasu i stresu.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Możliwe, że w sobotę wróci ruch na remontowanej ulicy Pieczkowskiego w Nowym Sączu, tak przekazał prezydent miasta Ludomir Handzel. Dzisiaj została już wylana jedna z warstw asfaltu, a jutro ma się pojawić kolejna. Na piątek planowane jest malowanie oznakowania. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w sobotę ruch wróci w obu kierunkach. Na razie droga jest zamknięta.
2: Z życia kościoła.
0: W centrum Nowego Sącza będą modlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Sądeczanie jak co roku 16 października zbiorą się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na płycie rynku, tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce i powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, mówi prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
4: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie, jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
0: Uczestnicy różańca na rynku będą modlili się za ustawodawców, aby ci, stanowiąc prawo, kierowali się przykazaniami Bożymi i z odwagą bronili ich w przestrzeni publicznej. Modlitwa rozpocznie się w piątek o 20:30.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Góralska nuta, kobieca moc. Ladies Night, 16 października, 19. Galeria Żabno. Moda, kwiaty, muzyka, niespodzianki. Oj, będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Miłosierdzia chce, nie ofiary. Te słowa Jezusa stoją w opozycji do dzisiejszej postawy faryzeuszy z Ewangelii. Przestrzegali oni nawet najdrobniejszych przepisów, omijając tym samym miłość Boga, która jest najważniejsza. Mistrz wypomniał im także pychę, chęć bycia rozpoznawalnym i podziwianym. Wszystko to jest sprzeczne z miłością, która, jak pisze święty Paweł, nie unosi się pychą i nie szuka swego. Musimy w naszym życiu zwrócić uwagę na nasze uczynki, bo one są wynikiem naszej wiary. Jeśli korzeń naszej wiary jest nadgryziony pychą, to owoce uczynków też nie będą dobre.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 14 października w środę 28 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mariusz Nosal, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W naszej Ojczyźnie obchodzimy dziś Święto Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela. Prosimy o dobrych wychowawców dla dzieci i młodzieży. Bez gruntownej wiedzy i solidnej cnót społecznych żaden naród ani kościół lokalny nie znajdzie drogi do przyszłości. I dlatego modlimy się z nadzieją o światło Ducha Świętego dla naszego pokolenia. Przystąpmy ze skruchą do jedynego prawdziwego nauczyciela i mistrza Jezusa Chrystusa. Modlitwą również obejmujemy dzisiaj dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi, do pierwszej komunii świętej, a które dzisiaj otrzymają różaniec komunijny. Także witamy ich rodziców jako pierwszych nauczycieli i katechetów. Msza święta obecna sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w dorosłym życiu dla Alberta z okazji 18. rocznicy urodzin, msza od rodziców i siostry. Druga za świętej pamięci Andrzeja Urody od syna Łukasza z żoną oraz synami Michałem, Mateuszem i Maksymilianem. Trzecia intencja wiadoma Panu Bogu. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, niedoskonałości, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Panie Jezu, który nauczałeś w świątyni uczonych w piśmie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś odwiecznym Słowem Boga, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przebaczyłeś apostołom zwątpienie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami, mając życie od ducha. Do ducha się też stosujmy. Oto słowo Boże.

0: Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięciny z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: i wam, uczonym w prawie, biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

0: Dzisiaj, kiedy przeżywamy Święto Edukacji, Dzień Nauczyciela, zastanówmy się krótko nad celem szkoły, nad jej istotą, nad posłannictwem. Posłużę się przykładem wyjątkowego nauczyciela, Jezusa Chrystusa i szkoły, jaka ukształtowała się wokół Jego osoby, szkoły Jego uczniów. Jezus był nauczycielem, dobrym nauczycielem. Zapewnia nas o tym pewien człowiek, który podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Był dobrym nauczycielem, bo uczył nie tylko to, co każdy nauczyciel przeważnie przekazuje uczniom. Był dobry, bo dobry nauczyciel nie tylko uczy dodawać i odejmować, nie tylko przekazuje wiedzę o świecie, ale uczy szukać sensu i celu życia. Pokazuje drogi wiodące do celu. I Jezus był i wciąż jest dla nas nauczycielem, dobrym nauczycielem. On niewiele pisał, tylko jeden raz, gdy przyprowadzono do Niego nieszczęśliwą kobietę, coś pisał na piasku. Potem powiedział do niej: i ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jedyną tablicą w szkole Jezusa była tablica przymierza, na której Bóg wyrył swoje przykazania. Tablice przymierza zawierają wszystko, co dotyczy życia Boga i człowieka. I ani jedna litera na tej tablicy nie została przez Jezusa skreślona. Jezus nie uczył też matematyki. Owszem, uczył, jak mnożyć talenty. Mówił, że jednemu dano ich 5, innemu 2, a jeszcze komuś tylko 1. Uczył ważnej umiejętności pomnażania talentów i tego, że człowiek nie powinien zakopywać otrzymanych talentów, nawet jeśli ma ich mało. Matematyka Jezusa była dziwna. Dla Niego liczba 1 znaczyła więcej niż 99, gdy dla odnalezienia jednej zagubionej owcy pozostawia 99 innych. Jezus nie uczył geografii ani biologii, ale uczył zachwytu nad pięknem przyrody. Przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się liliom polnym, jakie są piękne. Uczył pokory wobec świata, zachwytu wobec dzieła stworzenia i Stwórcy. Był nauczycielem otwierającym serce i oczy na piękno świata. Wiemy, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem zdobywania wiedzy o świecie, ale jest miejscem, w którym zawierają się przyjaźnie, czasem głębokie, na całe życie. I taką szkołą była szkoła Jezusa. Chrystus żył w wielkiej przyjaźni ze swoimi uczniami. Musiała to być przyjaźń bardzo zażyła, bo prawie wszyscy uczniowie oddali za nią swoje życie. I dlatego nie ma większej nagrody dla nauczyciela niż uczeń, który wspomina mądrość, dobroć i osobowość swojego wychowawcy, nauczyciela. Dokładnie 35 lat temu, podczas spotkania z nauczycielami i katechetami we Włocławku, święty Jan Paweł II, nasz wielki rodak, nauczyciel, powiedział: pragnę dzisiaj tu, z tego miejsca i przy okazji tego spotkania po prostu ucałować jeszcze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie ucałować ręce wszystkim moim nauczycielom, nauczycielkom i moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej, w gimnazjum, aż do matury, kładąc fundamenty pod przyszłość człowieka. I tego właśnie chciałbym życzyć wszystkim wychowawcom, nauczycielom, którzy codziennie wokół tego jednego zadania spotykają się w szkole i temu celowi poświęcają wszystkie swoje siły i umiejętności. Amen. Do Boga, który uczy swój lud mądrej i dalekowzrocznej modlitwy, wznieśmy pokorne prośby.
1: Za Kościół Święty, aby dla współczesnego człowieka był nauczycielem wiary i prawdy. Ciebie prosimy. Za całą ludzkość, aby wyzwoliła się z niebezpiecznych ideologii i zaufała odwiecznej mądrości Boga. Ciebie prosimy. Za wychowawców, nauczycieli i katechetów, aby prowadzili dzieci i młodzież ku wyższym wartościom. Ciebie prosimy. Za zmarłych wychowawców, nauczycieli i katechetów, aby otrzymali od Jezusa nagrodę wieczną w niebie. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, w których sprawowana jest obecna Eucharystia. Ciebie prosimy. Za nas tutaj obecnych oraz za naszych bliskich, abyśmy żyli na co dzień jak prawdziwi uczniowie Jezusa. Ciebie prosimy.
0: Módlmy się również za dzieci z klas trzecich, aby poprzez modlitwę różańcową jak najlepiej przygotowały się do spotkania z Jezusem przebaczającym w sakramencie pokuty i z Jezusem eucharystycznym w dniu pierwszej komunii. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Tobie powierzamy naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i przyszłość. Odmień nasze serca, abyśmy postępowali drogą Twoich przykazań i zawsze szukali tego, co się Tobie podoba, przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjął ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydawało.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,

0: aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem i Ulubieńcem, ze Świętymi Apostołami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem,

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godny.
0: Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś dał nam udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Dokonam teraz poświęcenia i błogosławieństwa różańców dzieciom komunijnym, moi drodzy, w poniedziałek. Teraz 12 października mieliśmy w liturgii po raz pierwszy wspomnienie świętego Karla Acutisa. Carlo Acutis codziennie odmawiał różaniec i wypowiedział takie piękne słowa, które winny nam zawsze towarzyszyć od chwili, kiedy otrzymujemy pierwszy w swoim życiu różaniec. Że różaniec to najkrótsza droga, która prowadzi do nieba, i jednocześnie, że różaniec to jest piękne spotkanie z najpiękniejszą kobietą świata, z Matką Bożą. Dlatego życzę Wam, żeby ten różaniec, który teraz otrzymacie, który będzie Wam towarzyszył, przyczynił się do Waszego codziennego uświęcenia. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
0: Módlmy się. Boże, źródło pobożności i pokoju, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec ustanowiony ku chwale Najświętszej Rodzicielki Twojej i spraw, niech każdy, kto go będzie nosił ze czcią oraz uwagą i nabożeństwem odmawiał, przez miłosierdzie Twoje będzie wolny od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, niech obfituje w dary Twojej łaski i niechaj zasłuży na to, by w chwili śmierci sama Najświętsza Dziewica Maryja przedstawiła Ci go z pełnią dobrych uczynków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Po mszy świętej dzieci komunijne i rodzice niech jeszcze pozostaną na chwilę tutaj w kościele, a na zakończenie mszy świętej przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami
1: i z duchem twoim,
0: niech was błogosławi.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. 14 października w środę 28 tygodnia zwykłego. Dziś także obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Mariusz Nosal, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Cały świat modli się o zdrowie dla papieża. Podczas operacji Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły, że guz był złośliwy. Leon XIV przebywa w rzymskiej poliklinice Gemelli. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: Operacja przebiegła zgodnie z planem i bez komplikacji. Lekarze usunęli dolny płat prawego płuca. Jak podało we wtorek wieczorem biuro prasowe Watykanu, śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie gruczolaku raka płuca. Ojciec Święty przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny, natomiast sam zabieg trwał około 90 minut. Papież wrócił do swojej sali szpitalnej na 10 piętrze kliniki, gdzie rozpoczyna rekonwalescencję. W najbliższych dniach lekarze przeprowadzą dodatkowe badania i szczegółowo zbadają usunięty guz oraz otaczające go tkanki. Jak wyjaśniono w komunikacie, operację przeprowadzono tak, by usunąć wszystkie wykryte zmiany nowotworowe. Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień i jego publiczne spotkania odwołano do 20 października.
2: Odwołane zostało trzecie diecezjalne spotkanie Dzieci Misją, które miało odbyć się w najbliższą sobotę w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Jak informuje dyrektor Wydziału Misyjnego, ksiądz dr Maksymilian Lelito, wpływ na to mają okoliczności zewnętrzne. Chodzi o ostatnie niebezpieczne wydarzenia w polskich szkołach oraz o obawy rodziców, dzieci, opiekunów, grubo bezpieczeństwo uczestników. Spotkanie misyjne dla dzieci ma odbyć się w innym terminie.
4: Z przykrością musimy poinformować, że nie odbędzie się w terminie ustalonym spotkanie Dzieci Misją. Ta atmosfera, w której żyjemy, ale przede wszystkim obawy rodziców i opiekunów, że to spotkanie w takim czasie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Podjęliśmy taką decyzję, żeby to spotkanie przesunąć na dogodniejszy czas, także żebyśmy rzeczywiście mogli wspólnie świętować jako ci, którzy są pomocnikami Ojca Świętego w jego misji.
2: Jednym z punktów sobotniego wydarzenia miało być stworzenie drzewa pokoju. Takie drzewo jednak powstanie, a włączyć mogą się dzieci, młodzież i dorośli.
4: Nikt z nas się nie spodziewał, że właśnie taka atmosfera przemocy i niepokoju do nas też dotrze. Będziemy musieli podejmować takie decyzje, żeby odwoływać spotkanie. I dlatego wychodzimy z taką inicjatywą, aby spróbować stworzyć drzewo pokoju i zapraszamy do udziału w tej inicjatywie wszystkich tych, którym sprawa pokoju leży na sercu. To drzewo początkowo suche, ono będzie zapełniać się liśćmi. Będzie to też z jednej strony sprzeciw nasz, że nie zgadzamy się na to, żeby przemoc zmieniała nasze marzenia, plany. Z drugiej strony chcemy jeszcze więcej od siebie dać dla sprawy pokoju.
2: Na przygotowanym liściu dostępnym do pobrania na stronie Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej należy napisać swoje imię. Zebrane liście zostaną umieszczone na symbolicznym, suchym drzewie symbolizującym świat pełen przemocy i wojen. Liście wraz z imionami należy przekazać lub przesłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pisany w pieniny pod takim hasłem w Szczawnicy odbędzie się konferencja naukowa poświęcona księdzu Walentemu Gadowskiemu, twórcy pienińskich perci. W stulecie ich wytyczenia w Szczawnicy zorganizowane będzie wydarzenie, podczas którego odsłonięta zostanie także pamiątkowa tablica poświęcona kapłanowi, który, jak podkreśla proboszcz parafii w Szczawnicy, ksiądz Tomasz Kudroń, był jednym z najwybitniejszych pionierów polskiej turystyki górskiej i taternictwa.
5: Przy drodze pienińskiej, obok pawilonu Parku Narodowego, więc można powiedzieć pod koniec przełomu Dunajca, na skalnej ścianie ta tablica zostanie umieszczona i odsłonięta. 100 lat temu równo wytyczył dwa szlaki, takie ekstremalne, Sokolą Perć i Skalną Perć. Szukał przede wszystkim piękna gór i takiej perspektywy, z której to piękno widać. I z drugiej strony on miał doświadczenie też z tego, że to przebywanie w górach wyzwala w nas nowe energie. Te wyzwania takie ekstremalne, one też te nowe pokłady z nas wydobywają.
2: Wydarzenie odbędzie się w Szczawnicy w najbliższą sobotę o 10:00 w pawilonie Pienińskiego Parku Narodowego przy drodze Pienińskiej. Rozpocznie się konferencja naukowa, na którą wstęp jest wolny. Natomiast o 12:00 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa przy drodze Pienińskiej. Patronat sprawuje Radio RDN Nowy Sącz. W centrum Nowego Sącza będzie można pomodlić się za tych, którzy ustanawiają polskie prawo. Sądeczanie, jak co roku 16 października, zbiorą się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na płycie rynku, tym razem w 48. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. Zabierzmy ze sobą różańce i powierzmy ustawodawców Maryi, tak jak robił to nasz papież, mówi prezes Stowarzyszenia Ojcowie w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny Paweł Bogdanowicz.
1: To dla nas Polaków też okazja do okazania wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II, gdyż dzięki jego postawie i jego niezłomności Polacy odzyskali, można powiedzieć, wolność. Wyszliśmy z okowów totalitaryzmu sowieckiego. To się stało w dużej mierze właśnie za przyczyną Jana Pawła II.
2: Uczestnicy różańca na rynku będą modlić się za ustawodawców, aby ci, stanowiąc prawo, kierowali się przykazaniami Bożymi i z odwagą bronili ich w przestrzeni publicznej. Modlitwa rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen. Amen.
1: Dzisiejszą modlitwą różańcową ofiarujemy jako zadośćuczynienie za 5 obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Maryję jako wyłącznie Matkę Człowieka. Za bluźnierstwa tych, którzy starają się zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej niepokalanej Matki. Za bluźnierstwa tych, którzy urągają jej bezpośrednio w jej świętych wizerunkach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzech odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Będziemy rozważać tajemnice chwalebne. Módlmy się za wszystkich nauczycieli w dniu i święta, ale także za rodziców odpowiedzialnych za wychowanie i edukację dzieci w tych jakże trudnych dzisiejszych czasach. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Często pierwszą reakcją na rzeczy nowe jest strach. Rodzi się on w sercach ludzkich, gdy doświadczamy czegoś, co przekracza nasze wyobrażenia i ludzkie zdolności. Dla Boga natomiast nie ma nic niemożliwego. Bóg nigdy nie kieruje się strachem. Oddajmy w tej tajemnicy wszystkie nasze lęki. Nie pozwólmy, aby poprzez strach grzech wszedł do naszego serca. Uwierzmy w słowa hymnu: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo bez grzechu poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica druga, niepostąpienie Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ostatnie słowa odchodzącego Jezusa skłaniają apostołów do działania. Wszystko, czego nauczyli się, będąc blisko Pana, muszą teraz wprowadzić w życie. Nie wystarczy nieustannie spoglądać w niebo, ale trzeba podjąć konkretne działanie. Wierzymy bowiem, że jest On z nami aż do skończenia świata. Oddaję Ci, Jezu, całą moją pracę, którą wykonuję dla Królestwa Niebieskiego. Nie pozwól, aby dotknęło mnie zniechęcenie. Niech, pamiętając o tym w niebo wstąpieniu, unoszę siebie i innych w kierunku nieba.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,
3: którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Zesłanie Ducha jest szczególnym momentem w dziejach Kościoła. Od tej chwili jedność będzie miała kluczowe znaczenie dla całej wspólnoty wierzących w Chrystusa. Jedność domaga się wejścia w relację z innymi i poszukiwania wspólnego celu. Niech potrafię ocenić dar, który Bóg dał mi przez obecność innych. Niech każde moje słowo i działanie będzie budujące dla wspólnoty rodzinnej, parafialnej, zakonnej, koleżeńskiej. Jezu, poślij swojego Ducha. Niech bez żadnych wątpliwości wypowiadam wyznanie wiary, że tylko Ty jesteś Panem.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo bez grzechu poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. W poszukiwaniu sensu życia i celu naśladowania Chrystusa patrzę na Maryję, która idzie tam, gdzie jest jej Syn. Konsekwencją tej jej bliskości z Jezusem jest nagroda wspólnego przebywania z Nim na wieki. Obietnica Boża jest nieodwołalna. Niebo zostało otwarte dla wszystkich, którzy go pragną. Niech umiem zawsze odnajdywać sens mojego życia w tym, co leży poza rzeczywistością ziemską. Niebo nie jest bowiem dla tych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw, ale dla cichych i pokornego serca.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo bez grzechu poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Koniec wieńczy dzieło. Maryja jako pierwsza chrześcijanka staje się niejako zapowiedzią Kościoła, który czeka na ukoronowanie w niebie. To, co było przeznaczone dla Boga, staje się częścią ludzkiej egzystencji. Nieśmiertelność, która nas czeka, nie będzie zwykłym trwaniem w nieskończoność, ale rozwijającym uściskiem miłości, dzięki któremu będziemy z każdą sekundą żyli i kochali bardziej. Niech, rozważając tę tajemnicę, na nowo przypominam sobie o miłości, którą Bóg mnie obdarza. Z miłości też wypływa nadzieja, że czeka mnie świat rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo,

0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelaki zły przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszą modlitwę różańcową poprowadzili członkowie wspólnoty Męski Różaniec w Tarnowie w składzie
3: Daniel,
4: Franek,
5: Wojtek
0: i Paweł. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca prowadzonych w Kościele Księży Misjonarzy przy ulicy Krakowskiej 41 w Tarnowie. Najbliższe nabożeństwo 7 listopada. Szczęść Boże!
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

zawsze jesteś przy mnie. Niechaj wielbi Ciebie cała ziemia. Twoje imię z wielką mocą śpiewa. Jesteś we mnie, a ja w Tobie żyję. Ty zawsze jesteś przy mnie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Witamy Państwa w Kanonach Wiary. W studio kleryk Mateusz wraz z księdzem doktorem Maciejem Biedroniem, wykładowcą teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Płynnie przechodząc przez tajemnicę wcielenia, nasuwa mi się kolejne pytanie. Otóż, co rozumiemy przez fakt, że Syn Boży jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
3: Przede wszystkim należy pamiętać, jak to przypomina sam katechizm, który omawiamy, że wydarzenie wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest więc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i tej prawdy Kościół musiał bronić już od samego początku.
2: Czy oznacza to więc, że od początku pojawiały się błędne teorie na ten temat?
3: Tak i zasadniczo pierwsze herezje negowały nie tyle bóstwo Chrystusa, ile raczej jego prawdziwe człowieczeństwo. Przykład jest tutaj doketyzmu gnostyckiego. Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe wcielenia Syna Bożego, który przyszedł w ciele. Natomiast już pierwszy Sobór Powszechny w Nicei w 325 roku wyznaje w swoim credo, w wyznaniu wiary, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, homoousios, i potępia Ariusza, który przyjmował, że Syn Boży pochodził z nicości i z innej substancji niż Ojciec. Inną herezją był nestorianizm, zapoczątkowany przez Nestoriusza, stąd jego nazwa. Według niego w Chrystusie osoba ludzka połączona była z osobą Bożą, Syna Bożego, czyli w jednym bycie Chrystusa zostały połączone dwie natury i dwie osoby, boska i ludzka. Można by powiedzieć, że Jezus był tak naprawdę dwoma oddzielonymi istotami w jednym ciele. Stąd pogląd ten na przykład odrzucał także kult Maryi, ponieważ Maryja według Nestoriusza nie mogła być nazywana Matką Boga, z greckiego Theotokos, lecz jedynie Matką Chrystusa, Christotokos. Inną herezją był monofizytyzm. Monofizyci twierdzili na przykład, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została przejęta przez boską osobę Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, IV Sobór Powszechny w Chalcedonie w 451 roku potępił monofizytyzm.
2: Rzeczywiście, widać więc, że Kościół od samego początku musiał przeciwstawiać się wielu herezjom i błędnym poglądom. Zastanawia mnie jednak fakt wytłumaczenia poznania Chrystusa. Innymi słowy, jak Jezus poznawał z punktu widzenia ludzkiego, skoro jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
3: Odpowiadając na to pytanie, katechizm stwierdza, że dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone. Realizowało się w warunkach historycznych. Jego istnienie w czasie, w przestrzeni tutaj Pana Jezusa, on musiał w to wejść także w taki sposób ludzki, prawda, historyczny. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać, jak to czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza, w mądrości, w latach i w łasce, a także zdobywać wiadomości o tym, czego, będąc człowiekiem, trzeba uczyć się w sposób taki, nazwalibyśmy to, doświadczalny. Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało boskie życie Jego osoby. Ta ludzka natura Syna Bożego nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu. Ostatecznie możemy powiedzieć, że na mocy zjednoczenia z boską mądrością w osobie Słowa Wcielonego, ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło także w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić.
2: Tym bardziej my jako uczniowie powinniśmy go naśladować poprzez integralny rozwój naszej duszy i rozumu. Drogi słuchaczu, pomyśl, co mógłbyś dzisiaj zrobić, aby ubogacić swoją osobę. Tymczasem my wraz z księdzem doktorem Maciejem zabieramy się za kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego, które tym razem będą o niepokalanym poczęciu Maryi. Żegnamy się z Państwem i do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
0: Kanony wiary. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli, gdzie przechodzi badania i rekonwalescencję po wczorajszej operacji. Pomimo choroby papież przygotował homilię na dzisiejszą mszę świętą kończącą watykański szczyt poświęcony rodzinie. Zapewnienia o modlitwie w intencji Ojca Świętego napływają do Watykanu z całego świata, w tym także z Polski. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa w poliklinice Gemelli. Wczoraj przeszedł tam operację, podczas której usunięto mu dolny płat prawego płuca oraz wykryty w tym miejscu guz.
2: Jak poinformowali wczoraj wieczorem papiescy lekarze, badanie histopatologiczne potwierdziło, że wycięta zmiana to gruczolako-rak płuc. Wcześniej sam Ojciec Święty mówił o tym, że guz został wykryty w bardzo wczesnym stadium. Jest umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu. Wczorajsza operacja przebiegła pomyślnie, a Leon XIV spokojnie spędził noc. Z kolei dziś po południu zespół medyczny przekazał, że wyniki dzisiejszego badania krwi i rentgenu klatki piersiowej potwierdzają prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Papież odbył zabiegi fizjoterapii oddechowej i wstał z łóżka. Odżywia się regularnie.
1: Z całego świata napływają zapewnienia o modlitwie za Ojca Świętego i o jego powrót do zdrowia. Dziś na placu Świętego Piotra modlili się w tej intencji wierni oraz przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata. Uczestniczyli oni we mszy świętej wieńczącej tygodniowy szczyt poświęcony rodzinie, zorganizowany w 10. rocznicę publikacji Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. Zamiast papieża Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Luis Antonio Tagle, który odczytał też homilię przygotowaną przez Leona XIV. Papież napisał w niej m.in. o znaczeniu miłości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnym świecie.
3: W tej miłości, fundamentalnej dla samego naszego istnienia i wspólnego życia istot ludzkich, zakorzeniają się również wartości takie jak otwartość i szacunek dla życia, od poczęcia aż do jego naturalnego końca. Rodzina jest par excellence strażniczką tych wartości, niczym latarnia morska dla dobra ludzkości. Papież Franciszek podkreślał w tym kontekście, że żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia przyszłości społeczeństwa. Bez silnych rodzin, otwartych na dar dzieci, dbających o ich wychowanie i rozwój, świat nie ma przyszłości.
1: Eucharystię na placu Świętego Piotra koncelebrował m.in. przewodniczący polskiego episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: To co piękne, to właśnie to, że papież przygotował homilię, którą odczytał kardynał Tagle. W tejże homilii podkreślił piękno właśnie powołania małżeńskiego, piękno miłości, którą sobie wyświadczają i budują wzajemnych relacji dwie osoby, mężczyzna i kobieta, tworząc właśnie związek małżeński.
1: W intencji Ojca Świętego modlą się także biskupi w Polsce. Zapewnił o niej m.in. biskup płocki Szymon Stółkowski, który niedawno spotkał się z papieżem przy okazji pierwszej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki.
5: Ja się modlę codziennie za Ojca Świętego, tym bardziej teraz wiedząc, że potrzebuję tej pomocy. Wiemy, że już jest po zabiegu operacyjnym, ale będzie wracał do sił. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam i w mojej diecezji płockiej, ale wszystkich, którym bliski jest Ojciec Święty, żebyśmy się za Niego modlili.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Bądź pozdrowiona Pani, Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Ciebie On uświęcił z Najświętszym umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Stajemy dziś w duchu jedności jako jedna wielka rodzina wiary, gromadząc się przed Twoim matczynym obliczem. W ciszy apelu jasnogórskiego powierzamy Ci nasze serca, naszą codzienność. W sposób szczególny chcemy dziś naszą modlitwą i pamięcią ogarnąć wszystkich braci zakonnych zgromadzonych na 43. ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Tych, których życie jest często ukryte, ciche, a jednak tak bardzo potrzebne Kościołowi. Bracia, którym Pan da łaskę pracować, niech pracują wiernie i pobożnie, zachęcał w regule święty Franciszek z Asyżu. Te słowa odsłaniają jego przekonanie, że praca nie jest jedynie koniecznością, lecz łaską. Posługa brata zakonnego często nie rzuca się w oczy, nie domaga się uznania. Jako bracia zakonni nie stajemy przy ołtarzu jako celebransi, nie głosimy kazań z ambony, a jednak bez naszej obecności i pracy wiele wspólnot nie mogłoby funkcjonować. To bracia troszczą się o dom, o kościół, o ogród, o warsztat, o ubogich, o chorych współbraci. Takie same obowiązki spełniał patron tegorocznej pielgrzymki, święty brat zakonny Gerard Majela, redemptorysta żyjący w XVIII wieku. Czytamy w jego biografii. W wieku 23 lat Gerard został przyjęty jako brat świecki do zakonu redemptorystów w Deliceto. Z początku pracował w przyklasztornym ogrodzie, potem jako zakrystianin, krawiec, furtian i opiekun chorych w infirmerii. Choć nasze dłonie są spracowane, to serce ma być zawsze skierowane ku Bogu. Przeżywając rok poświęcony świętemu Franciszkowi z Asyżu, spoglądamy na niego jako na szczególny wzór dla braci zakonnych. Franciszek nie pragnął tytułów ani zaszczytów. Chciał być mniejszym bratem, jednym z tych najmniejszych w oczach świata. Pracował fizycznie, własnymi rękami odbudował zrujnowaną świątynię, opiekował się trędowatymi, podejmował najprostsze zajęcia. W jego życiu nie było podziału na modlitwę i pracę. Wszystko było modlitwą, bo wszystko było przeżywane w miłości. Franciszek uczy nas, że świętość nie rodzi się z nadzwyczajności, ale z wierności. Bracia zakonni są dziś żywym przypomnieniem tej prawdy. Droga, którą kroczymy, to droga codziennego tak wypowiadanego Bogu w zwyczajności. Kiedy wstajemy wcześnie rano, by rozpocząć dzień modlitwą, gdy podejmujemy obowiązki, które nieraz są monotonne i wymagające, wtedy realizujemy Ewangelię w najczystszej postaci. Ta cicha służba staje się kazaniem bez słów. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej ceni sukces i uznanie. Dlatego życie brata zakonnego jest znakiem sprzeciwu. Pokazuje, że wartość człowieka nie zależy od stanowiska czy rozgłosu. Franciszek był człowiekiem głębokiej radości. Nie dlatego, że jego życie było łatwe, lecz dlatego, że całkowicie zaufał Bogu. Bracia zakonni są wezwani do tej samej radości płynącej z ubóstwa i prostoty. Nasze ubóstwo nie jest brakiem, lecz wolnością. Posłuszeństwo nie jest ograniczeniem, lecz drogą zaufania, a czystość nie jest rezygnacją, lecz całkowitym oddaniem serca Chrystusowi. Bądź pozdrowiona pałacu Jego, bądź pozdrowiona przybytku Jego, bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szato Jego. Jakże wymowny jest fakt, że bracia zakonni tak licznie gromadzą się tutaj, na Jasnej Górze. To tu u Matki uczymy się służby. Maryja nie szukała wielkich dzieł dla siebie. Jej wielkość polegała na tym, że była służebnicą pańską. W Nazarecie wykonywała proste, codzienne prace. Jej życie było zwyczajne, a jednocześnie całkowicie oddane Bogu. Bądź pozdrowiona służebnico Jego, bądź pozdrowiona Matko Jego i wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. Klękamy dziś przed Twoim obliczem. Powierzamy Ci swoje zmęczenie, nasze zmagania, nasze radości i troski. Ty najlepiej rozumiesz trud naszej codziennej pracy. Ty wiesz, co znaczy wiernie trwać przy Bogu. Maryjo, każdy z nas tu obecny, czy łączący się z nami w apelu poprzez media, jest powołany do postawy brata mniejszego, do służby w rodzinie, w pracy, w parafii, w społeczeństwie. Nie każdy jest powołany do życia zakonnego, ale każdy jest powołany do miłości wyrażającej się w konkretnych czynach. W imieniu wszystkich, tak obecnych, jak i nieobecnych braci zakonnych, prosimy, módlcie się za nas, abyśmy nigdy nie utracili radości powołania, aby w naszych sercach nie zagasł ogień miłości, abyśmy w chwilach zniechęcenia odnajdywali siłę w Eucharystii i w spojrzeniu Matki, byśmy byli dla świata czytelnym znakiem, że Bóg wystarczy. Bracia i siostry, uczcie się od braci zakonnych wierności w małych rzeczach. Od świętego Franciszka uczmy się prostoty i pokoju serca, a od Maryi uczmy się całkowitego zawierzenia. Maryjo Jasnogórska, otocz płaszczem swojej opieki wszystkich braci zakonnych. Wypraszaj nam wytrwałość w powołaniu i świętość. Prowadź nas drogą cichej, wiernej służby, która najpełniej upodobni nas do Twojego Syna.
1: Za dzisiejsze rozważania apolowe dziękujemy bratu Zacheuszowi Rąpale, definitorowi prowincji niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Stajemy przed Twoim obliczem na zakończenie modlitwy apelowej, aby powierzyć Ci, Maryjo, sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i całego świata. W szczególny sposób otaczamy dziś naszą modlitwą Ojca Świętego Leona XIV, który przebywa w szpitalu po przebytej operacji. Prosimy Cię, Matko, o dar pomyślnego powrotu do zdrowia, siły i pokój dla papieża Leona, aby mógł dalej owocnie przewodzić Kościołowi Świętemu. Polecamy Ci, Maryjo, cały Episkopat Polski z przewodniczącym konferencji Episkopatu, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Wnosimy w tę modlitwę intencje corocznej pielgrzymki braci zakonnych, dziękując za ich cichą, wierną i oddaną posługę w Kościele i swoich wspólnotach zakonnych, za świadectwo powołania zakonnego i codzienne ręce złożone do pracy i modlitwy. Powierzamy Ci zakon świętego Pawła I Pustelnika, ojców i braci Paulinów, ojca generała Beniamina Bąkowskiego, cały konwent Jasnej Góry na czele z przeorem, ojcem Grzegorzem Prusem. Maryjo, ogarnij swoją matczyną opieką naszą ojczyznę, Polskę. Prosimy o trwały pokój na świecie, gasząc wszelkie ogniska nienawiści, hejtu, konfliktów i wojny. Składamy przed Twój święty wizerunek wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, pracowników tego świętego miejsca, a także intencje dziś wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Ogarniamy sercem wszystkich chorych, cierpiących, samotnych oraz tych, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu. Niech Twój Syn ulecza ich rany, a Ty bądź ich ukojeniem. Dziękujemy Ci za pielgrzymów, którzy nawiedzili Jasną Górę w dniu dzisiejszym oraz tych, którzy pielgrzymują duchowo dzięki przekazowi katolickich mediów, Radia Jasna Góra, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziś duchowo łączymy się z diecezją świdnicką, z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, którą to nawiedzasz w świętej kopii nawiedzenia. Do jasnogórskiego sanktuarium dziś przybyli pielgrzymi, coroczna pielgrzymka braci zakonnych, maturzyści z Ryk, uczniowie i nauczyciele Liceum Plastycznego w Częstochowie, obchodzący jubileusz szkoły, pielgrzymka ze Świerczyna, Pogorzela i Obornik Wielkopolskich. W dniu dzisiejszym również pielgrzymowali na Jasną Górę pielgrzymi z zagranicy, byli to pielgrzymi z Brazylii, USA, Panamy, Peru, Hiszpanii i Słowenii. W dziesiątek Różańca Świętego pragniemy włączyć również wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów, uczniów i studentów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozważać będziemy część chwalebną, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
9: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
2: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
2: Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Maryjo Królowo Polski,
2: módl się za nami.
1: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie apelowego błogosławieństwa.
14: Z nauczania papieża Leona XIV. Nasze wspaniałe człowieczeństwo ma swoje źródło w Bogu, a zostało odnowione w Jezusie Chrystusie, jednorodzonym Synu Boga. Ale niestety, kto nie uznaje Boga nad sobą, może przyjąć, że wymiary sumienia i wstydu go nie obowiązują. Dlatego papież Jan Paweł II wołał o ludzi sumienia w Polsce. Prośmy o to Maryję.

0: 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
1: Zakorzeniona w Eucharystii mistyczka. Przez minione dni rozważaliśmy przede wszystkim struktury, cele prawne i zadania duszpasterskie, jakie stoją przed członkami żywego różańca. Dzisiaj jednak pragniemy uczynić krok głębiej. Chcemy razem z Kościołem Powszechnym powrócić na chwilę do doniosłego dnia beatyfikacji Pauliny Jaricot, która miała miejsce w Lyonie 22 maja 2022 roku. Wtedy to cały świat na nowo usłyszał o wielkości tej skromnej kobiety. Metropolita Lyonu, arcybiskup Olivier de Germain, zwrócił wówczas uwagę na fakt, który bardzo często umyka naszej ludzkiej uwadze. Powiedział on, że Paulina jest dziś postrzegana przez ludzi głównie przez pryzmat tego, co genialnego zrobiła. Przez wielkie dzieła, potężne struktury misyjne i miliony przesyłek. Jednak zanim to wszystko się stało, ona pozwoliła Panu, by całkowicie przemienił jej życie. Arcybiskup de Germain podkreślił z mocą, u niej najważniejszy był silny fundament duchowy. W gruncie rzeczy była ona przede wszystkim mistyczką. Oto prawda, która rzuca zupełnie nowe światło na naszą przynależność do żywego różańca. Żadne wielkie dzieło w Kościele nie zrodziło się przy biurku urzędnika z chłodnej kalkulacji czy ludzkiego planowania. Każde autentyczne poruszenie duszpasterskie rodzi się na kolanach, w głębokiej ciszy serca przed tabernakulum. Paulina Jaricot była kobietą bezgranicznie zakochaną w Jezusie Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie. To z Eucharystii czerpała swój nadludzki zapał. Potrafiła długie godziny spędzać na adoracji, pozwalając, by płomień Bożej miłości wypalał w niej wszelki egoizm, lęk i ludzkie kalkulacje. Kardynał Luis Antonio Tagle, który przewodniczył mszy świętej beatyfikacyjnej, przypomniał nam, że ten, kto z wiarą przyjmuje dar Bożego Słowa i dar Eucharystii, staje się automatycznie przyjacielem Jezusa, misjonarzem Kościoła oraz narzędziem powszechnego pokoju. Paulina stała się tym wszystkim, ponieważ nie stawiała Bogu żadnych oporów. Ona nie budowała na swoich osobistych zaletach czy talentach organizacyjnych. Jej największą zasługą było to, że pozwoliła Panu Bogu przez siebie działać. Jakże to potężna lekcja dla nas, współczesnych członków żywego różańca. Czasami dopada nas zniechęcenie. Wydaje nam się, że nasza codzienna modlitwa staje się monotonna, bezowocna, że nasze parafialne wspólnoty są małe i niewiele znaczą w obliczu potęgi laicyzującego się świata. Zapominamy wtedy o jednym, że moc żywego różańca nie płynie z naszej ludzkiej doskonałości, ale z faktu, że poprzez tę modlitwę łączymy się z Chrystusem i Maryją. Nasz codzienny dziesiątek ma być owocem naszej intymnej więzi z Bogiem. Nie bądźmy w naszych ruszach różańcowych jedynie aktywistami, którzy mechanicznie odhaczają kolejne pacierze. Szukajmy w naszym życiu sakramentalnym, w częstej spowiedzi świętej i w karmieniu się ciałem Chrystusa, tej samej siły, którą znajdowała błogosławiona Paulina. Kiedy zakorzenimy nasze życie w Eucharystii, kiedy pozwolimy Jezusowi, by przemieniał nasze serca, wtedy nasza codzienna modlitwa różańcowa zyska nadprzyrodzoną moc przemieniania świata. Bóg nie potrzebuje naszych wielkich zdolności. On potrzebuje naszej całkowitej dyspozycyjności i serca otwartego na Jego łaskę. Zadanie duchowe na dziś. Znajdź w najbliższych dniach chociażby 15 minut na cichą adorację Najświętszego Sakramentu w swoim kościele parafialnym lub przed tabernakulum. Jeśli nie masz takiej możliwości, uklęknij w domu, w ciszy i powiedz Jezusowi: Panie, oddaję Ci moje serce.

0: przemieniaj je i posługuj się mną tak, jak posługiwałeś się błogosławioną Pauliną. Amen.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

I tak to się wkręca w umysł, właśnie takie nuty. Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21.34, w kalendarzach 14 października 2026 roku, środa, Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Także składam życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom, także rodzicom, no bo to też pierwsi nauczyciele z domu. A ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na kolejną audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność być z Państwem i mam nadzieję, że Państwo także są po drugiej stronie radioodbiorników, bo jak zawsze silna konkurencja w postaci Ligi Mistrzów, ale to zawsze można obejrzeć mecz bez dźwięku, a dźwięk z radioodbiornika, bo muzyka dzisiaj naprawdę niezwykła i goście także dzisiaj niezwykli. Rok 1997 to był, kiedy Grzegorz Ciechowski późnym wieczorem wpadł na rytm tej piosenki i przyjechał do swojego przyjaciela, który akurat miał fortepian w swoim domu, i mu powiedział: słuchaj, wpadłem, muszę ci to zagrać, żeby nie zapomnieć. No i zaczął grać. Tum, tu, tum, tum, tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum. No i tak powstała Mamona. Piosenka pisana, śpiewana, nagrana i wydana dla pieniędzy. Po prostu, bez żadnego czajenia się. Piosenka z roku 1998, no bo wtedy została wydana dla pieniędzy, rzecz jasna, na płycie Masakra. Płycie, która nie miała być ostatnią płytą wydaną przez zespół Republika w tym składzie długo grającym, bo grającym od roku 1991. Mam na myśli skład Grzegorz Ciechowski, Zbyszek Krzywański, Sławomir Ciesielski i Leszek Biolik. Wcześniej, przed latami 90., na basie zamiast Leszka Biolika grał przecież Paweł Kuczyński. W 2001 roku przecież panowie się spotykali, panowie nagrywali piosenki, panowie już składali swoją kolejną płytę, ale wszystko przerwał niespodziewany 22 grudnia 2001 roku, kiedy to Grzegorz Ciechowski odszedł na wskutek nagłego przerwania tętniaka serca po operacji przeprowadzonej w Warszawie. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o tej późnej republice, o tej republice właśnie z czasów lat 90., republice z tej ostatniej płyty, i także będzie troszeczkę o samym liderze Republiki, czyli o Grzegorzu Ciechowskim. To wszystko w dzisiejszej audycji Zdarta Płyta. Oczywiście jak co tydzień zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu. Facebook, Instagram, także mail zdartapłyta@rdn.pl. Ten adres jest dla Państwa dostępny. No i czekam na Państwa wspomnienia związane z zespołem Republika. Myślę, że Państwo takie gdzieś na podorędziu mają, zwłaszcza że dzisiaj ogrywamy naprawdę rewelacyjną płytę, płytę z roku 1998, płytę pod tytułem Masakra, płytę, która w tym roku przecież osiąga pełnoletność, no bo to a w sumie nawet więcej, bo to 98 to będzie 28 lat. No to pełnoletność była 10 lat temu. Delikatne faux pas matematyczne. Dobrze, posłuchajmy więc w kawałkach płyty Masakra, rok 1998, zespół Republika.

0: To chyba takie dwie piosenki, które troszeczkę rzadziej ogrywane w radiostacjach, rzadziej ogrywane nawet chyba przez fanów Republiki, bo przecież jest tyle niesamowitych płyt, niesamowitych utworów, do których się wraca na przestrzeni tych dwóch dekad, które Republika popełniła, ale myślę, że przy okazji tej płyty także warto było je przypomnieć. Na początku Przeczekajmy noc, kompozycja napisana przez Grzegorza Ciechowskiego, zresztą jak wszystkie piosenki na tej płycie i teksty do tych piosenek. No a później Strażnik snu, czyli dwie piosenki trwające równo po 4 minuty 10 sekund i obie takie już trochę nocne. No a przecież pora też ku temu się ma, bo na zegarach 21:48. Słychać bardzo wyraźnie, i to w tych dwóch piosenkach i w tej pierwszej, także w Mamonie było słychać, taki delikatny flirt z elektroniką, bowiem troszeczkę trzeba nakreślić historię zespołu Republika, czyli zespołu, który powstał w Toruniu w roku 81 de facto z członków takiego innego zespołu, który nazywał się Republika, którego liderem był Jan Kastor, czyli Wiesław Ruciński. No i byli jednymi z najważniejszych wykonawców na polskiej scenie muzycznej lat 80. i przede wszystkim jednymi z najważniejszych wykonawców muzyki nowofalowej. Pan Wojciech napisał na Facebooku o swoim wspomnieniu z tym zespołem, że to był jego ulubiony zespół polski, choć konkurencja była. Nieustanne tango, obcy astronom i tak dalej. To płyty właśnie, to piosenki z płyty Nieustanne tango. Również Obywatel GC był super, bardzo niedoceniana płyta, pozostałe też bardzo dobre. Dziękuję panie Wojciechu za to wspomnienie. No i troszeczkę nakreślając, bo przecież w roku 86 po bardzo udanym, piorunującym wręcz starcie, zespół się rozpadł, właśnie Grzegorz Ciechowski otworzył swój projekt, projekt pod tytułem Obywatel GC, który także rozmachem i tym takim taką dalekosiężną wizją przekraczał to, co się działo w drugiej połowie lat 80. w muzyce w Polsce i słychać to bardzo dobrze. W roku 90. grupa ponownie się scaliła, lecz już nie w oryginalnym składzie. Nie było tam już na pokładzie Pawła Kuczyńskiego, dołączył właśnie na gitarze basowej Leszek Biolik. I chociaż pierwsza płyta to była płyta taka, można powiedzieć, trochę bezpieczna, bo zawierała nowe wersje znanych starych kawałków. To była płyta 1991. Potem rok 1993 to była płyta, najpierw płyta Bez prądu, akustyczna, zagrana w Łodzi z gościnnym występem wtedy jeszcze młodej wokalistki stawiającej pierwsze kroki Kai. No i rok 93 to też pierwsza płyta w tym nowym składzie z zupełnie nowym autorskim materiałem. To była płyta Siódma pieczęć. Ja uwielbiam tę płytę. Naprawdę jest rewelacyjna w swojej kompozycyjnej naturze, w tej warstwie, która dotyka, no we wszystkich kompozycjach w zasadzie dotyka śmierci. Też duże inspiracje właśnie filmami, chociażby Bergmana. No i to też dla fanów był duży szok, bo to już nie była ta muzyka nowofalowa, to była próba odnalezienia się w nowej rzeczywistości w latach 90. w Polsce i próba, która nie do końca została przyjęta przez radiostację życzliwie. Tam nie było takiego jednego wielkiego kawałka. Może Reinkarnacje to była taka piosenka, która mogłaby nawiązywać właśnie do tych największych dokonań Republiki w lat 80., choć w całości płyta, tak jak mówię, jako artystyczne dzieło jest rewelacyjna. Potem rok 95, Republika Marzeń. która przyniosła także wielki singiel Zapytaj mnie, czy cię kocham. To z kolei świetnie ogrywana piosenka, ale też płyta, która jeszcze musiała troszeczkę się ograć i Republika też musiała się przeczyć, żeby dotrzeć do fanów lat 90. I właśnie dopiero ta płyta Masakra z roku 98, która balansowała na pograniczu rocka i tych nawiązań do nowej fali, chociażby w Mamonie było to słychać, a takimi balladowymi wręcz treściami, które także rezonowały z elektroniką, żeby dostosować się do nowych czasów. No i ta płyta, właśnie tak jak pan Wojciech tu wspominał, może trochę niedoceniana, ale naprawdę całościowo rewelacyjna. I za to wszystko takim głównodowodzącym, za to wszystko odpowiadał właśnie Grzegorz Ciechowski. Człowiek orkiestra, człowiek, także obywatel GC, także pseudonim Ewa Omernik, pod tym pseudonimem pisał teksty dla Justyny Steczkowskiej. I Grzegorz Ciechowski to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci muzyki lat 80., lat 90., do której bardzo często się wraca, i to postać, która do dziś jest niesamowitą inspiracją. Ale jak Grzegorza Ciechowskiego wspominają jego kompanii? Myślę, że ktoś z państwem chciałby się przywitać i coś opowiedzieć.
1: Dzień dobry, Leszek Biolik.
2: Dzień dobry, Zbyszek Krzywański.
3: Dzień dobry, Sławek Ciesielski.
0: Teraz chciałbym chwilkę o was, czyli o Republice, bo tak jeszcze zostając przy datach, to właśnie 25 lat mija, odkąd wydarzył się rok 2001, czyli przestaliście grać regularnie. I chciałbym chyba zacząć od takiego pytania. To chciałbym zapytać, jaki był Grzegorz Ciechowski?
1: Problem z tym pytaniem polega na tym, że każdy, kto go znał, opisuje go inaczej. Jest jakiś taki rodzaj ogólnego publicznego wizerunku, który nie zawsze z tymi, którzy znają go bardzo blisko, w pełni się zgadza. Ja się cieszę, że ten wizerunek został stworzony. Cieszę się, że istnieje pamięć o artyście. Myślę, że wszyscy się cieszymy. Dla nas był przyjacielem, był rodziną. A jeżeli chodzi o taką wejście głębiej w to pytanie, to ja chyba bym chciał odesłać do książek, które zostały napisane, bo ja z tego, co widzę, to na przykład książka Piotrka Strelmacha jest taką książką, w którą bardzo wiele osób próbowało zmierzyć się z tym tematem. I na końcu ten temat zawsze jest trochę porażką, czyli każdy mówi coś, ale mówi tylko to, co on wie ze swojej perspektywy. Ja ostatnio miałem taką nieprzyjemność, ale na przykład bycia na pogrzebie Staszka Sojki. I siedziałem sobie z kilkoma przyjaciółmi i przyglądałem się, kto przychodzi na ten pogrzeb, ile jest osób, jak wszyscy wspominają Staszka. I pomyślałem sobie, że nie ma ani jednej osoby, która pamięta go dokładnie tak samo. Że w momencie, kiedy ktoś odchodzi, każdy ma swoją własną historię, którą opowiada. Każdy ma swoje własne spójrzenie widzenia. Są też tacy, którzy nagle, chociaż nigdy tak nie mówili do Staszka, mówią o nim Stasiu. To jest w ogóle dla mnie taka cecha niesamowita nasza, może polska, że nagle, tak jak Grzesiek na przykład odszedł, to bardzo wiele zaczęło mówić o nim Grzesiu. Ja nigdy w życiu nie powiedziałem do niego Grzesiu. I nikt z nas nigdy nie powiedział Grzesiu, może jego mama, nie? Mhm. Więc myślę, że bardzo wiele osób nagle odkrywa głębokie pokłady przyjaźni, która nie istniała.
2: Wiesz co, z tym pytaniem jest kolejny problem. Jak odpowiadaliśmy tuż po śmierci Grzegorza, słusznie no. Leszek wspomina o Staszku Sojce, to było na bieżąco, wiesz. No. Jak na ten temat opowiadaliśmy przez pierwszy rok, drugi, trzeci, w książce, jednej, drugiej, trzeciej, to pytanie z roku na rok miało coraz, tego typu pytania miało z roku na rok coraz mniejszy sens. A my, minęło 25 lat od Grzegorza śmierci, każdy z nas jest w kompletnie innym miejscu. Jesteśmy ze swoim dorobkiem bardzo różnym, w kompletnie innych miejscach. Grzegorz jest do wspominania, a nie do tęsknoty. Wiesz, to jest trochę tak, jak często pojawiają się pytania typu, a co by było, gdyby Grzegorz żył? A szkoda, że Grzegorz nie żyje, bo wtedy byłoby coś tam. Nie ma takich implikacji. Śmierć przychodzi i z śmiercią się nie dyskutuje. Śmierć kogoś bliskiego powoduje to, że my zaczynamy funkcjonować w innej rzeczywistości. Ta rzeczywistość się siłą rzeczy zmienia. I tego, na tego typu pytania jak to, a co by było gdyby, ja zawsze odpowiadam na zasadzie, wiesz, bo pojawiają się też pytania, a czy nie żałujesz, że Grzegorz nie żyje? No nie wolno takich pytań zadawać, bo nie ma na nie pytanie...
1: Nie wolno na nie odpowiadać.
2: Nie wolno na nie odpowiadać, dlatego że przyjmijmy na przykład taką sytuację. Jest małżeństwo, mają dwójkę dzieci, żona umiera. Facet odwiedza ją na cmentarzu, opowiada jej gdzieś tam w powietrze o tym, jak się dzieci rozwijają, jak kończą poszczególne klasy swoich szkół i tak dalej, ale w międzyczasie się zachowuje, ma nową żonę. I jak w tym momencie ocenić takiego faceta? Czy można mu zadać pytanie, a kochasz jeszcze tą swoją żonę, która odeszła? No nie wolno takich pytań zadawać, ponieważ czy tęsknisz za swoją pierwszą żoną? Facet powinien powiedzieć jak? Tęsknię? To co? To w obecności, nie wiem, swojej współczesnej partnerki, współczesnej żony? Jeśli nie, to są bardzo trudne tematy.

Sławku, nie wiem, Blut, twojego zdania jeszcze brakuje, ale wiesz, podróżowaliśmy samochodem razem, siedzieliśmy, spędzaliśmy razem czas. Myślę, że Sławek, Zbyszek spędzili więcej czasu niż ja, ale wszyscy spędziliśmy wystarczająco dużo, żeby stać się rodziną. I dla nas to była też tragedia rodzinna w jakiś sposób, tak? I jakby mówienie o tym jest... Jak, come on, jesteśmy mężczyznami, po prostu, no, no co mieliśmy zrobić, wiesz? To jest Pantarej, tak, że... ja zresztą pamiętam, miałem taki wywiad zaraz po śmierci Grześka, gdzie zaryzykowałem, powiedziałem to na głos, że strata osoby bliskiej, która wypełniała połowę twojego życia, jest tak wielką, jakby tak wielkim lejem po bombie, że masz tylko dwa wyjścia. Możesz próbować w to miejsce włożyć kogoś innego i on się nigdy tam nie zmieści, albo możesz ze wszelkich sił starać to miejsce zabezpieczyć samym sobą. To znaczy wzrosnąć i przejąć niektóre właściwości najlepiej, jak to jest możliwe, żeby życie cały czas toczyło się w pewnego rodzaju balansie. Oczywiście łatwo jest to powiedzieć, trudniej to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas próbował w ten czy w inny sposób dać sobie z tym radę. Jesteśmy 20 kilka lat później. Wiesz, to co mogę powiedzieć, trochę uśmiechając się na koniec, to jest to, że Grzesiek wciąż wygląda bardzo młodo na zdjęciach. A my mamy brody. Niektórzy trochę więcej zmarszczek.

0: zawsze jest coś takiego, że wiesz, że jak gdzieś tam sobie coś wspominamy, to raczej wspominamy ten czas, kiedy Grzegorz żył, a nie jego śmierć. I to też jest, wiesz, i to też jest istotne. Gdzieś wyrugowaliśmy żal, bo żal jest, przynosi jakieś takie niepożądane, przynosiłby niepożądane efekty. Przynosiłby jakąś taką, wiesz, przynosiłby smutek i tak dalej, a to przeszkadza w normalnym życiu. Ze śmiercią się nie dyskutuje, przeszła i koniec. To przecież czeka każdego z nas i gdzieś tam kogoś odchodząc z tego świata, kogoś pozostawimy i z żalem. W moim umyśle śmierci Grzegorza nie ma, on po prostu odszedł i tyle. Jest całe te 20 lat, jakie spędziliśmy razem, tak jak Leszek mówi, rodzinnie, w sztuce, nieraz się spierając, nieraz stając po tej samej stronie barykady przeciwko czemuś, nie komuś, czemuś, to raczej to jest ważne, nie to, że odszedł.
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to w ogóle abstrahuję od Grzeszka teraz, ale to dotyczy takich... Wiesz, też dotyczy to też Davida Bowie i Staszka Sojki. Ja tak zastanawiam się też nad tym, jak fascynującym zawodem jest zawód muzyka, albo zawód artysty, albo zawód twórcy w ogóle. Twórca, w ogóle ani nie lubię słowa artysta, ani nie lubię słowa twórca.
0: Branża
1: kreatywna. A słowo sztuka powoduje u mnie ciarki, więc jak Zbyszek to mówi, to ja za każdym razem... Dlatego, że to są wielkie słowa. Natomiast to jest trochę tak, że przy jakimkolwiek tworzeniu, na przykład ja zakładam, że każdy z artystów, czy każdy z twórców wkłada strasznie dużo serca w to, co robi i stara się pokazać w najlepszą wersję świata, jaką może, w tym, co robi. I w momencie, kiedy odchodzi, wszystkie te jego najlepsze wersje świata wciąż zostają z nami i tworzą jakiś taki rodzaj zbiorowej świadomości na temat muzyki, na temat obrazów, na temat filmu. I na przykład ja jestem totalnym fanem kina z lat 70. i myślę sobie, że większość reżyserów już odeszła. Na przykład Karla Saura zmarł chyba w 2023 roku, a teraz wróciłem na przykład sobie do jego filmów. I to jest trochę tak, że czym dalej, czym więcej czasu upływa od momentu śmierci kogoś, tym bardziej niezwykłe jest wrócenie do twórczości i na przykład odkrywanie być może trochę innej techniki, być może trochę innej technologii, ale pewnych prawd ludzkich, które jak się okazuje w ogóle się nie zmieniły. I czym lepszy twórca, tym więcej z tych rzeczy pozostaje niezwykle aktualnych. Ja na przykład... W tym momencie trochę bardziej postrzegam coś takiego, że fizycznie faktycznie ludzie odchodzą, ale z drugiej strony wszyscy ludzie, którzy ich słuchali, tak naprawdę nigdy ich nie spotkali często. Mhm. Więc tak naprawdę co się zmieniło? Oprócz tego, że nie dostajemy nowych piosenek albo nowych filmów, tak naprawdę mamy pewien zasób rzeczy, którymi możemy się cieszyć i uważam, że powinniśmy z tego korzystać. I na tym polega też moim zdaniem cała taka magia pracy artystycznej czy pracy twórczej, że pozwala pozostawić po sobie ślad.
0: Już podjęliśmy jeszcze, z tego co Leszek mówi, wynika też jedna rzecz. Myśmy po śmierci Grzegorza przecież mogliśmy zrobić wszystko. Mieliśmy prawo, nie wiem, zatrudnić nowego wokalistę, próbować tę republikę ciągnąć, zmienić po prostu w frontmana i tego, który jest odpowiedzialny za stronę literacką, albo samemu próbować to robić. Postanowiliśmy, że nie.
1: Mieliśmy propozycję.
0: Tak.
1: Tylko Sławek zawsze był, mówi, nie, absolutnie.
0: Tak na poważnie, to podjęliśmy decyzję po prostu, że Republika nie nagra nigdy żadnej nowej piosenki, nie powstanie żadna nowa piosenka, nikt nie napisze nowego tekstu, po prostu jeżeli nam się zdarzy wychodzić na scenę, to zdarza nam się wychodzić na scenę tylko przy specjalnych okazjach i tak to właściwie do dzisiaj wygląda. Bardzo rzadko i tylko przy specjalnych okazjach. I tak nawet jak niedawno sobie gadaliśmy, jeżeli już jesteśmy na scenie, to ma być sytuacja naprawdę totalnie ekskluzywna i wyjątkowa. No bo nie ma co ukrywać, każdy ma swoją robotę, swoje działania i generalnie rzecz biorąc na tym się skupiamy, bo to jest i nasza tożsamość artystyczna każdego z nas i normalna praca.

Zdecydowanie moja ulubiona pozycja z płyty Masakra. Raz na milion lat, raz na milion świetlnych lat, najpiękniejsza katastrofa eksploduje. Supernowa. I chyba tak można to podpisać, jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego. Zostawiłem Państwa na chwilę z muzyką i z wypowiedziami Leszka Biolika i Zbigniewa Krzywańskiego, odpowiednio basisty i gitarzysty zespołu Republika. Sławomir Ciesielski natomiast bardzo ciekawie opowiadał o początkach Republiki i na tę część wywiadu zapraszam Państwa już bardzo serdecznie za tydzień. A muzycznie jeszcze uzupełniając dziennikarsko, no to przed momentem Raz na milion lat, a wcześniej Odchodząc, także niezwykła ballada. No i też mogę podpisać się pod tym, co Leszek Biolik wspominał. Fantastyczna książka, biografia Grzegorza Ciechowskiego, spisana przez Piotra Stelmacha, dziennikarza Radiowej Trójki, obecnie Radia 357, spisana oczami jego najbliższych, jego współpracowników. I ta książka nazywa się Lżejszy od fotografii, oczywiście wzięte z piosenki Odchodząc. I jeszcze jedna piosenka wybrzmiała, piosenka Śmierć na pięć. I ta piosenka już się nie znalazła na płycie Masakra, ona została napisana i zrobiona w roku 2001 i miała być w tej następnej płycie, ale ostatecznie do wydania tej płyty, znaczy ostatecznie ta płyta wyszła jako ostatnia płyta. Te piosenki, które zdążyli nagrać, plus kilka takich wcześniej niewydanych, związano w jedną paczkę i wydano jako ostatnią płytę. No ale wiadomo, jakie były okoliczności. No to już było takie zakończenie tego rozdziału pod tytułem Republika. I właśnie tą kompilację promowała piosenka Śmierć na pięć. A jeszcze chciałbym wrócić, ponieważ tutaj Zbigniew Krzywański o tym mówił, że co by było, gdyby Republika grała dalej, że takich pytań się nie zadaje. No, na pewno wiem, że ta Republika się rozkręcała i pewnie jeszcze trzy grosze tutaj by dorzuciła. A skąd wiem, że się rozkręcała? To nawet z tych piosenek, które nie wpadały na płyty Republiki, a w latach 90. także były ogrywane w radiostacjach, czy też były wykorzystywane w filmach. Mam na myśli jedną konkretną piosenkę i nie zawaham się jej Państwu zaprezentować.

I ta gitara Zbigniewa Krzywańskiego akustyczna, jak takie niedopowiedzenie i takie urwanie w czasoprzestrzeni, trochę jak ta historia Republiki. Tak sobie to tłumaczę. Pozdrowienia od pani Magdy, naszej stałej słuchaczki. Bardzo dziękujemy. Też pisze, że piękna piosenka Grzegorza Ciechowskiego wcześniej odchodząc, a teraz moja Angelika. No tak, to był rok 1999 i piosenka napisana na poczet filmu Moja Angelika, gdzie w rolę tytułową wcieliła się Monika Kwiatkowska, a jej chłopaka grał Radosław Pazura. Film reżyserowany przez Stanisława Kuźnika. Nie jest to jeden z moich ulubionych filmów polskich, ale myślę, że warto obejrzeć film końcówki lat 90. i atmosferę tamtych czasów na pewno bardzo dobrze pokazuje. No i właśnie do tego filmu zespół Republika nagrał piosenkę Moja Angelika. I ta piosenka potem znalazła się na płycie Masakra, tylko na wznowieniu po wielu latach, na takiej rozszerzonej edycji, no bo na żadnej innej płycie ta piosenka miejsca nie znalazła. I cóż mogę jeszcze dodać? To było piękne spotkanie z państwem i z muzyką zespołu Republika i także z naszymi gośćmi, ale to nie koniec tego wywiadu, ponieważ na kolejną część tego wywiadu i na kolejną opowieść o zespole Republika, tym razem tej wcześniejszej odsłonie tego zespołu, zapraszam już za tydzień o tej samej porze, o 21.30 na antenę radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wszystkiego dobrego dla państwa, dobrej nocy życzę. Życzę także dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu. No i niech się państwu układa i niech państwo będą w zdrowiu. No i w jak najlepszej pogodzie, bo dzisiaj ta pogoda troszeczkę nam się popsuła. Ja nazywam się Maciej Tutaj, słyszymy się więc za tydzień o tej samej porze. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
3: Dzień dobry Państwu. Tu psychologiczny pociąg, stacja dzieciństwo. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, przed czym rodzice bardzo często chcą swoje dzieci chronić, czyli o błędach. Spróbujemy spojrzeć na nie inaczej, nie jak na porażkę, ale jak na ważny element uczenia się, samodzielności i budowania sprawczości.
1: Przystanek pierwszy. Błąd, którego tak bardzo się boimy.
3: Myślę, że w myślach każdego rodzica jest takie twierdzenie, że chcemy chronić dzieci. Jest to jeden z takich najbardziej naturalnych odruchów rodzica. Widzimy, że dziecko źle coś robi, poprawiamy. Dziecko czegoś zapomniało, przypominamy. Nie potrafi, pomagamy. Za długo wiąże buty, zaczynamy wiązać. Nie umie rozwiązać zadania, podpowiadamy. I często robimy to z miłości. Ale jest w rozwoju dziecka pewien paradoks. Czasami pomagając za szybko, odbieramy mu możliwość nauczenia się, że potrafi poradzić sobie samo. Dziecko potrzebuje sukcesów, ale w tym paradoksie jest również to, że dziecko potrzebuje błędów. Nie dlatego, żeby cierpiało, ale dlatego, żeby odkryło, że błąd można przeżyć, zrozumieć i naprawić.
1: Okno pociągu.
3: Spójrzmy przez okno. Jest poranek. Za chwilę trzeba wyjść do szkoły. Rodzic zauważa leżący na biurku zeszyt. Wie, że powinien znaleźć się w plecaku jego dziecka. Wołać? Włożyć go po cichu? A może nic nie zrobić? Nie ma jednej, drodzy Państwo, odpowiedzi właściwej dla każdego wieku i dla każdej sytuacji. Jest natomiast jedno dobre pytanie. Czy konsekwencja tego błędu jest bezpieczna i możliwa do udźwignięcia przez moje dziecko? Jeśli tak, to być może czasem warto pozwolić mu doświadczyć tej konsekwencji.
1: Przystanek drugi. Błąd jest częścią uczenia się.
3: Drodzy Państwo, każdy z nas wie, że kiedy dziecko uczy się chodzić, to często się przewraca. Kiedy uczy się mówić, to często przekręca słowa. Kiedy uczy się pisać, jego litery są bardzo często koślawe. A później nagle zaczynamy oczekiwać, że powinno uczyć się bez błędów. Tymczasem mechanizm rozwoju pozostaje ten sam. Najpierw jest próba, potem jest jakiś efekt, dajemy dziecku informacje, potem jest korekta, poprawa, no i kolejna próba. Błąd jest więc nie tyle dowodem niekompetencji, ile informacją potrzebną dla mózgu do uczenia się. Najważniejsze pytanie brzmi zatem nie jak chronić dziecko przed błędami, ale jak nauczyć je dobrze z tych błędów korzystać.
1: Historia z życia.
3: Pomyślmy sobie, drodzy Państwo, jak 10-letnia dziewczynka przygotowuje pierwszy raz samodzielnie prezentację do szkoły. Mama widzi, że slajdy są przeładowane tekstem, czcionka za mała, zdjęcia niezbyt dobrze dobrane. Najprościej usiąść wieczorem i wszystko poprawić. Prezentacja będzie świetna. Tylko czyja? Dziecka? Czy mamy? Być może warto pozwolić córce zaprezentować pracę, usłyszeć uwagi nauczyciela, a potem wspólnie zastanowić się, co następnym razem zrobi inaczej. Bo celem edukacji nie jest stworzenie idealnej prezentacji w czwartej klasie. Celem jest człowiek, który za kilka lat będzie umiał sam przygotować swoją pracę.
1: Przystanek trzeci. Nauka.
3: Psychologicznie ważne jest pojęcie sprawczości, a więc takiego przekonania, że moje działanie może mieć wpływ na rzeczywistość. Ale sprawczość nie rozwija się wtedy, gdy ktoś nieustannie usuwa przede mną trudności. Rozwija się sprawczość wtedy, kiedy doświadczam takiego uczucia: spróbowałem, nie wyszło, zmieniłam sposób, udało się. I właśnie dlatego taka odporność psychiczna nie oznacza życia bez porażek, drodzy Państwo. Przeciwnie. Buduje się taka odporność psychiczna dzięki doświadczeniu, że po porażce można wrócić do działania, no i właśnie można coś poprawić.
1: Przystanek czwarty. Rodzic, krok za dzieckiem.
3: Czasami najlepszą pozycją rodzica nie jest stanie przed dzieckiem i usuwanie przeszkód. Lepiej stanąć pół kroku za nim. Wystarczająco blisko, żeby pomóc, jeśli pomoc naprawdę będzie potrzebna, ale jednocześnie, słuchajcie, drodzy Państwo, wystarczająco daleko, żeby dziecko mogło powiedzieć: zrobiłem to sam. To zdanie jest jednym z najważniejszych budulców pewności siebie.
1: Sygnał ostrzegawczy.
3: Nie każde doświadczenie błędu rozwija. Upokarzanie, wyśmiewanie, zawstydzanie czy pozostawienie dziecka samego z konsekwencją przekraczającą jego możliwości nie uczy odporności i musimy o tym pamiętać, musimy to wiedzieć. Nie chodzi o zasadę "niech sobie radzi", a raczej chodzi o to: jestem obok, ale nie odbiorę ci możliwości poradzenia sobie samemu.
1: Walizka psychologa. Gumka.
3: Błąd można poprawić. Nie wszystko, co zrobiliśmy niewłaściwie, musi zostać z nami na zawsze. Gumka ma bardzo ważną rolę korekcyjną.
1: Schody.
3: Rozwój odbywa się stopniowo. Jeden błąd może być właśnie stopniem prowadzącym wyżej, a więc z pewnego dezintegrowanego sposobu może stać się coś lepszego, wyższego, doskonalszego. Z dezintegracji może pojawić się integracja.
1: Latarka.
3: Błąd oświetla miejsce, którego jeszcze nie rozumiemy, zamiast go ukrywać. Warto sprawdzić, co nam ten błąd pokazuje.
1: Most.
3: Bo między nie umiem a umiem często znajduje się wiele nieudanych prób. Błąd jest częścią tego mostu.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
3: Pewność siebie, drodzy Państwo, nie rodzi się z przekonania "nie popełnię błędu", ale z doświadczenia: jeśli go popełnię, potrafię spróbować jeszcze raz.
1: Pytanie na cały tydzień.
3: Drodzy Państwo, na ten tydzień zostawiam Was z pytaniem: w czym mogę w tym tygodniu nie wyręczać mojego dziecka? I chciałabym, żeby z takim zadaniem, z taką sprawczością i z takim pytaniem i refleksją przez ten tydzień Państwo zostali.
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc i

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku.